0: Dziennikarzy, którzy tylko na początku stali za ogrodzeniem, bo zaraz potem Madziar zdemontował płot. Proszę, prasa, mieszkańcy i turyści mogą tu wchodzić, kiedy chcą. Wczoraj wieczorem Madziar powiedział odchodzącym ministrom, że nie zostanie im wypłacony ani forint odprawy. Ci poprosili, by rząd przekazał je na cel charytatywny. W odpowiedzi usłyszeli zgodę, ale też zapowiedź komisji śledczej, która rozliczy przestępstwa ekipy Orbana.
1: Z kolei nowa szefowa węgierskiej dyplomacji wykonała swój pierwszy telefon do jej odpowiednika w Polsce, Radosława Sikorskiego. Oficjalnie potępiła też inwazję Rosji na Ukrainę. Ruszyły prace nad poprawą bezpieczeństwa zawodników żużla. To po dramatycznym wypadku w niedzielnych zawodach w Gnieźnie. 19-letni Patryk Budniak podczas przejazdu wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Po tych wydarzeniach Ministerstwo Sportu rozpoczęło rozmowy z Polskim Związkiem Motorowym nad lepszymi środkami bezpieczeństwa. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
2: Musimy wyciągnąć z tego wypadku wnioski, powiedział mi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Dlatego powołano specjalistę, który analizuje między innymi możliwość zamontowania siatek za bandami, które będą łapały wypadających z toru zawodników. Takie rozwiązanie funkcjonuje w narciarstwie, dodaje minister sportu.
3: Tamte technologie dotyczące pochłaniania siły uderzenia są na wysokim poziomie. Warto będzie takie analizy i doświadczenia z tego móc czerpać.
2: Nowe zabezpieczenia mają być gotowe do wprowadzenia za kilka miesięcy. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Młody sportowiec został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Jego klub uruchomił zbiórkę na leczenie. W ciągu 3 dni uzbierano blisko 400 tysięcy złotych. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. Krzysztof Wilanowski.
4: W grze o polskiego snajpera mają być już tylko 2 kluby, oba z Saudi Pro League. Al-Hilal i, jak donosi przegląd sportowy, Al-Nasr, którego zawodnikiem jest wspomniany już Cristiano Ronaldo. Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. Bez względu na to, w którym z nich wyląduje Lewy, na pewno zarobi ogromne pieniądze. Mowa o nawet 90 milionach euro za sezon. Coś kosztem czegoś w nowym miejscu, przynajmniej na początku, będzie bez rodziny. Jego żona Anna z córkami mają zostać w Barcelonie.
1: Lewandowski do nowego klubu będzie mógł przenieść się na zasadzie wolnego transferu, bo wraz z końcem czerwca wygasa jego kontrakt z Barceloną. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Polskie służby ucinają spekulacje. Sztab Generalny Wojska Polskiego zaprzecza, jakoby do jednej z jego komórek miała wpłynąć informacja o wstrzymaniu rotacji wojsk USA do Polski. Wszystko zaczęło się od doniesienia agencji Reutera o tym, że Pentagon miał anulować plany przemieszczenia do Polski 4000 amerykańskich żołnierzy. Sytuację dodatkowo zaostrzyła sensacyjna informacja, jakoby oficjalne zawiadomienie w tej sprawie zostało wysłane przez Amerykanów na początku tygodnia za pomocą specjalnego systemu łączności, a następnie ugrzęzło w poczcie niejawnej szefa sztabu generalnego generała Wiesława Kukuły i nie zostało przekazane do Ministerstwa Obrony Narodowej. Polskie służby oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego stanowczo i oficjalnie odcięły się od tych zarzutów. A sprawa rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy w Europie powinna rozstrzygnąć się w ciągu najbliższych dni, najpóźniej tygodni. Tak twierdzi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef sztabu generalnego generał Kukuła rozmawiał o tym z dowódcą wojsk USA i NATO w Europie.
1: Dla głównodowodzącego wojskami amerykańskimi w Europie to jest wyzwanie. Jak dzisiaj to rozplanować? Trwa ten proces planistyczny. Dzisiaj rano generał Kukuła właśnie był w kontakcie z generałem Grynkiewiczem. Jak ten proces planistyczny będzie przebiegał?
0: Według Kosiniaka-Kamysza również prezydent Nawrocki w czasie rozmowy z Donaldem Trumpem dostał zapewnienie, że liczba żołnierzy USA w naszym kraju się nie zmniejszy. Miliardy złotych popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta uniemożliwiło bezpośrednie przekazanie środków m.in. Policji i Straży Granicznej, ale nie zablokowało samej umowy, z której pieniądze trafią na polski przemysł obronny. Założenie rządu jest proste. Ministerstwo Obrony Narodowej sfinansuje część zakupów nie z własnego budżetu, a właśnie z pożyczek SAFE. Z kolei na Policję, Straż Graniczną i rozbudowę infrastruktury trafią pieniądze z resortowego programu pozamilitarnych przygotowań obronnych. Aby było to możliwe, nasz wniosek do programu SAFE zostanie zaktualizowany, mówi pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Długie godziny rozmawialiśmy z urzędnikami w Brukseli, żeby przekonać ich, że na bezpieczeństwo trzeba patrzeć szerzej. Cieszę się, że dowieźliśmy ten projekt do końca.
0: Do takiej operacji potrzebna będzie zmiana rozporządzenia, które ma zostać przygotowane w ciągu najbliższego tygodnia. Z pieniędzy rząd chce kupić m.in. systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Polska armia zyskała oczy w kosmosie. Wojsko oficjalnie odebrało satelitarny system rozpoznania radarowego MikroSAR. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity. Do końca roku ma ich być 9. O szczegółach tego projektu reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Wojsko odebrało zdolności operacyjne satelitów, które z dużą dokładnością będą obserwować Ziemię. System satelitów powstał w rekordowe 12 miesięcy. Technologia pozwala widzieć w dzień, w nocy, także przy dużym zachmurzeniu, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
4: Sprawdzaliśmy, ile czasu minie, od kiedy wojsko powie, że chce dokonać zobrazowania jakiegoś odcinka Ziemi. To było kilkadziesiąt dni. Dzisiaj to jest kilka minut. I to jest rzeczywiście ogromny skok.
3: Polskie satelity już obserwują m.in. cele w Rosji, jak bazy wojskowe.
0: Także w tym roku do Polski ma trafić pierwszy z tak zwanych aerostatów, czyli balonów obserwacyjnych. W USA zamówiono 4 takie urządzenia. Nawet miliard złotych może kosztować dostosowanie szpitali klinicznych w Lublinie do potrzeb na wypadek wojny. To m.in. remont podziemnych tuneli łączących placówki, które mogłyby służyć na przykład do ewakuacji. W tej chwili w podziemiach szkoleni są medycy. A na miejscu był reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Ciasne korytarze, bardzo dużo kurzu, walka o pacjenta. Czy tak to może właśnie wyglądać?
6: My byśmy chcieli, żeby to tak nie wyglądało, dlatego że przystosowanie tych tuneli do transportu spowoduje, że te warunki będą diametralnie inne od tych, które są dzisiaj.
5: Więc jak może to wyglądać właśnie za te kilka lat, bo inwestycja rusza, trwa.
6: Chcielibyśmy, żeby były drożne te tunele, żeby były przystosowane do tego, aby mogły się nimi poruszać łóżka z pacjentami.
0: Tłumaczył Wojciech Dzikowski z pracowni symulacji specjalistycznej i taktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Inwestycja będzie powstawała etapami. Pieniądze pójdą ze środków szpitala i wsparcia m.in. resortów zdrowia, MON i MSWiA. Strażacy robią miejsce leśnikom. Teraz to specjalna komisja lasów państwowych będzie badać przyczyny pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie i szacować straty. strażacy zakończyli wielodniową akcję, teraz teren porządkują leśnicy. I właśnie ze względu na bezpieczeństwo do niektórych miejsc wciąż nie można wchodzić, mówi Radiu Z Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
7: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa.
0: Walka z ogniem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W czasie akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Już dziś noc muzeów. Tysiące instytucji w całym kraju będzie można odwiedzić za darmo lub za symboliczną opłatą. W Poznaniu jednym z motywów przewodnich wydarzenia będą nowe technologie. O szczegółach poznański reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
8: Będzie dużo o sztucznej inteligencji. W największym centrum kultury w mieście trwa właśnie wystawa na temat AI, a podczas nocy muzeów towarzyszyć jej będą pokazy filmowe i prelekcje.
9: Dotyczące tego, czy można utrzymać życie człowieka po śmierci właśnie poprzez sztuczną inteligencję, chcemy opowiedzieć o tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy z nami relacje.
8: Mówiła rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka. W tym roku nowe, a także nieco starsze technologie będzie można obejrzeć również w Muzeum Atari czy Muzeum Gier i Komputerów. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W tegorocznej odsłonie Nocy Muzeów udział weźmie blisko 100 poznańskich instytucji. Na wiele atrakcji natrafimy też w Trójmieście. Co tam się będzie działo? O tym Maciej Bąk.
10: W Gdańsku do przenosin do lat 70. zaprasza Europejskie Centrum Solidarności, które skupi się na modzie PRL-u. Garsonka, peweks, dzwony to słowa klucze. Specjalne nocne zwiedzanie ukrytych zakamarków czeka gości Teatru Szekspirowskiego, podobnie zresztą na Polskim Hipodromie, który rzadko udostępnia ludziom wszystkie swoje przestrzenie. W Gdyni Muzeum Emigracji odpala cyfrową maszynę czasu, a na Żuławach Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim poczęstuje gości dawnymi roślinami jadalnymi i pokaże, jak budować wały przeciwpowodziowe z siastoliny. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Wstęp na wszystkie imprezy Nocy Muzeów jest darmowy, ale w niektórych miejscach trzeba swoje odstać w kolejkach. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radio Z.
12: Dzień dobry, z nami jest Michał Wawer, wiceszef klubu Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego, czyli partii Krzysztofa Bosaka. Dzień dobry, witam.
13: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
12: Bardziej poseł, czy bardziej wiceprezes? No może powinno powiedzieć panie prezesie, dobrze.
13: Posłem
12: może
13: się bywa wiceprezesem, mam nadzieję, jest się na zawsze.
12: Pytanie numer jeden. No, słyszeliśmy właśnie, że Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. No na podstawie przepisów, które uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość, które to zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał wydał zabezpieczenie, w związku z tym według PiS-u to, i według Trybunału przede wszystkim, to głosowanie nie powinno się odbyć do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Stąd bojkot PiS-u. PiS nie głosował w ogóle. Konfederacja głosowała. Dlaczego?
13: No my wychodzimy z założenia, że głosować należy, skoro jest się posłami, i mówiąc szczerze, jesteśmy w całej tej sytuacji przede wszystkim pod wielkim wrażeniem naprawdę, jak politycy i Platformy, i PiSu potrafią odwracać logikę do góry dnem, tak, i odwracać kota ogonem. Mamy sytuację, w której po latach wrzasków ze strony Platformy, że ustawa jest niekonstytucyjna i nie powinna być stosowana i powinna być bojkotowana, gdzie PiS stał twardo na stanowisku, że to jest dobra ustawa, prawidłowo przegłosowana i wszystko w porządku, teraz mamy magiczne odwrócenie ról i kiedy Platforma jest w stanie wykorzystać tę ustawę do politycznego przejęcia KRS-u, to teraz oni są obrońcami, że to jest dobra ustawa i wszystko w porządku, a PiS wrzeszczy, że jest niekonstytucyjna i nie powinna być stosowana. I powiem szczerze, trudno zdecydować, jak się w takiej sytuacji zachować, jak jeszcze do tego mamy Trybunał Konstytucyjny, gdzie to zabezpieczenie jest formalnie prawidłowe, tak? Natomiast no, wiemy, że jest z czysto politycznych pobudek. Więc mówiąc szczerze, poza tym, co proponujemy już od dawna, czyli po prostu reset konstytucyjny, zamknięcie całej tej bzdurnej walki, która już naprawdę straciła jakiekolwiek pozory merytoryki, jakiekolwiek pozory legalizmu, to już naprawdę tu nie ma co więcej zrobić.
12: Pytanie numer dwa. Policja, Straż Graniczna i SOP dostaną dodatkowe miliardy, bo to jest taki plan B na to, żeby obejść weto prezydenta w sprawie SAFE. Pieniądze będą pochodzić z budżetu MON. I co pan na to?
13: bardzo dobrze. Tak? Policja, Straż Graniczna wykonują tutaj zadania również w zakresie ochrony naszego bezpieczeństwa narodowego, ochrony granicy państwowej. Mamy rekordowy budżet Ministerstwa Obrony Narodowej, rekordowy budżet na obronność i powiem szczerze, w ostatnich miesiącach no trochę nie do końca było widać, jak właściwie te pieniądze są inwestowane. Sam rząd przekonuje nas, że jak nie będzie pieniędzy z SAIF, to nie będzie pieniędzy na polską obronność przy rekordowym budżecie i gigantycznym zadłużeniu budżetu również na ten cel. Więc wydaje mi się, że jeżeli już te pieniądze z SAIF biorą, żeby wojsko doinwestować, no to nie ma absolutnie żadnych przeszkód, żeby właśnie część budżetu MON-u przesunąć na te zadania obrony granicy w innych instytucjach. Generalnie no my oceniamy, że wszystkie potrzeby zgłoszone i przez wojsko i przez te pozostałe służby powinny być i uważamy, że na to są pieniądze w polskim budżecie, z sejfem czy bez sejfu, na to pieniądze są, tylko te pieniądze muszą być celowo, sensownie wydawane, bez marnotrawstwa, bez rozkradania i jak tak będą wydawane, to na pewno na te wszystkie potrzeby starczy.
12: I pytanie numer 3, ale krótka podpowiedź, bo Sejm przyjął ustawę w sprawie kryptowalut, wy głosowaliście po raz trzeci na nie, co wy tak ciągle na nie?
13: No bo to jest ciągle ta sama ustawa. I jak jesteśmy przeciwko niej za pierwszym razem, to i za trzecim jesteśmy przeciwko, nie zmieniamy zdania.
12: Jakaś korekta była drobna i o tym już porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio.pl, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Pan poseł Wawer również zaprasza, wiceprezes Internet rządzi.
11: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
12: No i jakieś tam zmiany jednak prowadzono, no bo przecież zaostrzono kary. KNF miał sprawować nadzór nad tą całą branżą, nazwijmy to w ten sposób, nad obrotem tych kryptowalut. No i jest jedna poprawka prezydenta, która została uwzględniona. To znaczy, że miałby obowiązywać, znaczy, że byłby obowiązek sporządzania raportu o rynku kryptowalut.
13: No to trudno to mówić, żeby korekta, to była jakaś wielka kosmetyka. Zmiana. Ja nie wiem, co prezydent zrobi teraz. Być może uzna, że to jest wystarczające, żeby ustawę sądzi podpisać. Pan? Mam nadzieję, że nie. Dlatego, że to jest nadal ta sama fatalna ustawa. Mieliśmy dziś w Sejmie głosowane 39 poprawek prezydenckich, Konfederacji, PiSu, a nawet Polski 2050 i wszystkie 39 zostało przez rząd Donalda Tuska wyrzuconych do kosza. Ustawa pozostaje równie zła, jak była. Nadal jest przeregulowana, nadal są tam bardzo wysokie opłaty, które będą po prostu wypychać firmy z sektora kryptowalutowego, będą wypychać poza granice Polski. Za rejestrację, za prowadzenie biznesu. I tam był szereg poprawek, które zmniejszały tak te współczynniki z 0,5 do 0,1.
12: A to była wasza poprawka?
13: Nie jestem pewny, czy... Wydaje mi się, że również w tej sprawie były nasze. Ich było kilka z różnych stron pochodzących. Generalnie wszystkie te poprawki były dobre. Wszystkie popieraliśmy, niezależnie od tego, skąd pochodziły. Niektóre były w ogóle wspólne, tak, że dwa podmioty składały tożsame poprawki. Nie rozumiem, dlaczego rząd się tak upiera, żeby utrzymywać tę ustawę w tym obecnym, fatalnym kształcie. Dlaczego rząd się zawziął, żeby ten cały sektor kryptoaktywów wypchnąć z Polski. Bo to są firmy, które się bardzo łatwo przenoszą. Tak? To są firmy informatyczne, to są firmy, które mogą się z łatwością przenieść właśnie do Estonii, do dowolnego kraju, który wdroży rozporządzenie MiCA w tym najmniej dotkliwym dla firmy kształcie. I po prostu, jeżeli takie firmy nie będą miały dobrych warunków do prowadzenia biznesu w Polsce, to będą się przenosić gdzie indziej i wtedy nie zapłacą żadnego podatku i żadnych opłat, tak? Ani w wersji wysokiej, ani w wersji niskiej, tylko po prostu będą je płacić do budżetów innych państw.
12: No dobrze, ale nie przekonuje was ta argumentacja, którą słyszeliśmy wielokrotnie ze strony rządzących, że tak na dobrą sprawę no, trzeba wprowadzać regulacje, bo przecież zonda krypto, no że za tym tak na dobrą sprawę ma stać rosyjska mafia.
13: No ale to jest propaganda Donalda Tuska, że ktoś jest przeciwko wprowadzeniu regulacji.
12: Nie wierzę,
13: my też jesteśmy za tym, żeby robić regulacje i złożyliśmy swój projekt ustawy, który został w komisji wyrzucony do kosza, który właśnie wdraża regulacje, tylko regulacje dobre. Regulacje w wariancie Unia plus zero, w wariancie minimum, w wariancie, który nie będzie kusił tych firm do przenoszenia się za granicę. A tutaj jest nadregulacja, jest dodawanie opłat, jest dodawanie rozwiązań, które sprawiają, że po prostu tego sektora w Polsce nie będzie.
12: No ale przykład zonda krypto, no nie...
13: Przykład zonda krypto, to gdyby, to jest kolejna sprawa, że gdyby rząd się trochę pośpieszył z tymi regulacjami, to afery zonda krypto mogłoby nie być, dlatego że Polska jest jednym z ostatnich krajów, który wdraża te regulacje w Unii Europejskiej. Gdyby na przykład ustawa Konfederacji, tak, była przyjęta, to co my proponowaliśmy, zostało to przyjęte w tym wariancie minimum już kilka lat temu, to miałby KNF narzędzia, żeby działać, byłaby kontrola sądowa, bo to, co my proponujemy, to żeby sądy decydowały. Nie to, żeby każdy robił, co chce, tylko żeby jeżeli jest podejrzenie, coś jest nie tak, to, że sąd decyduje o tym, żeby daną stronę internetową, daną aplikację zablokować. Rząd tutaj panicznie do tego podchodzi. Wszelkie te poprawki właśnie dotyczące tego, żeby poszerzyć kontrolę sądową, są natychmiast wyrzucane do kosza. Rząd się upiera, że to ma urzędnik na polecenie premiera blokować, ale jakby była, czy w wariancie minimum, czy w wariancie szerszym, już kilka lat temu te regulacje, no to można by całej tej afery uniknąć. A to, że ani rząd PiSu, ani rząd Platformy przez długie lata nie wdrażał rozporządzenia MiKa, nie wprowadzał tej ustawy wdrażającej, no to jest efekt tego, że po prostu w warunkach takiego dzikiego zachodu na tym rynku, no doszło do takiej afery.
12: No prawda też jest taka, że jeśli chodzi o Zonda Krypto, to KNF ostrzegał dużo, dużo wcześniej, ale z tego co pamiętam, to śledztwo było umarzane trzykrotnie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Ostatni raz również chyba miał coś z tym wspólnego ówczesny prokurator krajowy, czyli pan Święczkowski, który teraz jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. No PiS teraz przecież złożyło projekt ustawy, który miałby w ogóle zakazywać obrotu kryptowalutami.
13: PiS tutaj działa w obie strony, tak? To naprawdę trudno dojść logiki. I
12: tak od ściany do ściany, no.
13: Jakby to, co prezes Kaczyński wyraził, że on to by najchętniej tego w ogóle zakazał, teraz przyjęło kształt ustawy, ale to jest w zasadzie bardzo podobne do tego, co faktycznie próbuje zrobić rząd Donalda Tuska, bo wprowadzenie tak ostrych regulacji, jakie oni forsują, też doprowadzi do tego, że tego sektora w Polsce po prostu nie będzie. Tylko, że to nie sprawi, że Polacy przestaną kupować kryptowaluty, albo że w ogóle te kryptowaluty znikną ze świata. Nie. Polacy dalej będą w to inwestować, te firmy dalej będą powstawać, tylko, że to wszystko się będzie działo poza granicami Polski, bez żadnej kontroli ze strony Polski w tym momencie i bez wpływów budżetowych dla polskiego budżetu. To jest chore podejście, które widzimy, że dominuje w obu największych partiach.
12: No, Sławomir Mędzeń, jeden z liderów Konfederacji, lider Nowej Nadziei, no, wyśmiewał w mediach społecznościowych też, prezentując taki filmik wygenerowany przez sztuczną inteligencję, wyśmiewał trochę pana prezesa Kaczyńskiego. No i tak się zastanawiam, jak wy mielibyście współrządzić razem? Czy to możliwe w ogóle?
13: To na pewno będzie bardzo trudne, nie tylko dlatego, że mamy bardzo duże różnice polityczne, światopoglądowe, ale też dlatego, że...
12: Światopoglądowe to mniej.
13: No światopoglądowe w szerokim rozumieniu co do poglądów na różne sprawy. Natomiast przede wszystkim dlatego, że Jarosław Kaczyński no, jest znany z tego, że on generalnie nie uznaje tego, że ktoś ma być dla niego partnerem. Uważa, że mniejszościowy koalicjant to jest ktoś, to jest po prostu partia, którą należy zniszczyć i doprowadzić do upadku, a nie ktoś, z kim się pracuje nad jakimś wspólnym planem i potem zgodnie, lojalnie ten plan wykonuje. No, my pamiętamy, co się działo i za pierwszego PiSu z Ligą Polskich Rodzin i za drugiego PiSu z partią Jarosława Gowina, więc po prostu to nie znaczy, że nie będziemy chcieli wejść do rządu, natomiast na pewno to oznacza, że będziemy po prostu stawiać twarde warunki. Jeżeli zostaniemy postawieni w sytuacji, w której nie jesteśmy pewni, czy przetrwamy politycznie, albo czy będziemy w stanie realizować swój program, no to po prostu będziemy odmawiać wejścia w taki układ.
12: Albo będą wtedy przyspieszone wybory. Zresztą wybory są dopiero będziemy w 2027 roku, a wyobrażacie sobie jednak współrządzenie na przykład z Koalicją Obywatelską, premier Donald Tusk, a wicepremier Mędzen.
13: Ja sobie tego zupełnie nie wyobrażam. To uważam, że to byłoby całkowicie nieakceptowalne dla naszego elektoratu, dla naszych wyborców, którzy też dają nam mandat zaufania, że pewnych rzeczy nie będziemy robić. I no, patrząc na to, jak w tej chwili ta władza Donalda Tuska wygląda, to też sobie nie wyobrażam, żeby to było w jakimkolwiek stopniu do pogodzenia z naszym programem.
12: A Konfederacja się nie rozpadnie przed wyborami jednak? Bo no, zaiskrzyło ostatnio między liderami. To chyba tak po raz pierwszy tak przy otwartej kurtynie. No bo pamiętamy,
13: jak to... Konfederacja się na pewno nie rozpadnie.
12: Jak to Krzysztof Bosak no, skrytykował Sławomira Mędzena za jego wypowiedź, no taką dość drastyczną pod adresem generała Kukuły, czyli szefa sztabu generalnego, że on jest nienormalny, czy jakoś tam, to on jest nienormalny, tak.
13: Konfederacja się na pewno nie rozpadnie, my mamy oczywiście swoje różnice, nigdy tego nie ukrywaliśmy. Konfederacja nie jest partią, w której by istniały jakieś tajemne frakcje, w których nikt się nie rozróżnia i tego nie ogarnia. My mamy po prostu oczywisty podział na dwie główne partie, które się połączyły koalicyjnie, stworzyły Konfederację i są oczywiste różnice między tymi partiami, różnice, które od początku znamy, dajemy sobie, można powiedzieć, wzajemnie na to zgodę, tak przyjmujemy do wiadomości, że mamy pewne różnice zdań. Czasami w takich dużych tematach programowych, czasami w doraźnej ocenie, tak jak wygląda sytuacja, jak wygląda rzeczywistość polityczna. Natomiast nie mamy z tym żadnego problemu, tak? To nie jest tak, że ktoś tutaj próbuje narzucić drugiej stronie, że o, wy teraz musicie koniecznie uważać to samo, co my. No po prostu wiemy, że w 90% spraw mamy tę samą opinię, te same poglądy i postulaty i że będziemy wspólnie dążyć do tego, żeby je zrealizować. No i te 10% spraw, w których po prostu wiemy, że się różnimy i nie mamy problemu, żeby z tym żyć.
12: A to prawda, że obydwaj liderzy się komunikują przez swoich zastępców?
13: Nie, to nieprawda. komunikują no się bezpośrednio. Natomiast oczywiście wiele spraw operacyjnych jest delegowanych na ten poziom operacyjny, no bo to nie jest rola lidera politycznego, żeby każdą drobnostką się zajmować samą.
12: A czy to możliwe, żeby Konfederacja w 2027 roku poszła do wyborów z dwoma odrębnymi programami? Tak, żeby na przykład po wyborach stworzyć dwa niezależne od siebie byty.
13: To nie tylko możliwe, ale jest to oczywiste i zawsze tak było. Dlatego, że jesteśmy z jednej strony tą dużą parasolową partią, Konfederacją, która ma swój dorobek programowy, te części wspólne, tak? Te rzeczy, co do których się zgadzamy. Mamy wspólne dokumenty, wspólne postulaty, wspólne programy. I jednocześnie są dwie partie składowe, nazwijmy to, Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja, które również mają swoje dokumenty, swoje programy, tworzone czasami przed tym, jak się połączyliśmy w Konfederację, a czasami już po tym. Więc tak samo jak w poprzednich wyborach, tak i w tych będą i takie dokumenty.
12: No tutaj powołuje się na Michała Piedziuka z Polityki Insight, który właśnie podał, że bardzo prawdopodobne jest, że do najbliższych wyborów parlamentarnych za rok Konfederacja pójdzie z dwoma, a nie z jednym programem.
13: Znaczy to jest pierwsza część jest prawdziwa, że z dwoma, ale druga jest nieprawdziwa, bo też z jednym, tak? Też mamy program partii, to nie jest, tak? Coś takiego, że na każde wybory się publikuje nowy, tak? My jako Ruch Narodowy mamy swój główny program opublikowany w 2016 roku, on jest w zasadniczej części nadal aktualny i nadal do niego sięgamy, tak? Żeby tutaj weryfikować nasze aktualne postulaty i propozycje programowe i dalej tak będzie, tak? Tutaj nic się nie zdezaktualizowało. No, po prostu działamy i we wspólnym dorobku programowym i w tym odrębnym.
12: No ale jednak można zauważyć, że ci dwaj liderzy, czyli Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, jednak coraz wyraźniej chyba trochę reprezentują dwa różne trochę pomysły na przyszłość ugrupowania. No i pojawiają się różne oczywiście spekulacje, że Krzysztof Bosak to chyba raczej ciąży ku temu, żeby jednak wejść po wyborach, współrządzić z PiS-em, a być może Sławomir Mentzen chciałby poczekać jednak na ten moment, kiedy oczyści się przed polem, można powiedzieć, bo Jarosław Kaczyński odejdzie z polityki.
13: To są takie spekulacje.
12: Tak, żeby wtedy Konfederacja być może stała się tą główną siłą na prawicy.
13: Kto jak kto, ale Krzysztof Bosak to akurat doskonale pamięta, jak wyglądała koalicja z PiS-em, dlatego, że był posłem w latach 2005-2007.
12: Bardzo młodym zresztą, tak.
13: Tak, pamiętam. Więc jestem przekonany, że tutaj nie ma żadnego entuzjazmu do wchodzenia w koalicję z PiS-em. Jest entuzjazm, żeby wejść do rządu, brać odpowiedzialność, być w stanie realizować swój program. Natomiast jest wielkim znakiem zapytania, czy z PiS-em to jest w ogóle możliwe. Co do tego, że nie jest to możliwe z Koalicją Obywatelską, to jesteśmy raczej przekonani. Co do tego, czy będzie to możliwe z PiS-em, no to pewnie zależy, jak będzie wyglądała też arytmetyka w Sejmie w kolejnych wyborach, jakby wyglądały ewentualne negocjacje rządowe. My się nie boimy żadnego wariantu.
12: A Sławomir Mentzen też jest przekonany, że współrządzenie z Koalicją Obywatelską nie wchodzi w grę?
13: Nie wiem, to jest pytanie do Sławomira Mentzena.
12: Bo ja rozmawiałam z Przemysławem Wiplerem, który też no, podobno już nie jest aż takim, nie wiem, pierwszą prawą ręką, że się tak wyrażę, Sławomira Mentzena, no to mówił, że no, będziecie licytować i z jednymi, i z drugimi, no.
13: To już jest być może jakaś taktyka negocjacyjna, jest ubrana pod uwagę, ale myślę, że koledzy z Nowej Nadziei też sobie zdają sprawę, że po prostu elektorat Konfederacji no, nie zareaguje dobrze na pomysły wchodzenia w koalicję z Donaldem Tuskiem.
12: A jak pan ocenia to wydarzenie, które miało miejsce w środę w Sejmie, że trójka polityków niemieckiej prawicowo-populistycznej partii AfD, no, która ma też takie, można powiedzieć, rewizjonistyczne zapędy, przynajmniej miała postulaty, jeśli chodzi o Polskę. No i tam pojawił się m.in. Stefan Kotre, który jest znany z takich prorosyjskich wypowiedzi, a m.in. wziął udział w ubiegłym roku w takiej proklemowskiej konferencji w Soczi. No i oczywiście to była konferencja razem zorganizowana przez posłów partii Grzegorza Brauna. Co pan na to? Jak Konfederacja na to patrzy? Popieracie takie inicjatywy?
13: Nie, no oczywiście, że nie popieramy takich inicjatyw. My w Ruchu Narodowym byliśmy zawsze bardzo sceptyczni co do kontaktów z AfD i dlatego też nie weszliśmy do tworzonej w Europarlamencie frakcji wokół AfD. Pozostaliśmy w Patriotach dla Europy. No i chyba tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. No,
12: ale na pewno nikogo nie było zbulwersowany? Czy, czy pana po prostu jakoś tak potępia, pan to odcina się od tego, czy po prostu patrzy na to po prostu coś się wydarzyło, ale w sumie nie będzie z tego żadnych konsekwencji?
13: No, na pewno się całkowicie z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że też jakby nie ma tutaj powodu do jakiegoś zaskoczenia, tak? Wiadomo, jakie są poglądy tego pana Kotrego, wiadomo też, jakie są poglądy Grzegorza Brauna w tych sprawach, także nie jestem tu zaskoczony. Nie jestem też przekonany, czy jakby próba jakiegoś tutaj całkowitego zduszenia, zakazania robienia takich wydarzeń, głoszenia określonych poglądów, to jest dobry kierunek, tak? Nie zgadzam się z tymi rzeczami, natomiast uważam, że to po prostu powinna być ocena wyborców, z czym wyborcy się zgadzają i za czym będą głosować. I wyborcy na pewno jasno wskażą w kolejnych wyborach, co myślą na tego typu event.
12: Wicepremier Kosiniak-Kamysz napisał tak. Oni się już nawet nie kryją. Braun właśnie pokazał, po której stronie i nie jest to strona Polski. Wybór jest prosty. Albo suwerenna, bezpieczna Polska w rodzinie Zachodu, albo kolejne rosyjskie, trojańskie konie w Sejmie. Koniec cytatu.
13: To jest stawianie zupełnie fałszywej alternatywy i to jest takie kolonialne myślenie, że albo jesteśmy tutaj podporządkowani Brukseli i Berlinowi, albo jesteśmy podporządkowani Moskwie. To jest bzdura. Polska jest dużym krajem, który ma potencjał na to, żeby prowadzić swoją suwerenną politykę i żeby realizować swoje interesy narodowe, a nie być tylko przystawką do jakiegoś większego mocarstwa.
12: No ale nie możemy być w oderwaniu też od rzeczywistości. No sami sobie nie poradzimy, przyzna pan.
13: No nie, natomiast no. Możemy wykorzystywać, żadne państwo sobie samo nie poradzi, tak? Stany Zjednoczone i Chiny
12: też sobie
13: same nie
12: poradzą. Jeszcze nasze położenie geograficzne jest takie, jakie jest.
13: Tak, i trzeba diagnozować nasze własne interesy. Czasami mogą być takie sytuacje, że

0: wielkiej lojalności, że dzisiaj z tym oto państwem my jesteśmy na śmierć i życie jednym wielkim sojusznikiem, przyjacielem i nigdy nie może być inaczej. No to jest naiwne myślenie.
1: To była aluzja do tych...
0: To jest aluzja do całej polskiej klasy politycznej, niestety. Od polityków PiSu i Platformy my to obserwujemy od wielu lat, że oni myślą tylko w kategoriach, że tu jesteśmy przyjaciółmi Niemiec, albo tu jesteśmy przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych, a realia są takie, że mamy i zbieżne, i sprzeczne interesy i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Niemcami, i z Chinami, i po prostu trzeba do konkretnych spraw szukać odpowiednich sojuszników.
1: A jest pan bardzo zmartwiony z tym, że 4000 żołnierzy amerykańskich, no jednak kolejne 4000 nie przyjadą do Polski i nie będą tu stacjonować?
0: Tak, uważam, że Polska powinna tutaj przynajmniej wykonywać te gesty, no, które chyba są wykonywane, że jesteśmy tym zainteresowani. Natomiast też nie mam do tego jakiegoś podejścia, że to jest jakaś nie wiadomo jaka katastrofa, nie wiadomo jaki problem, albo że my za wszelką cenę powinniśmy ich tutaj ściągać. Generalnie bezpieczeństwo Polski zależy od tego, jak wygląda stan polskich sił zbrojnych i od tego, czy jesteśmy w stanie sami się obronić. Bo jakiekolwiek wojska przysłane tu przez sojuszników, to mogą się w tydzień z Polski zawinąć, jeżeli taki akurat będzie interes państwa, które je tu przysłało. Także nie mam tutaj jakiegoś bardzo emocjonalnego stosunku do tej sprawy.
1: No ja nawiązuję do tego, że no Pentagon miał podjąć taką inną decyzję.
0: No i Pentagon często podejmuje takie decyzje, myślę, że też w oderwaniu nawet od polityki międzynarodowej, tylko po prostu pod wpływem jakichś bieżących spraw wewnętrznych, pod wpływem tego, co wyborcy w Stanach Zjednoczonych oczekują. Może być tak, że teraz ich nie przyślą, a za kilka miesięcy się sytuacja zmieni i ich przyślą. To nie może być coś, na czym my opieramy nasze plany obrony ewentualnej polskiej granicy.
1: No tutaj to chyba jednak to niezadowolenie i krytyka pod adresem sojuszników ze strony Donalda Trumpa miały stać za tą decyzją właśnie o tym, żeby redukować siły USA w Europie. A czytam, że ta pancerna, brygadowa grupa bojowa z pierwszej dywizji kawalerii, która miała tutaj dotrzeć, no to, że część już jest na miejscu i że będzie musiała wracać do Teksasu.
0: No to już jest problem Amerykanów.
1: Pieniądze. No tak, bo to wydają pieniądze, jakby nie patrzeć. A czy pan wie, dlaczego się nie odbyło dzisiaj głosowanie w sprawie wyboru nowego szefa IPM?
0: Nie mam pojęcia. Jeśli miałbym spekulować, tak, miało być. Nawet mieliśmy już w formularzu, siedząc na sali, tak, mieliśmy ten punkt w scenariuszach głosowań.
1: Chcieliście zagłosować za Szpytmą?
0: Tak, oczywiście. Tak samo jak głosowałem na Komisji Sprawiedliwości. Natomiast domyślam się, że to jakieś tutaj jeszcze przepychanki wewnątrz koalicji rządzącej. Być może jeszcze marszałek Sejmu z Donaldem Tuskiem próbują przekonać PSL, żeby jednak nie popierali pana Szpytmy.
1: Bo PSL jakoś tak.
0: Najczęściej,
1: tak.
0: Jeżeli coś w ostatniej chwili spada z porządku głosowania, no to wynika z tego, że po prostu w koalicji rządzącej są jeszcze jakieś tarcia, jakieś perswazje.
1: Przypominam sobie, że kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to dzięki głosom PSL-u w Senacie został wybrany właśnie Karol Nawrocki na szefa IPN. Tak właśnie było. A wrócę do tych wyborów KRS, bo wśród tych 15 sędziów znalazł się również, bo to rozumiem, że wszyscy byli wybierani en bloc, tak? To była cała lista, tak?
0: Którą się w jednym głosowaniu.
1: Tak. No i znalazł się tam również wasz kandydat, bo każdy z klubów miał zgłaszać swojego kandydata. I to jest sędzia Łukasz Zawadzki, tak zwany neosędzia, czyli wybrany już, wskazany do zawodu przez KRS. Wybrany,
0: nie do zawodu w tym wypadku, tylko do awansu.
1: Do awansu, tak?
0: Sędzią już wcześniej, jeszcze za tej, powiedzmy, niekwestionowanej KRS, natomiast przejście z sądu rejonowego do sądu okręgowego to już było pod nową KRS.
1: No, startował z listy Stowarzyszenia Prawników dla Polski, ale dostał mało od Zgromadzenia Sędziów, to dostał tylko 67 głosów w całej Polsce, czyli tak no, ma niewielkie poparcie wśród tej branży, nazwijmy to w ten sposób.
0: Nas sędzia Zawadzki przekonał tym, że właśnie był nieuwikłany politycznie pod żadną ekipą. Za czasów PiSu on był po prostu wykonującym swój zawód sędzią, bez żadnych tutaj awansów do Warszawy, bez żadnych specjalnych dodatków, bez żadnej historii jakiejś tutaj współpracy z tą ekipą Zbigniewa Ziobry. Zaangażował się w Prawników dla Polski dopiero po dojściu Donalda Tuska do władzy i w ramach po prostu no, sprzeciwu wobec tego, co robili najpierw minister Bodnar, teraz minister Żurek. Także cała jego historia tej też publicznej, medialnej działalności, to jest sprzeciw, tak, wobec tego, co się dzieje w ciągu ostatnich 2,5 roku.
1: Czyli nie protestował przeciwko temu, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzało te swoje zmiany. O niektórzy mówili o tym, że deforma. Natomiast rozumiem, że protestuje teraz. To te zmiany, które próbuje wprowadzić nowa władza, tak?
0: Nie był częścią tutaj żadnego układu tworzonego przez Zbigniewa Ziobrę i jednocześnie jest gwarantem

0: gwarantem tego, że będzie tym głosem w Krajowej Radzie Sądownictwa, głosem sprzeciwu wobec tego, co się dzieje obecnie.
1: A czy w Krajowej Radzie Sądownictwa powinien znaleźć się sędzia Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, któremu prokuratura chce postawić zarzuty, zresztą dwie różne prokuratury w dwóch różnych sprawach, nie mogą postawić mu zarzutów, ponieważ wnioski o uchylenie immunitetu trafiły do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, a tam większość mają neosędziowie tak zwani, no i w związku z tym te wnioski utknęły, no i sprawa jest zamrożona na dobrą sprawę.
0: No, my tej kandydatury nie popieraliśmy właśnie dlatego, że nie chcielibyśmy też w KRS-ie właśnie ludzi uwikłanych politycznie również po stronie PiS-u. Natomiast no, był to kandydat wskazany przez PiS jako klub poselski. Każdy klub mógł tego jednego swojego kandydata
1: wesprzeć. I też nie rozumiem, dlaczego tak? No taki, przepraszam za wyrażenie, ale na bezczela.
0: Tak, trudno mi zrozumieć, jaka tutaj racja za tym stoi, no bo to też trochę odbiera wiarygodność.
1: Znaczy
0: tak,
1: możemy wskazać, wskażemy sobie takiego, jakiego możemy, generalnie jakiego chcemy, a przecież pamiętamy, że
0: robili co chcieli, no to wyborcy już będą w tej chwili oceniać, co
1: odbyć. No przecież uwikłany w tą aferę hejterską miał być nawet, można powiedzieć, takim mózgiem tej afery, według doniesień medialnych. I sędziowie skupieni wokół niego mieli się do niego zwracać herszcie, jak donosiły media. No i 19 zarzutów karnych chce mu postawić za aferę hejterską prokuratora regionalna we Wrocławiu.
0: To niech pokaże. Znaczy to w drugą stronę wchodząc i ja nie zamierzam tu być obrońcą sędziego Piebiaka, natomiast my o tym, że Platforma kogo się rozliczy i prokuratura kogo się rozliczy, to słyszymy od 2,5 roku. Ja bym chciał zobaczyć chociaż jeden akt oskarżenia wobec jakiegoś rzeczywiście tutaj osoby uwikłanej tak w te rządy PiSu na takim wysokim szczeblu, chociaż jeden akt oskarżenia, chociaż jedną sprawę, która zakończyła się wyrokiem, no bo to jest to, co tutaj te groźby, tak, że jakby łatwo jest powiedzieć, tak, napisać zawiadomienie do prokuratury, że tutaj proszę bardzo, mamy 60 zarzutów wobec kogoś, no to każdy może zrobić, tak. Ja mogę wyjść do pokoju obok i na dowolną osobę napisać po prostu w godzinę zawiadomienie do prokuratury, gdzie wymienię tych zarzutów 40, tak? Siądę z kodeksem karnym i je wypiszę. Sztuka polega na tym, żeby zebrać na to materiał dowodowy, zrobić akt oskarżenia, przekonać sąd niezależny do tego, żeby było skazanie i doprowadzić sprawę do prawomocnego zakończenia. Ale... Więc samo to, że tutaj jakiś prokurator grozi, że 19 zarzutów postawi, no to nie jest coś, co mnie przekonuje. Pytanie brzmi, czy można je potem udowodnić i wykazać.
1: Ale przecież mówiłam o tym, że generalnie, że trzeba najpierw uchylić immunitet panu sędziemu. No, nie można tego zrobić, ponieważ te wnioski utknęły w tej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Koniec, kropka, w Sądzie Najwyższym. No i co? I mamy po prostu pad.
0: No, a to samo mamy przy posłach, którym jakoś nie ma problemu z uchylaniem tym immunitetów i wydaje mi się, że posłowi Braunowi to już 3 razy uchylano immunitet
1: no
0: w tej kadencji, tylko zarzutów,
1: ale,
0: bo jakoś
1: ale
0: nie mogą przed
1: ale to jest europoseł, no to jest Parlament Europejski, to jednak jest to jedna
0: było też w Sejmie, było w Parlamencie Europejskim, ale te immunitety są dawno uchylone, a akt oskarżenia też to była jedna rozprawa.
1: Ale jak wpłynąć w takim razie na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej?
0: No, i tak z Grzegorzem Braunem, to oni zaszli dalej niż z tymi posłami PiSu, politykami PiSu, których mieli tak na poważnie rozliczać, no bo z posłem Braunem to chociaż jest tak to oskarżenia i była pierwsza rozprawa, tak, przed sądem. A tych wszystkich ludzi, których oni obiecywali na wszystkie strony, że będą tak ścigać, tak wsadzać do więzienia, tak im wszystko wykażą i rozliczą, no to im uchylają immunitetu. Choćby, nie wiem, Zbigniew Ziobro, tak? To nie jest przeszkoda do prowadzenia procesu, że Zbigniew Ziobro jest tam na Stanach Zjednoczonych. Teraz tak
1: zaocznie
0: siedział na Węgrzech.
1: Tak?
0: Naprawdę nie ma przeszkody, żeby ten proces prowadzić. Nie potrzeba, żeby Zbigniew Ziobro siedział w polskim areszcie, żeby prowadzić proces, tak? Czy poseł Romanowski, ta sama sytuacja. Naprawdę, dla wszystkich byłoby lepiej, żeby tę sprawę poddać pod rozstrzygnięcie sądu, ustalić, czy jest winny,
1: ale
0: czy jest niewinny, czy powinien siedzieć w więzieniu.
1: Nie sądzi pan, że Ziobro po prostu do Polski nie wróci?
0: No, jeżeli będzie nad nim cały czas wisiał ten areszt tymczasowy, to bardzo możliwe, że nie wróci.
1: Nie, no to decyzja, sąd będzie się odnosił do tego we wrześniu, bo tam czytam, że generalnie sprawa jest bardzo skomplikowana, w związku z tym trudno byłoby znowu zamienić jakichś sędziów nowych, a w dodatku jeszcze ci, którzy zostali wylosowani, no mają urlopy, więc no to tak by też to wszystko
0: prokuratura faktycznie chciała rozliczyć, gdyby faktycznie chciała poddać to, czy on jest winny, czy niewinny pod jednoznaczne rozstrzygnięcie sądu, to już dawno można by mieć ten proces w trakcie i ja jestem przekonany, że nawet bez Ziobry w kraju, to jego adwokaci by się na tym pojawili i byłby porządny, rzetelny proces. Tylko, że właśnie ze strony i ministra Żurka, i Donalda Tuska jest chyba takie nastawienie, że celem ćwiczenia to jest to, żeby Ziobrze nałożyć kajdanki, a nie to, żeby go prawomocnie skazać. A myślę, że politycy jednak, że Polacy, polscy wyborcy oczekują jednak faktycznie rozliczenia tych afer, czy one były, kto ile ukradł, co się stało z tymi pieniędzmi i rozliczenie winnych, jeżeli jakichś winnych po prostu prokuratura i sądy są w stanie znaleźć.
1: No ja szczerze mówiąc chciałabym wreszcie zobaczyć ten akt oskarżenia na przykład w sprawie Pegasusa, no tak jakoś, więc to też...
0: Na przykład, tak.
1: Na przykład,
0: to przynajmniej, przynajmniej to może się ktoś tłumaczyć, że sprawa jest rzeczywiście trudna i skomplikowana, natomiast są naprawdę takie, w których to jest...
1: No i wreszcie chciałabym
0: można było pierwszego dnia rządów złożyć już akt oskarżenia
1: raport,
0: do sądu.
1: Raport końcowy komisji śledczej, która badała tę sprawę. Natomiast czy pana zdaniem ta ucieczka Ziobry do Stanów Zjednoczonych świadczy też o słabości polskiego państwa? Można było temu jakoś zapobiec, czy to po prostu... Przepraszam bardzo, bo to już o tym, że pamiętam, jakie to były takie nawet śmieszkowanie sobie, no, że jeśli wygra Madziar, no to co wtedy? Czy Zbigniew Ziobro pryśnie gdzieś tam, a może Stany, a może Turcja? No i wyjechał. No, teraz są spekulacje, że musiały mu pomóc jacyś ludzie ze służb, no przynajmniej jako doradcy.
0: Szczerze mówiąc, nie jestem przekonany, czy to akurat świadczy o słabości państwa polskiego. To jest dla każdego państwa, to jest duży problem, żeby kogoś schwytać, tak? Jeżeli on ma pieniądze, ma kontakty i ucieka sobie, jeździ po różnych krajach świata. To nawet Stany Zjednoczone nie mają tak prosto, żeby przeprowadzić ekstradycję jakiegoś swojego obywatela. I w ogóle uważam, że jakby nie na tym powinno to być skupienie państwa polskiego. Skupienie państwa polskiego powinno być na tym, żeby ustalić, czy jest winny, czego jest winny, jakie ewentualnie pieniądze zniknęły, co się z nimi stało. Tak, to jest ta sprawa. I o słabości państwa polskiego to świadczy to, że 2,5 roku po dojściu do władzy ekipy, która na sztandarach niosła kwestię tych rozliczeń, tych domniemanych afer, za którymi Ziobro czy ludzie z jego otoczenia stali, że nie ma żadnego aktu oskarżenia w sądzie, że nie ma żadnego zakończonego postępowania sądowego, a nie to, że ktoś uciekł za granicę.
1: Choć jest to takie dość symboliczne, jakby nie patrzeć. Jest sondaż, z którego wynika, że no, ponad połowa Polaków jednak ocenia źle te decyzje Zbigniewa Ziobry.
0: Nie, ja też ją źle oceniam. No to tutaj jestem z większością. Tak? Natomiast to nie to jest w ogóle istotą sprawy w całym tym temacie.
1: Bo jak oceniasz decyzję Ziobro o wyjeździe z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych? No prawie 55% ocenia negatywnie. Co piąty respondent prawie, czyli 19,6% ocenia pozytywnie, że postrzegają ten wyjazd jako uzasadniony, strategiczny, ale też 1/4 badanych no nie ma zdania w danej sprawie. No więc albo się tym nie interesuje być może, albo nie wie do końca, co o tym sądzić, no albo ma ograniczoną wiedzę na temat tej sytuacji.
0: Chcieliby po prostu wiedzieć, czy Ziobro jest winny, czy niewinny, a o tym to może rozstrzygnąć sąd, niezależnie od tego, gdzie akurat fizycznie przebywa Zbigniew Ziobro.
1: Dobra, są pytania słuchaczy. Maciej pyta, jak pan ocenia dzisiejszy atak policji na dziennikarzy TV Republika oraz aresztowanie, to nie było aresztowanie, chyba zatrzymanie, no tam słyszymy,
0: nawet nie zatrzymanie, tylko skucia kajdankami po prostu w trakcie interwencji.
1: Tak, asystentki redaktora Sakiewicza, czy to nie przypomina ataku rządu Tuska na Tygodnik Wprost?
0: Sprawa jest bardzo niepokojąca i tu jest na razie więcej pytań niż odpowiedzi i na te pytania my powinniśmy usłyszeć od rządu odpowiedź. Kto stoi za tą całą, jak się wydaje, skoordynowaną serią tych właśnie fałszywych doniesień, tak, dotyczących dziennikarzy Republiki, bo to nie jest kwestia tylko tej interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza. To jest kwestia, z tego co tak czytałem i słyszałem od ludzi z tamtego otoczenia, no to jest kilkanaście doniesień, że jest bomba, że jest ciało, że jest jakieś zagrożenie. Tak, kilkanaście zgłoszeń w ciągu ostatnich kilku dni. Zgłoszeń, które przekładają się na to, że policja wchodzi, przeprowadza interwencję i to z kolei przez tych dziennikarzy jest odbierane.
1: Czyli
0: jako
1: fałszywki generalnie, tak?
0: No to są fałszywki, tak? My to wiemy, że to są już fałszywki. Pytanie brzmi, od kogo te fałszywki pochodzą? Jakie środowisko, jacy ludzie koordynują taką akcję? I no ja mam nadzieję, że w tej chwili właściwe służby, nie tylko policja, ale też służby specjalne, zajmują się wyjaśnianiem, od kogo to pochodzi. No ja mam szczerą nadzieję, że to nie jest nikt powiązany z ekipą rządzącą, chociaż pamiętamy Marsz Niepodległości z czasów poprzedniej władzy Tuska. Pamiętamy pana Sienkiewicza, który nasyłał prowokatorów na Marsz Niepodległości, więc my w tej chwili no nie możemy niczego wykluczyć w tej sprawie i po prostu trzeba domagać się od rządu odpowiedzi. Jeżeli nie usłyszymy ich teraz, to po zmianie władzy będziemy sami te sprawy wyjaśniać. Natomiast no to, co mnie być może najbardziej w tym wszystkim przeraża, to jest takie to są reakcje ze strony polityków obozu rządzącego, tak? To jest takie po prostu lekceważenie, wyśmiewanie tej sprawy. To są takie obrzydliwe komentarze, tak, ze strony, nie wiem, pani Żukowskiej, pana Brejzy, którzy widząc, że jest największa telewizja informacyjna w Polsce atakowana w jakiś skoordynowany sposób,
1: to ja
0: oni tu sobie, no zasięgowo największa, tak, to oni sobie robią takie heheszki w komentarzach, że a co ta asystentka robiła w mieszkaniu pana Sakiewicza, tak, to im się tylko z jednym kojarzy cała ta,
1: no tak,
0: cała ta sytuacja.
1: Dwuznaczna jest sugestia.
0: Była to jednoznaczna sugestia, tak, no, ale... i po prostu skupienie się nie na tym, co jest istotne, że dziennikarze są atakowani, tylko skupienie na tym, że a kto, co tu ktoś robił w czyimś mieszkaniu, tak? Po prostu takie, taki rechot słychać.
1: No tak, ale z drugiej strony istnieje podejrzenie domniemanie, że TV Republika też jakoś tam maczała swoje palce w tej, żeby dopomóc Ziobrze w, no, w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. No przecież słyszymy, że...
0: Nie, no jasne, to takie rzeczy też...
1: Przez Republikę ma być komendatorem tam, etc. Dostał wizę dziennikarską,
0: i
1: też miał dostać.
0: I to można krytykować i to też trzeba tutaj wyjaśnić, bo jeżeli ktoś pomaga uciekać człowiekowi ściganemu listem gończym, no to jest jednak sytuacja, która podpada pod określone paragrafy. Natomiast to nie uzasadnia...
1: I nie tym powinni zajmować się dziennikarze.
0: Lekceważenia tego, że duże polskie medium jest w skoordynowany sposób atakowane przez nie wiadomo kogo. Tak, dzisiaj to jest Republika, jutro to może być TVN albo Radio Z. Tak? My naprawdę powinniśmy jako klasa polityczna, jako obywatele i jako media takie sprawy traktować śmiertelnie
1: no to
0: poważnie.
1: Nie wiem, to jakąś interpelację złożycie? No nie wiem.
0: No tutaj nawet rozmawialiśmy, tak jak tutaj z kolegami rozmawiałem jadąc tutaj o tym, żeby przeprowadzić jakąś interwencję na policji i poprosić o informację na ten temat. Natomiast no tutaj policja, prokuratura nie udzielą posłom wszystkich odpowiedzi. Tak? To też są rzeczy objęte jakimiś tutaj tajemnicami śledztwa, więc w idealnym świecie, no to prokuratura by to wyjaśniała, a sądy by to nadzorowały. Problem w tym, że mamy prokuraturę, która jest właśnie politycznie uwikłana, sądy, które też w dużej mierze są politycznie uwikłane i my tak naprawdę nie możemy być pewni, że to, co słyszymy od prokuratorów czy od ministra spraw wewnętrznych, to są rzeczy zgodne z prawdą.
1: No ale widać, jak jednak TV Republika jest, tak można powiedzieć, powiązana trochę z PiS-em, bo jeżeli poseł Jabłoński robi interwencję poselską właśnie i chce sprawdzić, no chodziło tam o zachowanie jednego z wiceministrów z energii, który tam miał chyba być, znajdował się w budynkach, które są wynajmowane przez Ministerstwo Energii i tam po godzinie już 19, no tam była jakaś taka dwuznaczna sytuacja, można powiedzieć, nie do końca jasna, no i pan poseł Jabłoński poszedł tam do ministerstwa, chciał zobaczyć, jak to wygląda, no i zupełnie przypadkiem towarzyszył mu tam po prostu reporter TV Republika z kamerą,
0: jakie to są sympatie polityczne, to jest oczywiste, tak samo jak oczywiste jest, jakie są sympatie polityczne dziennikarzy TVN-u. Natomiast to nie usprawiedliwia lekceważenia skoordynowanych ataków na jakąś stację telewizyjną. To naprawdę, tu powinno być ponad podziałami, z pominięciem zupełnie tego, jakie są sympatie polityczne określonej stacji, bo wiadomo, żyjemy w takim świecie, że media też mają swoje sympatie polityczne. Natomiast kiedy ktoś próbuje nielegalnymi metodami krępować działalność, tak, czy zastraszać, czy nękać dziennikarzy jednej ze stacji, to wszyscy politycy powinni reagować takim samym sprzeciwem, takim samym ostrym potępieniem i po prostu ostrym domaganiem się wyjaśnienia tego, niezależnie od tego, z której strony sceny politycznej jest dane medium.
1: Chociaż jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, to myślę, że TV Republika przekraczała jednak pewne granice. Pamiętamy wtedy ten cyrk, który się odbywał, kiedy Zbigniew Ziobro miał być doprowadzony przed oblicze Komisji do Spraw Pegasusa, Komisji Śledczej, a co wtedy robił? No najpierw pojechał do Republiki. To dopiero był cyrk, po prostu zresztą cyrk wykreowany też przez byłego ministra sprawiedliwości. Tutaj, a jeśli chodzi o tę sytuację, to tylko przekażę, znaczy nie przekażę, tylko powiem, co przekazała policja, że policja dlaczego tam się znalazła, bo została powiadomiona, że w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu. No i że informacja taka zgodnie z przyjętymi zasadami otrzymała najwyższy priorytet, no i stąd niezwłocznie zostało tam skierowanie.
0: Ja nie przesądzam. Być może tutaj policja się zachowywała całkowicie zgodnie z procedurami, no choć z drugiej strony mamy oskarżenia redaktora Sakiewicza o to, że była tam dokonane nielegalne przeszukania i to też trzeba wyjaśnić, tak? To jest tutaj bardzo ważne pytanie, czy faktycznie jakieś przeszukanie miało miejsce. Pani redaktor ma oczywiście prawo do oceny, że konkretni dziennikarze Republiki się zachowywali zachowywali niewłaściwie w określonych momentach. Moim zdaniem tak samo, no, w drugą stronę patrząc, przekroczeniem granic było nazywanie kilka dni temu przez marszałka Czarzastego Republiki medialną szczujną, albo zachowanie rządu, gdzie dziennikarze w Polsce czy Republiki są wykluczani z konferencji prasowych, odcinani od dostępu do informacji. Po obu stronach sceny politycznej zdarzają się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Natomiast to nie może być tak, że politycy rządu, widząc, że nielubiana przez nich stacja telewizyjna jest nielegalnie atakowana, nękana, zastraszana, to urządzają sobie tutaj heheszki, tak? Z satysfakcją komentują między sobą, że jak dobrze, że jest tutaj ta republika dojeżdżana, i nie rozumieją, że równie dobrze ta sytuacja może mieć miejsce.
1: No dobrze,
0: w
1: ale co robiło, prawie jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość? No to chciało z kolei dojechać TVN, tak? No,
0: pamiętam, on Lex, jednak TVN. Tego typu sytuacji nie było, tak? No nie było sytuacji, żeby dziennikarze TVN-u mieli interwencję policji w swoich mieszkaniach pod wpływem fałszywego zgłoszenia, które nie wiadomo, czy jest w tej chwili wyjaśniane, od kogo pochodziło i czy służby się zajmują na poważnie tym, żeby sprawców tego znaleźć. To mogą być obce służby, tak? To też są obce służby, choćby rosyjskie, które mają interes w tym, żeby tę polaryzację w Polsce podkręcać i właśnie generować takie konfliktowe sytuacje. Także to nie można tu niczego wykluczać.
1: Jest kolejne pytanie. Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy ma odmienne zdanie na temat penalizacji za posiadanie do 15 gramów marihuany. Jak w takim razie będziecie głosować w tej sprawie, jako cała Konfederacja? Będzie takie głosowanie?
0: Proste pytanie. Nie wydaje mi się, żeby nam groziło w najbliższym czasie, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli będzie takie głosowanie, no to każdy poseł będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem.
1: Klara pyta, zerknął PiS w osobie pana byłego ministra Czarnka, jak i obecny rząd w osobie aktualnego ministra nauki i szkolnictwa wyższego pana Kulaska zapowiadają masowe ściąganie obcokrajowców spoza Europy na polskie uczelnie. Czy Konfederacja jest z tym okej? Bo wydaje się, że jedyną alternatywą są bankructwa wielu uczelni.
0: Oczywiście, że nie jest to dla nas okej, że obie największe partie w Polsce ewidentnie stoją na stanowisku wspierania legalnej imigracji i obie to niestety popierają działaniami. PiS za swoich 8 lat rządów, a Platforma obecnie. My jesteśmy jedyną partią, która na poważnie chce przeciwdziałać masowej imigracji i przygotowujemy sobie do tego w tej chwili właśnie ustawy, rozporządzenia, cały plan działania, jak zatrzymać masową imigrację do Polski w ciągu miesięcy po dojściu do władzy. I częścią tego planu jest również walka z patologiczną praktyką sprowadzania imigrantów zarobkowych jako studentów, tak, pod pretekstem wyrabiania im różnych wiz studenckich i zezwoleń na pobyt na tej podstawie. Czy to grozi bankructwami tych uczelni? No jeżeli jakaś uczelnia funkcjonuje tylko dlatego, że jest de facto firmą zajmującą się ściąganiem imigrantów do Polski z obejściem prawa, z pominięciem procedur, no to być może taka uczelnia powinna upaść i zostanie to sprawdzone w bardzo prosty sposób. Zablokujemy te praktyki, zdusimy takie możliwości. Te uczelnie, które są w stanie zarabiać na prowadzeniu działalności faktycznej uczelni, przetrwają, a te, które są tylko, w cudzysłowie powiem, pralniami imigrantów, no to dziękujemy im za współpracę.
1: No dobrze, jak chcielibyście zatrzymać te procesy migracyjne?
0: Ja mogę pani redaktor pokazać w tej chwili kilkudziesięciopunktowy plan, który mam na to w moich arkuszach. Natomiast no, takich rozwiązań, to wymaga bardzo wielu rozwiązań ustawowych na różnych szczeblach. Mamy nasz plan odpowiedzialnej imigracji już wiele lat temu opublikowany, wielokrotnie przypominany. To są limity na imigrantów dotyczące konkretnych krajów, limity dotyczące również konkretnych miejsc w Polsce, tak żeby nie było tak, że w ramach jakiegoś limitu wszyscy przyjeżdżają tylko do największych miast, tylko żeby to było rozproszenie tych imigrantów takie, żeby oni byli w stanie się asymilować faktycznie, nie tworzyć alternatywnej społeczności, alternatywnego społeczeństwa w Polsce. To są ograniczenia dotyczące weryfikacji tego, kto będzie przyjeżdżał. Tak, składaliśmy nawet taką poprawkę już w tej kadencji, poprawkę do ustaw imigracyjnych Platformy, żeby nie przyjmować ludzi, którzy nie są w stanie się wylegitymować zaświadczeniem o niekaralności ze swojego kraju. I to zostało może odrzucone, ale właściwie wyśmiane przez rząd, bo to było dla nich nie do wyobrażenia, że my tutaj, jak ktoś właśnie nie chce udowodnić, że nie jest przestępcą, to że my tutaj mamy prawo go nie przyjąć do Polski. Dziesiątki tego typu rozwiązań. Siedzimy w tym naprawdę bardzo mocno się przygotowujemy do tego odcinka i mam nadzieję, że naprawdę po dojściu do władzy, po objęciu pod swoje skrzydła, tak, tego odcinka imigracyjnego, będziemy w stanie w ciągu kilku miesięcy pokazać realną różnicę, pokazać radykalny spadek liczby imigrantów przyjeżdżających do Polski.
1: A przed wyborami jeszcze to pokażecie dokładnie ten plan?
0: Nie wiem, czy cały plan, być może, na pewno będziemy no ustawy, zarysy, tak? Na pewno tak, w ogólnych zarysach, no, to on już jest pokazany, tak? Mhm. Mamy nasz kilkunastopunktowy program odpowiedzialnej migracji, my to w tej chwili przekuwamy w, po prostu w konkretne ustawy. Na pewno dużą część tych ustaw będziemy składać w Sejmie i liczyć na to, że jeszcze przed wyborami one jakoś pod obrady Sejmu trafią, staną się przedmiotem debaty publicznej, no choć nie mamy nadziei na to, że jakaś większość wokół tego zostanie zbudowana.
1: Pilny prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, jak donosi Onet, partnera babuśka podał się do dymisji, a to człowiek jednak, jak okazuje się, minister Balczuna. Ale dlaczego, o co chodzi, nieznane są przyczyny odejścia menedżera? Ale?
0: Nie znam tej sprawy. No. Jeżeli są takie pytania, no to na pewno warto to wyjaśnić.
1: Chociaż jego dymisji, jak tutaj czytam, spekulowano od kilku tygodni. No dobrze, to jeszcze jedno pytanie od Pawła. Krytykowanie obecnych poczynań władzy jest dość bezpieczną postawą, ale co Konfederacja z tych poczynań wycofa w razie dojścia do władzy? Na przykład w kontekście uznania małżeństw tej samej płci. Bo na przykład Przemysław Czarnek zapowiedział usuwanie sędziów. Ale nie bardzo wiadomo jak. Tak ktoś takie zapowiedział, to w takim razie mi coś umknęło.
0: Też nie kojarzę, ale jeśli coś takiego padło, no to jest bardzo odważna teza. Co do tych transkrypcji małżeństw homoseksualnych, to według mnie sprawa jest jasna, że każda taka transkrypcja odbywa się z naruszeniem konstytucji. No i po prostu trzeba będzie to anulować, tak, po dojściu do władzy, ale, dlatego że jest to kompletnie nieważne, tak? Sprzeczne z polskim prawem.
1: Ale wyrok TSUE był jednoznaczny, no.
0: Ale wyrok TSUE nie jest źródłem prawa w Polsce.
1: No ale
0: źródłem prawa w Polsce
1: to
0: jest konstytucja. Są ustawy, no, jeżeli do czegoś nie ma podstawy prawnej, do tego się nie robi, nawet jeśli TSUE mówi co innego.
1: No ale a decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego?
0: A decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczyła konkretnego, oznaczonego przypadku i okej, być może w tym jednym przypadku można się spierać, że była tutaj jakaś legalność. Natomiast jeżeli w tym momencie na podstawie wyroku NSA dotyczącego czegoś innego są dokonywane kolejne transkrypcje, to one już nie są chronione wyrokiem NSA.
1: No i co, wtedy jak dojdziecie do władzy, to w takim razie będzie to, że tak powiem, odwracać?
0: I żeby to oczywiście studiować jeszcze od strony prawnej. Natomiast no, moje przekonanie w tej chwili jest takie, że po prostu te rzeczy trzeba nawet anulować, to nie jest właściwe słowo, tak? Dlatego że one są nieważne od samego początku. Te transkrypcje w ogóle nie weszły w życie, tak? One w ogóle nie mają ważności na gruncie polskiej konstytucji.
1: Stosowne rozporządzenie, jak rozumiem. No pan premier nagle się tutaj aktywował w tym temacie.
0: Te transkrypcje są dokonane, gdzie nie wiem, czy to rozporządzenie już zostało podpisane i opublikowane. Natomiast rozporządzenie też będzie nieważne, jeżeli jest sprzeczne z konstytucją. No po prostu nie ma takich transkrypcji, nie ma takiego rozporządzenia, jeżeli to jest sprzeczne z konstytucją i trzeba będzie po prostu je usunąć z porządku prawnego, tę decyzję.
1: Dziękuję za rozmowę. Michał Wawer był z nami. Wiceszef Klubu Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego. Dziękuję, życzę dobrego wieczoru i dobrego weekendu.
0: Do widzenia.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. To 13 osób wskazanych przez kluby koalicji rządzącej, ale także jeden wskazany przez Konfederację i jeden przez PiS. To Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobry, który miał być zamieszany w tak zwaną aferę hejterską. Nie obyło się bez burzliwej dyskusji, mówi Sławomir Ćwik z Centrum.
1: Dlaczego działacie przeciwko Polsce? Dlaczego szkodzicie Polakom? Dlaczego to robicie i dla kogo i za co? Czy za pieniądze, które otrzymuje swoją fundację
2: Zbigniew Ziobro? Pan poseł Michał Wójcik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
3: Panie marszałku, czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system.
0: Posłowie PiS-u ostatecznie nie zagłosowali. Uzasadniali to wydanym postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego. Ten nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do czasu rozpatrzenia wniosku PiS-u dotyczącego zbadania konstytucyjności przepisów o KRS-ie. Pierwsza para uzyskała transkrypcję, następne już czekają. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch Polaków zawarte za granicą. Wpisanie go do polskich dokumentów nakazały wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Czy będzie ciąg dalszy? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Warszawa zapowiada, że to dopiero początek, bo w kolejce czekają już inne pary, a zgodnie z linią orzekania sądów urzędy nie mogą odmówić im transkrypcji. Wciąż jednak nie jest jasne, jakie prawa będą im przysługiwać. Nie przesądza tego też prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
5: Ja nie jestem władny jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, żeby rozstrzygać teraz za instytucje rządowe, jakie prawa będą przyznawane tego typu parom.
4: W Sejmie trwają prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej, ale w projekcie nie ma zapisów o transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Rząd przygotowuje rozporządzenie, które zmieni wzór aktu małżeństwa. Szef MSWiA podpisze je w ciągu kilku dni. PSL chce specjalnej ustawy, która ureguluje kwestię adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, zapowiada w Radiu Z szef klubu ludowców Krzysztof Paszyk. Ma to być dodatkowy projekt obok ustawy o statusie osoby najbliższej. Obiecywana od dawna ustawa jest kompromisowa, aby wszyscy w koalicji rządzącej byli w stanie go poprzeć. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk jest spokojny, że nie będzie też weta prezydenta. A co ma być w tej ustawie? O tym już reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Przepisy miałby w sposób jednoznaczny uporządkować związki par jednopłciowych. Według gościa Radia Z w sprawie transkrypcji ich małżeństw dominuje teraz zbyt dużo emocji, a powinna konstytucja.
7: Transkrypcja jest uznaniem związku zawartego w innym kraju, a nie dopuszczenie tego związku w Polsce.
6: Dlatego ustawa PSL-u ma przypominać, że w Polsce małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Gość Radia Z mówi też, że partia jest już po rozmowach ze środowiskiem prezydenta Nawrockiego. No i takie rozwiązanie oczywiście miałoby zyskać jego poparcie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Policja rozbiła szajkę, która od 2 lat regularnie oszukiwała seniorów metodą na garnki. Wciskali im towar po ekstremalnie zaniżonych cenach, oszukując w ten sposób ponad 80 osób na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Akcję koordynowali policjanci z Łodzi, ale zaangażowani byli do niej funkcjonariusze z całej Polski, m.in. z Podlasia i Wielkopolski. A jak oszuści nawiązywali kontakt z seniorami, wie reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: Zapraszali ich na prezentacje, na których zachwalali swoje zestawy garnków czy innego sprzętu RTV AGD i przekonywali, że to jest jedyny moment, w którym można je kupić po tak atrakcyjnej cenie i w dodatku można liczyć na jakieś tam nagrody. W istocie były to absurdalnie wysokie kwoty, a towar był marnej jakości. Zmanipulowani seniorzy niestety łatwo oddawali swoje oszczędności. Do czasu policjanci zatrzymali właśnie 8 osób odpowiedzialnych za oszustwa. Wszyscy usłyszeli zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Grozi za to do 15 lat więzienia.
0: 4 zatrzymanych trafiło do aresztu. Teraz Ukraina. Podejrzany o korupcję kiedyś zaufany człowiek prezydenta Zełenskiego pozostaje w areszcie. Andrii Jermak zebrał mniej niż połowę z kaucji, którą wyznaczył mu sąd, czyli równowartości 11 milionów złotych. Pieniądze na jego uwolnienie wpłacił m.in. były piłkarz Serhii Rebrow. W poniedziałek Jermak, który przez lata uznawany był za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i malwersacji na miliony dolarów. dolarów przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Służby oceniły, że Jermark może próbować uciec z kraju, bo ma 4 paszporty dyplomatyczne i wystarczające środki finansowe. Holenderski wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zakończył rejs. Osoby z objawami zakażenia trafiły do izolacji w szpitalu. Pozostali pasażerowie wrócili do swoich krajów, gdzie mają przejść kwarantannę. Jedną z najsurowszych na świecie rozpoczęło 6 zakażonych w Australii. W specjalnym ośrodku spędzą co najmniej 3 tygodnie. Epidemia na miarę koronawirusa nam nie grozi, uspokaja lubelski konsultant do spraw chorób zakaźnych Sławomir Kiciak.
9: To są wirusy znane już od lat 70. One występują endemicznie w wielu krajach, czy to jest Ameryki Południowej, krajach afrykańskich czy azjatyckich. I to od czasu do czasu zdarzają się przypadki, które występują pod postacią właśnie czy to gorączki krwotocznej, czy to hantawirusowego zapalenia płuc.
0: Hantawirus pojawia się też w Polsce. Rocznie choruje nawet kilkadziesiąt osób. Objawy najczęściej przypominają grypę. Epidemia wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga, potwierdziła to Afrykańska Agencja Zdrowia Publicznego. W jednej z prowincji zmarło już 65 osób. Pierwsze wyniki badań wykazały obecność wirusa w 13 spośród 20 przebadanych próbek. Wirus gorączki krwotocznej wywołuje silnie zakaźną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi zakażonych oraz zainfekowanymi materiałami. Dziś wielki finał Eurowizji z udziałem naszej reprezentantki. Jak mogliście usłyszeć w Radiu Z, Alicja Szempelińska swoją piosenkę Prey wykona w drugiej połowie koncertu jako 18 z 25 wykonawców. Wczoraj była próba otwarcia wielkiego finału konkursu, a co przygotowali organizatorzy? W Wiedniu konkurs śledzi dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk.
10: To będzie show godne największej muzycznej sceny świata. Otworzy je zwycięzca ubiegłorocznej Eurowizji, wokalista operowy JJ. Podczas występu towarzyszyć mu będą filharmonicy wiedeńscy, a także grupa tancerzy w szalonych ewolucjach na scenie i w powietrzu. Wśród nich Polka, Oliwia Nasiadka. Zobaczymy także słynną paradę flag ze wszystkimi artystami, którzy wystąpią podczas wielkiego finału konkursu. Wiedeń, Magda Barczyk, Radio Z.
0: Relacje z Wiednia do usłyszenia na bieżąco w Radiu Z i do obejrzenia w naszych social mediach.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
12: A razem z nami przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga, Krzysztof Paszyk. Kłaniam się. Dzień dobry, panie
13: profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
12: No i krótka piłka na początek z pytaniem. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być równy, tak czy nie?
13: Myślę, że nie. Specyfika pracy kobiet i mężczyzn jest inna. Większość zawodów też, jakie wykonują kobiety i mężczyźni, mają swoją specyfikę, więc uważam, że ten podział jest jak najbardziej wskazany.
12: Na radioz.pl zadajemy to samo pytanie. Zobaczymy, co na to nasi słuchacze. Ale o zrównanie wieku przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn upomina się Polska 2050. Mówi, że będzie walczyć o to. PSL nie pomoże?
13: Wydaje mi się, że jest dzisiaj mnóstwo ważniejszych tematów, które stanowią najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa i przyszłości Polek i Polaków niż akurat pomysły na wiek emerytalny.
12: Ale pana zdaniem to jest sprawiedliwe, że kobiety i mężczyźni przechodzą na emeryturę w różnym wieku?
13: Wydaje mi się, że tak, bo ja widzę szereg czynników, które to uzasadnia i to nie jest dzisiaj, myślę, że wszczynanie debaty na ten pomysł, dzielenie Polaków tym problemem naprawdę nie jest niczym dobrym. Gdyby Polska 2050 miała trochę dłuższą pamięć historyczną, to wiedziałaby, że to nie jest na przykład temat, który buduje w jakiś sposób.
12: Jasne,
13: się coś dobrego.
12: Ale mężczyźni żyją krócej, kobiety dłużej. To nie jest dla pana argument ważny.
13: Nie jest, to jest statystyka. Jeśli chodzi o długość życia, to jest w dużej mierze statystyka i tu naprawdę
12: Statystyka sprawia, jak długo pobieramy emeryturę na przykład.
13: Dzisiaj w Polskim Stronnictwie Ludowym uważamy, że kwestie związane z bezpieczeństwem naszego kraju, tym co się dzieje dynamicznie wokół naszego kraju, to jest temat, który powinien bardziej koncentrować uwagę wszystkich sił politycznych, zwłaszcza Polski 2050, jako środowiska obecnego i budującego, tworzącego rząd, niż dzisiaj teraz pomysły na sprawy wieku emerytalnego.
12: Minister Pełczyńska-Nałęcz mówi, że nie ma drugiego takiego kraju w Europie jak Polska, jeśli chodzi o ten podział na różny wiek emerytalny.
13: Nie ma drugiego takiego kraju w Europie, który za wschodnią granicą ma wojnę, który ma dzisiaj szereg wyzwań potrzebnych do pilnego zrealizowania wysiłkiem rządu i dlatego wydaje mi się, że to nie jest najszczęśliwszy moment na tego typu debatę.
12: No to wygląda na to, że Stany Zjednoczone wstrzymają przerzut brygady pancernej do Polski. CNN informuje, że powołując się na swoje źródła, że szef Pentagonu miał podjąć taką decyzję nagle w tym tygodniu. A jeszcze wczoraj słyszeliśmy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który zapewniał, że ta sprawa Polski nie dotyczy, dotyczy Niemiec.
13: Nic się od wczoraj nie zmieniło, panie redaktorze. Mamy spekulacje, dywagacje medialne, anonimowe wypowiedzi versus jasne stanowisko wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
12: Ale może on robi dobrą minę do złej gry? Po prostu nie wie, co jest grane.
13: Nie sądzę, panie redaktorze. Od wielu miesięcy Polska prowadzi niezwykle żmudną i konsekwentną politykę i próbuje doprowadzić do zwiększenia obecności polskich żołnierzy amerykańskich żołnierzy na terenie Polski. Jak wiemy, dyplomacja wymaga ciszy, wymaga spokoju.
12: Albo działania, panie pośle, bo
13: te działania są.
12: Słysząc te plotki, minister obrony powinien natychmiast wsiąść w samolot i polecieć do Waszyngtonu na rozmowę z szefem Pentagonu.
13: Dobrze wiemy, że tak nie działają relacje i kanały dyplomatyczne.
12: U Trumpa to tak działa.
13: Nie ma nerwowości, nerwowość nie jest wskazana. Natomiast mamy żmudne, konsekwentne, skuteczne działania podejmowane przez polską stronę, które wymagają ciszy, spokoju. Ja bym apelował dzisiaj do wszystkich sił politycznych i tych opozycyjnych, i tych tworzących koalicję rządową, aby nie niweczyć, nie podważać, nie przeciwdziałać tym działaniom, które są podejmowane, bo to jest niezwykle dzisiaj ważna sprawa, kluczowa sprawa z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, aby rozwijać obecność wojsk amerykańskich na terenie naszego kraju.
12: Ale nerwowość, napięcia na linii prezydent-rząd mogą w tej sprawie zaszkodzić?
13: Ja nie widzę, żeby tu były jakieś bardzo mocne w tej sprawie napięcia.
12: W ogóle są polityczne napięcia między prezydentem a rządem.
13: W sprawach związanych z bezpieczeństwem wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jest gwarancją komunikacji i kontaktu bezpośredniego, jeśli chodzi o te wyzwania. I tu bym się nie obawiał niczego złego. Natomiast ten apel, wracam do niego. Na opozycję nie liczę, bo tam już dawno temu politykierstwo wygrywa ze zdrowym rozsądkiem i racją stanu Polski, ale do liderów i środowisk tworzących rząd chcę dzisiaj z tego miejsca zaapelować, aby jak najbardziej spokojnie do tego podchodzić i nie niweczyć tych wysiłków, które są podejmowane przez ministra obrony narodowej.
12: Panie
13: właśnie
12: przewodniczący, czy
13: na celu pozyskania jak największego kontyngentu amerykańskich żołnierzy.
12: Czy premier obiecał PSL-owi, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych nie będzie otwarciem drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe?
13: Panie redaktorze, uważam, że wokół transkrypcji jest za dużo emocji, za dużo...
12: Rozumiem, emocje są, ale pytanie jest takie, rozmawialiście z premierem i postawiliście taki warunek?
13: Myślę, że zarówno osoby, którym zależy na transkrypcji, jak i większość społeczeństwa chce do tej sprawy podchodzić w sposób spokojny, bez takiej burzy i histerii, która czasami od wczoraj się pojawia.
12: Boicie się tego, że to jest furtka do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe?
13: Nie, my się niczego nie boimy. Odwołujemy się do stanu faktycznego. W Konstytucji mamy niezmiennie zapis o tym, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Dalej mamy ustawodawstwo, które jakby odpowiada temu. Natomiast wszystko, co się zadziało wokół transkrypcji, jest efektem wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów wojewódzkich.
12: W Warszawie transkrypcja ruszyła. Powie pan brawo, panie prezydencie Trzaskowski?
13: W konsekwencji tego nie tylko samorząd Warszawy, ale też inne samorządy takiej transkrypcji pewnie będą dokonywać. Ale to nie jest zawarcie, bo też wielu próbuje już głosić wręcz, że to właściwie jest tożsame z uznawaniem czy dopuszczeniem zawierania związków małżeńskich przez osoby tej samej płci. To nie jest prawda. Transkrypcja jest uznaniem związku zawartego w innym kraju, a nie dopuszczenie tego związku w Polsce. No natomiast rozważamy, panie redaktorze, też przygotowanie ustawy, która jasno tą sprawę, jeśli chodzi o adopcję, ureguluje. Ale co najważniejsze...
12: Rozważamy, to znaczy kto rozważa? Klub. Polskie Stronnictwo Ludowe.
13: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego rozważa działania legislacyjne, które by ten temat jednoznacznie rozwiały.
12: Czyli chcecie napisać ustawę, która powie, że pary jednopłciowe nie mogą nigdy adoptować dzieci.
13: To jest uproszczenie.
12: To czego chcecie w takiej ustawie?
13: Przede wszystkim dokończenia prac nad ustawą o statusie osób najbliższej.
12: No ale ona jest w Sejmie i ta praca
13: jest w Sejmie,
12: trwają.
13: Ale wymaga też przyspieszenia. Nie wszystkie środowiska, widzę, z entuzjazmem podchodzą do tej pracy. Więc
12: kiedy te prace się mogą skończyć, jeśli chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej?
13: Odwołując się do tego spokoju, który myślę, że powinien towarzyszyć zarówno samemu procesowi transkrypcji, jak również działaniom legislacyjnym, które powinny być podjęte, właśnie tam powinniśmy się dzisiaj skupić na naszej aktywności.
12: Rozumiem, ale czy ktoś na przykład rozmawia z prezydentem o tej ustawie, o statusie osoby najbliższej?
13: Tak, jako przedstawiciele Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przed kilkoma tygodniami skorzystaliśmy z takiego zaproszenia.
12: I zakłada pan po tych rozmowach, że nie będzie weta prezydenta?
13: Rozmawialiśmy dosyć długo z prezydentem, z jego otoczeniem. Wydaje się, że sama ustawa nie budzi obaw pana prezydenta. Bardziej niektóre zapisy z uzasadnienia, czy te zapisy towarzyszące tam pozostają i budzą jakąś kontrowersję. Natomiast nie jest przesądzona kwestia weta, moim zdaniem.
12: Za chwilę o tej polityce jeszcze porozmawiamy w internecie, ale zanim to raz jeszcze krótka piłka, trzy pytania tym razem, panie przewodniczący. PSL mogłoby połączyć siły z Morawieckim, tak czy nie?
13: Nie wydaje mi się, żeby było to możliwe. Różnice, które dotyczą wielu spraw związanych chociażby z podejściem do kwestii sojuszy strategicznych, interesów międzynarodowych Polski nas bardzo różnią.
12: Pytanie drugie. Sejmowe komisje śledcze to strata czasu, tak czy nie?
13: Nie.
12: O tym też porozmawiamy. Braun, zagrożeniem dla polskiej demokracji.
13: Dodam, dużym zagrożeniem dla polskiej demokracji, dla polskiego bezpieczeństwa. Znaczy, jeśli ktoś jest oszołomem, no nie ma co szukać w polityce, a to towarzystwo pana Brauna z nim na czele, no to jest czyste zagrożenie. To jest agentura rosyjska wpuszczona do polskiej polityki, do polskich organów władzy publicznej. Wielokrotnie mieliśmy już na to dowody z sejmowej mównicy.
12: W naszej sądzie pytaliśmy, czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być równy. Na tak 59% odpowiedzi, 41% na nie. Na radio.z.pl dalszy ciąg naszej rozmowy i te wyniki polecamy. Panie przewodniczący, PSL razem z PiS-em i Konfederacją wybierze nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej?
13: Nie wiem, jaki będzie ostatecznie wynik głosowania. Polskie Stronnictwo Ludowe wskazuje na kandydata, którego poprze. Jest tym kandydatem pan prezes Szpytma.
12: Wiceprezes IPN-u dzisiaj. Obecny Mateusz
13: wiceprezes
12: Szpytma.
13: IPN-u.
12: Wam się podoba?
13: Jedno zdanie tylko powiem. Człowiek, który pracuje w IPN-ie pod rządami wielu prezesów.
12: Których?
13: Zaczynał od prezesa Leona Kieresa, którego trudno z PiS-em czy z jakąkolwiek dzisiaj partią opozycyjną porównywać.
12: Ale wiceprezesem IPN-u był u których prezesów?
13: Ja mówię o całej działalności w IPN-ie.
12: Jasne,
13: bo my całokształt...
12: ale kiedy był wiceprezesem, panie przewodniczący?
13: No to w latach dokładnie panu nie powiem, natomiast...
12: Był i u prezesa Szarka, i u prezesa Nawrockiego wiceprezesem. Pytam o to dlatego, że wytykają mu to historycy, którzy
13: no właśnie, to jest,
12: sprzeciwiają się tej kandydaturze.
13: To jest ważny wątek.
12: Jest petycja, grupa historyków apeluje o zablokowanie kandydatury Mateusza Szpytmy. Petycję podpisali m.in. Andrzej Friszke, Antoni Dudek, Paweł Machcewicz, Marcin Kula, Małgorzata Szejnert i Barbara Engelking.
13: Mamy na szczęście w Polsce możliwość wyrażania swojej opinii. Ja szanuję tą opinię wyrażoną przez wymienione przez pana postaci, uznane postaci.
12: Szanuje pan opinię, która głosi: ten człowiek ponosi współodpowiedzialność za dewastację instytucji, która zamiast dialogu oferuje w głównej mierze monolog na temat najnowszych dziejów Polski.
13: Szanuję opinię, natomiast nie zgadzam się z nią. To jest człowiek, który absolutnie nigdy nie dał się uwikłać w IPN-ie, co nie można powiedzieć o wielu osobach, które tworzyły na przestrzeni lat kierownictwo tej instytucji. Potrafił doskonale rozdzielać to, co należy do świata polityki, a to, co jest ściśle związane z historią najnowszą, jej bohaterami. Mamy wielki szacunek za pracę, którą wykonał, jeśli chodzi o badanie historii Polskiego Ruchu Ludowego, jego bohaterów. Nie doczekali się tego przez wiele lat. IPN TVP-N częściej zajmował się jakimiś kwestiami politycznymi niż właśnie prawdziwymi wydarzeniami, bardzo doniosłymi wydarzeniami historii najnowszej, a chociażby kwestie fałszowanych wyborów, w których pozbawiono Mikołajczyka i PSL-u szans na podjęcie działań, które społeczeństwo po wojnie oczekiwało, kwestie Wincentego Witosa.
12: Pan mówi, nie dał się uwikłać, a autorzy Listu Otwartego, między innymi do pana, ci historycy, piszą tak. Wbrew budowanej narracji o swojej apolityczności i profesjonalizmie, Szpytma był i jest jedną z twarzy skrajnego upolitycznienia IPN-u, który na przestrzeni ostatnich 10 lat stał się de facto partyjną przybudówką PiS-u.
13: Tu skrajnie nie zgadzam się z tym fragmentem tego apelu. Ja jeszcze raz powiem, jest przedstawicielem grona tych pracowników IPN-u, być może należących do mniejszości, którzy potrafili rozdzielać to, co należy do sfery polityki, od tego, co wiąże się z historią najnowszą i bohaterami tej historii.
12: Pokłócicie się o to w koalicji rządowej?
13: Nie, myślę, że ostatnie tygodnie czy miesiące pokazują, że naprawdę możemy rozmawiać, niekoniecznie kłócąc się.
12: No jasne, ale może być tak, że wy w Sejmie PSL, Konfederacja, PiS przegłosuje tę kandydaturę, a potem w Senacie senatorowie koalicji rządowej to zablokują?
13: Nie chcę, panie redaktorze, uprzedzać głosowań. One są przed nami na poziomie Sejmu i na poziomie Senatu. Natomiast mogę z pełną odpowiedzialnością, mówimy zresztą to od dawna, jasno powiedzieć, że na poparcie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pan prezes Szpytma może liczyć. Widzimy naprawdę szereg pozytywów, które jego kandydatura niesie i tu będziemy konsekwentni.
12: Jak a może jest taki deal między wami w koalicji rządowej, że wy możecie obsadzić stanowisko szefa IPN-u, a inna partia z koalicji dostanie stanowisko na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest taki deal?
13: Nie jest mi nic wiadomo, panie redaktorze, o takim dealu.
12: No ale nowy Rzecznik Praw Obywatelskich jest potrzebny, bo kadencja obecnego się kończy. On mówi, że
13: tak,
12: kandydować
13: ale no
12: nie
13: to
12: będzie.
13: Jest naprawdę
12: rozgląda się pan za kandydatem?
13: Panie redaktorze, no to, że mamy do dokonania wybór prezesa IPN-u i Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby z tych dwóch faktów już wysnuwać wniosek o jakimś dealu, to naprawdę za daleko idące.
12: Ja po prostu pytam, czy pan rozgląda się za kandydatem na szefa, na Rzecznika Praw Obywatelskich?
13: To niezwykle ważny organ, na pewno też będziemy w tym wyborze starali się jak najbardziej aktywnie jako środowisko polityczne uczestniczyć, natomiast na razie absolutnie tu żadnych rozmów nie ma.
12: No nie wierzę, że nie ma rozmów.
13: Tym bardziej
12: nie ustaliliście chociażby tego, czy każdy klub zgłasza swojego kandydata, czy jednak szukacie kogoś wspólnego?
13: Te ustalenia są przed nami. Na razie, jak pan pytał o głosowanie na temat prezesa Szpytmy, to tak, potwierdzam, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za jego
12: kandydata. Na giełdzie nazwisk, jeśli chodzi o RPO, pojawia się Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy. Mogłaby liczyć na głosy PSL-u?
13: Na pewno jest niezwykle ciekawą kandydatką na to stanowisko. Jeśli chodzi też o doświadczenie i kompetencje, to pani mecenas nie brakuje absolutnie nic. Ale tak powiedziałem, no, na razie się skupiamy na tym wyborze, który jest przed nami. Oczywiście pan redaktor słusznie zauważa, że to jest nieodległa perspektywa wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, ale to jeszcze przed nami.
12: No dobra, to co bliżej przed nami. Zagłosuje pan za tym, żeby w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa znalazł się sędzia Łukasz Piebiak, współpracownik Zbigniewa Ziobry, kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość.
13: Przede wszystkim trzeba wyjść od tego, że utrzymywanie dalsze takiej sytuacji, jaką mamy w obecnej, tej jeszcze starej Krajowej Radzie Sądownictwa, jest niedopuszczalne. No, to osłabia instytucje państwa, to jest jeden z filarów wymiaru sprawiedliwości. Ja w ogóle bardzo ubolewam, że tak bezrefleksyjnie środowisko opozycji tkwi w swoim przekonaniu o tym, że tam jest wszystko fantastyczne. No nie jest.
12: Ale jest taka rzeczywistość. Na liście kandydatów, którą dzisiaj pan weźmie do ręki, jest Łukasz Piebiak. Gdy był wiceministrem sprawiedliwości, wybuchła afera hejterska. Prokuratura chce mu stawiać zarzuty. I co, on teraz znajdzie się w KRS-ie?
13: Panie redaktorze, chcieliśmy jako rząd sprawę rozwiązać kompleksowo. Tak jak pan redaktor pamięta i nasi słuchacze myślę też, była pierwsza próba zmian ustawowych w Krajowej Radzie Sądownictwa zawetowana przez Andrzeja Dudę.
12: Tak jest.
13: Druga próba próba, druga próba zawetowana przez nowego prezydenta Nawrockiego. W związku z tym realizujemy dzisiaj plan B ministra Waldemara Żurka, który polegał na tym, że odwołaliśmy się do środowiska sędziowskiego. Bardzo dzisiaj dziękuję za odpowiedzialność i podejście, niezwykle poważne podejście do tej kwestii. Wskazano kandydatów i koalicja rządowa będzie bazowała i przede wszystkim patrzy w stronę tych kandydatów, które zostali przedstawieni przez środowisko sędziowskie. To są przedstawiciele różnego szczebla sądów.
12: I to jest 13 osób.
13: To jest 13 osób, które będą filar stanowiły nowej Krajowej Rady Sądownictwa i za nie bierzemy odpowiedzialność.
12: Jasne, natomiast, ale pytanie o te dwie osoby, które zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Wy musicie na nich zagłosować?
13: No, wymaga tego procedura, natomiast każdy...
12: Ale procedura wymaga, żeby byli zgłoszeni kandydaci z każdego klubu parlamentarnego. Tak. I czy ta procedura wymaga, żeby zagłosować na wszystkich tych kandydatów? Czy możecie powiedzieć, okej, kandydaci są zgłoszeni przez kluby parlamentarne, ale my nie głosujemy na pana Piebiaka na przykład?
13: No, proced-

0: wątpliwości, natomiast niestety brakiem odpowiedzialności, bo tak to określam, trwania przy swoim z uporem godnym wyższej sprawy przez środowisko PiS-u, Konfederacji, prezydenta, wymusza to wariant awaryjny, który realizujemy. Ale
1: ja się jednak dziwię, że to jest głosowanie en bloc na wszystkich kandydatów, a nie na poszczególne nazwiska. Przecież to jest jakiś absurd.
0: Procedura jest określona przepisami, panie redaktorze. Nie my tu sobie te zasady stanowimy. Więc jeszcze tu mówię, kwestia zostanie na podstawie wyników i wskazania przepisów.
1: No to idźmy dalej, panie pośle. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych, Marcin Romanowski, Bóg wie gdzie. Ściganie ich idzie wam dość opornie. Zbigniew Ziobro was ograł?
0: Znaczy, ja trochę powiem szczerze, że też nie do końca zgadzam się z takimi opiniami, które już wysnuwają wnioski o nieudolności, o tym, że ktoś kogoś przechytrzył. Znaczy, można by rozliczać instytucje państwa, panie redaktorze, prokuraturę, ministra sprawiedliwości, rząd, gdyby był jakikolwiek problem z ustaleniem, zatrzymaniem, rozliczeniem jednego czy drugiego pana na terenie Rzeczpospolitej, na terenie Unii Europejskiej, gdzie obowiązują nas unijne procedury. No to są uciekinierzy.
1: Z Unii Europejskiej właśnie wyjechał, panie pośle.
0: To są uciekinierzy.
1: Ale pana kolega, Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, już kilka miesięcy temu mówił tak: proces rozliczeń się ślimaczy. Jeśli dalej będzie się tak ślimaczył, koalicja przerżnie kolejne wybory. Proroctwo Sawickiego jest coraz bliższe sprawdzenia?
0: Tak jak pan redaktor wie, w Polskim Stronnictwie Ludowym nie ograniczamy nikogo przekazami dnia. Tu przytoczył pan wypowiedź mojego klubowego kolegi, moim zdaniem trochę za daleko idąca.
1: No tylko, że w umowie koalicyjnej, panie pośle, napisaliście całą stronę o rozliczeniach rządów Zjednoczonej Prawicy i tam jest takie zdanie: bez rozliczenia patologii i przestępstw poprzedniej władzy nie ma i nie będzie sprawiedliwej i praworządnej Polski.
0: I jest cała lista działań, które potwierdzają rozliczenia patologii minionych 8 lat. Natomiast też trzeba czasami spojrzeć prawdzie.
1: A na tej liście ilu jest ludzi, którzy przed sądem stanęli i odpowiedzieli za swoje patologie, jak pan mówi?
0: Panie redaktorze, jest mnóstwo postępowań,
1: sądowe sprawy, w których już zobaczyliśmy kogoś na ławie oskarżonych.
0: Jeśli nie stanęli, to staną, natomiast Ziobro i Romanowski są przykładami uciekinierów, którzy korzystają z wszelkich możliwych dostępnych sposobów, aby unikać tej odpowiedzialności, działając zgodnie z prawem, z procedurami, czasami poza Polską jest trudno.
1: A mogliście zrobić więcej, żeby oni nie
0: uciekli? Zawsze można było zrobić więcej. Ja oczywiście z pokorą nie będę tego negował, tylko trzeba zważyć, że my mamy do czynienia z sprawami czy wyzwaniami wynikającymi z ucieczki do innych krajów, korzystania z jakichś wątpliwych praw, szukania kruczków prawnych.
1: Ale słyszę pan kolegów, którzy mają trochę żalu do ministra Żurka, do ministra Siemoniaka, że pozwolili Ziobrze do Stanów uciec.
0: Ja bym tu ani pana ministra Siemoniaka, ani pana ministra Żurka nie obwiniał tym, że wykorzystując luki, kruczki prawne, obaj panowie opuścili terytorium Polski, czy w tej chwili najprawdopodobniej terytorium Unii Europejskiej.
1: A kiedy prezydent Nawrocki mówi: nie wyobrażam sobie, żeby sprawa Zbigniewa Ziobry mogła w jakikolwiek sposób wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie, to zgadza się pan z prezydentem?
0: Znaczy, to jest kwestia odpowiedzialności, o której ja wcześniej mówiłem w kontekście obecności żołnierzy amerykańskich na terenie naszego kraju. Sytuacja jest niezwykle delikatna i wymaga powagi i odpowiedzialności od liderów. Na tych liderów opozycji nie liczę, bo oni już dawno pokazali, że kwestie bezpieczeństwa są dla nich drugo- albo i trzeciorzędne.
1: Ale natomiast to znaczy, że nie należy w tych oficjalnych relacjach polsko-amerykańskich używać sprawy Zbigniewa Ziobry?
0: Należy to robić w sposób stonowany, w sposób wyważony, nie pohukiwać, nie wikłać się w jakieś bicie politycznej piany.
1: Tak jak robi to marszałek Czarzasty?
0: Ja nie.

0: Nie chcę tutaj odwoływać się do jednej czy drugiej osoby, ja bardziej...
1: Ale to jest druga osoba w państwie.
0: Ja bardziej, panie redaktorze, kończąc swoją myśl, odwołuję się do powagi sytuacji, do wyzwań, które dzisiaj stoją przed Polską, które wymuszają odpowiedzialność ze strony wszystkich polityków. Liczę tu w szczególności na liderów koalicyjnych, w mniejszym stopniu liczę na opozycję, która się niestety tutaj nie wykazała taką troską o interes Polski, nie wykazuje konsekwentnie ubolewania. Wam to, bo wszyscy powinniśmy być patriotami.
1: To a propos opozycji, panie przewodniczący, no bo pytałem o Mateusza Morawieckiego i waszą możliwą współpracę. No wyobraźmy sobie, że jednak Morawiecki odchodzi z PiSu albo z PiSu jest wypchnięty. Możliwy byłby wasz wspólny start w wyborach w przyszłym roku?
0: Gdybamy, panie redaktorze.
1: Na tym trochę polityka.
0: Na razie.
1: Czyny scenariusze.
0: Na razie z tego, co wszyscy widzimy, pan redaktor i ja, Morawiecki dalej jest w PiSie. Zdaje się, że tam podejmuje jakąś walkę o przetrwanie, bo notowania jadą na łeb, na szyję w dół.
1: Ale PSL plus więc rozwój frakcje, plus Morawieckiego.
0: Więc frakcje
1: absolutny political fiction?
0: Więc frakcje tam będą jeszcze przez najbliższe pewnie dni, tygodnie, może miesiące toczyć ze sobą walkę. I to na razie jest walka wewnątrz PiSu. Ja nie widzę żadnych symptomów, nie wiem, budowania czegoś samodzielnego przez pana Mateusza Morawieckiego. W związku z tym
1: Stowarzyszenie Rozwój Plus fiction, właśnie powołał.
0: Tak, jako jedno z dwóch płuc Prawa i Sprawiedliwości, kończąc tą myśl, ale przez pana redaktora wyrażoną.
1: Powyborcza koalicja.
0: Mocny political fiction.
1: Powyborcza koalicja PSL-u i tego Stowarzyszenia Rozwój Plus, które gdyby wystartowało samo w wyborach. To jest absolutnie niemożliwe, absolutnie wykluczone?
0: Dziś Polskie Stronnictwo Ludowe ważną rolę w rządzie gwarancji bezpieczeństwa naszego kraju pełni. Na tym się koncentrujemy, panie redaktorze, a koalicje wyborcy naszkicują, jaki będzie jej przyszły kształt. My robimy dzisiaj wszystko i też przestrzegamy, prosimy o rozwagę, aby to nie była koalicja PiSu, Brauna i Mencena. Bo
1: ale jeśli wyborcy powiedzą...
0: To jest
1: potrzebne...
0: najgorszy scenariusz dla Polski.
1: Ale jeśli wyborcy powiedzą, jest potrzebna koalicja PSL-u i Stowarzyszenia Morawieckiego, to pan w to wchodzi.
0: Mamy do tego momentu blisko półtora roku. To jest bardzo dużo jak na tą dynamiczną politykę dzisiaj, więc absolutnie nasze w PSL-u myślenie nie sięga, panie redaktorze, aż tak daleko.
1: Oj, trudno mi w to uwierzyć, że nie myślicie o wyborach za rok. No ale okej. Europoseł
0: myślimy
1: Lewicy...
0: o jak najlepszym wyniku w tych wyborach, o dowiezieniu w ramach z obszarów, za które odpowiadamy, jak najwięcej tego, co można zrobić. Kwestie związane z bezpieczeństwem, zbrojeniem polskiej armii, SAFE, kolejne elementy się udają, infrastruktura, bezpieczeństwo żywności, również w energetyce też są postępy i na tym się wspólnie z naszymi ministrami konstytucyjnymi koncentrujemy, a naprawdę nie przejmujemy się tym, czy Mateusz Morawiecki to jeszcze będzie rok w PiSie, czy pół roku w PiSie, jak tam się ta sytuacja ostatecznie ukształtuje. To naprawdę, panie redaktorze, w niewielkim stopniu.
1: No to jeden z najbardziej palących problemów, jeśli chodzi o społeczne odczucie. Zdrowie. Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek w TVN24 mówi tak. Jeśli przez najbliższe miesiące nic się nie wydarzy, to należy powrócić do koncepcji politycznego obsadzania Ministerstwa Zdrowia. Już czas?
0: PSL idzie dalej. Szkoda, że pan nie zacytował jednego z polityków PSL-u w tej sprawie.
1: Ma pan szansę.
0: My uważamy, że sytuacja, która jest efektem wielu lat zaniechań i błędów, głównie tego czasu 8 lat PiSu, bo to jeden wielki dramat był, doszła dzisiaj do ściany. Stąd wobec braku naszego przedstawiciela w Ministerstwie Zdrowia obecnym...
1: Zgodziliście się na to, że go tam nie ma.
0: Zaproponowaliśmy ustawę naprawczą dotyczącą systemu opieki zdrowotnej. Muszę powiedzieć, że nawet strona społeczna, bardzo wrażliwa, tu mówię o pracownikach ochrony zdrowia, podczas spotkania poświęconego naszemu projektowi w Radzie Dialogu Społecznego, z życzliwością wypowiedziała się na temat tego projektu, który pierwszy od lat kompleksowo traktuje wszystkie największe problemy, które dzisiaj powodują tą sytuację w ochronie zdrowia, więc od potrzeby dofinansowania, tu mówimy o przesunięciu składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u, po też ograniczenie rosnących dynamicznie i w sposób już niekontrolowany po decyzjach PiS-u kosztach, a wreszcie trzeci filar naszych rozwiązań, no to jest optymalizacja rozłożenia punktów, które wchodzą w system opieki zdrowotnej, no bo mamy dzisiaj taką sytuację, że w promieniu 15 kilometrów mamy trzy kompleksowe szpitale powiatowe. No to jest z punktu widzenia ekonomicznego sytuacja, która wymaga, ale powiedziałem, mądrych, kompleksowych rozstrzygnięć i to znalazło się w projekcie, który jako klub parlamentarny PSL-u złożyliśmy. Liczymy, że w sposób taki otwarty, w poczuciu też tej sytuacji, która jest, wszystkie siły polityczne podejmą nad nim pracę.
1: No to pytanie, co na to minister zdrowia i czy ją przekonacie? Bo ona przekonuje, że pacjentom już jest lepiej i że ludzie się cieszą. Pan też spotyka tych ucieszonych ludzi, którzy dziękują wam, że jest lepiej w szpitalach i przychodniach?
0: Trudno odmówić, pani minister, działań racjonalizujących niektóre obszary w tej skomplikowanej materii, jaką jest służba zdrowia.
1: Tylko ta racjonalizacja polega limitach nakładanych na konkretne badania na przykład
0: tylko,
1: i odwlekaniu badań pacjentów.
0: Nie tylko, ona wielokrotnie w Sejmie o tym mówiła i przekonywała. Natomiast my nie mówimy, panie redaktorze, przynajmniej nasz głos, że punktowo trzeba ugasić taki czy taki pożar, tylko że sytuacja jest w całej rozciągłości niezwykle trudna i wymaga po prostu kompleksowego uporządkowania, a nie działania po raz kolejny punktowo przez kolejne lata bez tego co powinno być najważniejsze, czyli poczucia poprawy przez pacjentów.
1: No to a propos pacjentów, nasz słuchacz pan Maciej pyta pana. Jak PSL zagłosuje w sprawie wrzutki do ustawy o leczeniu chorób zakaźnych? Owa wrzutka, jak pisze, ma przedłużyć o rok możliwość pracy lekarzom, którzy nie znają języka polskiego na poziomie B1, czyli komunikatywnym. W żadnym innym kraju Unii Europejskiej nie można pracować nie znając języka. U nas dano 2 lata na zdanie B1. Teraz chcecie, aby żeby 208 lekarzy nie mówiących po polsku wciąż, no właśnie, leczyło pacjentów, skoro nawet recepty nie są w stanie napisać. O wywiadzie pacjenta nie wspomnę. Pisze pan Maciej.
0: Na pewno niezwykle poważnie do tego problemu podejdziemy. Nie jest to przedmiotem głosowań, z tego co wiem, na najbliższym posiedzeniu Sejmu dzisiaj. Natomiast będziemy bardzo poważnie tą sprawę badać. Dziękuję panu za sygnał o tego typu propozycji, która pojawiła się w procesie legislacyjnym.
1: No, problem jest nie od dzisiaj, bo o tym Naczelna Izba Lekarska mówiła już wcześniej, że w naszych szpitalach są lekarze, którzy nie znają języka polskiego. Oni trafili tutaj w czasie pandemii, kiedy byli bardzo, bardzo potrzebni, no ale od tamtego czasu minęło sporo czasu.
0: No to jest kolejny dowód na systemowe działania, które trzeba wdrażać w polskim systemie opieki zdrowotnej. No bo rodzi to potem problemy.
1: PSL-owi bardzo zależało na poprawce likwidującej dwukadencyjność w samorządach, pisze słuchaczka. Czy ten projekt ma jeszcze szansę się pojawić? Czy premier Tusk zakomunikował, że to się nie wydarzy, bo zbyt dużo PR-u by to kosztowało koalicję?
0: Uspokajam naszego słuchacza. Ten projekt jest cały czas przez nas podtrzymany, natomiast intensywnie w tej chwili pracujemy nad większością dla tego projektu. Naszym zdaniem, i tu coraz więcej sygnałów do nas dociera, potwierdzających naszą logikę, chcemy przywrócenia pełni praw wyborczych mieszkańcom tworzącym lokalne wspólnoty. PiS to prawo odebrał. Możliwość głosowania na dotychczasowego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, który się sprawdza, jest niezwykle ważnym też uprawnieniem i te uprawnienie chcielibyśmy przywrócić.
1: Okej, ale co z rozstrzygnięciem tej sprawy? No bo to jest wasz postulat i co się teraz wydarzy?
0: Chcemy skutecznie przeprowadzić proces legislacyjny nad tym projektem przed wakacjami.
1: Pan Bogdan, wracając do zdrowia, pyta. Całe PSL głosowało przeciwko odwołaniu pani minister zdrowia. Czy może pan z czystym sumieniem powiedzieć, że w razie choroby kogoś z pana bliskich będziecie pokornie czekać na wyznaczone przez NFZ odległe terminy zabiegów, nie wpychając się bez kolejki lub idąc do kliniki MSW, pyta pan Bogdan.
0: Polskie Stronnictwo wielokrotnie jasno komunikowało, że jako lojalny koalicjant nie pozwoli opozycji decydować o tym, kto zajmuje kierownicze stanowiska w rządzie, i nasze zachowanie i w przypadku pani minister Hennig-Kloski, i w przypadku pani ministry zdrowia było tylko i wyłącznie podyktowane tą logiką, i tak postąpiły pozostałe również ugrupowania koalicyjne. To od liderów koalicyjnych, od premiera rządu zależy, jakie będą personalne decyzje wobec ministrów, wobec wiceministrów, a nie wnioski opozycji są w tej sprawie.
1: I to jest ważne. Pierwsza część pytania. Druga, co z tym wpychaniem się w kolejkę albo udawaniem się do szpitala MSW?
0: Znaczy, politycy, posłowie, ja również, wszyscy jesteśmy ludźmi. Zdarza nam się, że nasze i moje również dzieci wymagają opieki zdrowotnej. Zdarza mi się, że też moi rodzice już w podeszłym wieku też wymagają. Stosuję się do tych procedur, które obowiązują, i w ramach tych procedur staram się też z tej opieki zdrowotnej pomagać, skorzystać swoim bliskim, widząc też przy tej okazji, że nie zawsze wszystko działa tak, jak sytuacja zdrowotna i tych młodszych, i tych starszych by wymagała, ale też stąd, tak jak powiedziałem jeszcze raz, bardzo kompleksowa, masywna regulacja zawarta w projekcie Polskiego Stronnictwa Ludowego, która kompleksowo rozstrzyga o działaniach niezbędnych dzisiaj, aby odejść z systemem naszej opieki zdrowotnej w Polsce od ściany, pod którą niestety w wyniku wielu, wielu, wielu lat się ta opieka zdrowotna znalazła.
1: Ale sprawa senatora Lenca z Koalicji Obywatelskiej zaszkodzi całej koalicji rządowej? Znaczy, szpitalna sprawa?
0: Pan senator Lenz był politykiem Platformy Obywatelskiej. Z tego, co wiem, to w gronie Platformy Obywatelskiej zapadły określone decyzje. Nie mnie jako politykowi PSL-u komentować. Pan poseł Lenz
1: nie był członkiem koalicji rządowej.
0: Ale nie zajmował żadnego stanowiska rządowego czy instytucji, która w jakiś sposób koalicyjnie jest zarządzana. Więc w związku z tym, panie redaktorze, ja czuję się zwolniony z oceniania postawy czy zachowań, o których mówi się w przestrzeni publicznej na temat pana senatora Lenca.
1: To krótko na koniec. A propos PSL-u, jeden z naszych słuchaczy policzył i pisze tak. Zarząd PSL to lekarze 2, prawnicy 2, politolodzy 2 i historyk. Macie postulaty dotyczące obronności, górnictwa, przemysłu ciężkiego, budownictwa w największych miastach, a na wsi uzyskujecie samodzielnie 3 wynik w wyborach lub 4 w sondażach. Pytanie. Czy PSL to nadal partia polskiej wsi?
0: Ja myślę, że zarząd każdej z partii, tych najważniejszych, tych parlamentarnych, to różne profesje, różne zawody. No ja na przykład wymienię Jarosława Kalinowskiego, który jest członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego, który jest cały czas i polskie rolnictwo, któremu zawdzięcza bardzo dużo, bo wejście do Unii Europejskiej na dużo lepszych warunkach niż pozostałe kraje.
1: No to jest historia, pytanie o dzisiaj. Czy PSL to nadal partia polskiej wsi?
0: Ale to jest właśnie jeden z przykładów osób, które tu nie wymieniono, a który
1: bo to
0: wchodzi...
1: nie zarząd.
0: A Jarosław Kalinowski jest w ścisłym zarządzie Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc trochę nieprecyzyjne te informacje. Daję przykład ewidentnie człowieka, praktyka, teoretyka, polityka, który się zajmował rolnictwem. Tak samo na poziomie klubu też mamy wielu ekspertów w tej dziedzinie, więc proszę być spokojnym. Tu zwracam się już bezpośrednio do słuchacza. Naprawdę Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, jeśli chodzi o kompetencje, nic nie brakuje w kwestiach związanych z wyzwaniami, przed którymi dzisiaj stoi polskie rolnictwo. My nie tylko patrzymy na ceny, które są dzisiaj oczywiście dramatyczne i nie gwarantują opłacalności, bo są na poziomie lat 90., ale patrzymy o wyzwaniach przyszłości, chociażby kwestia wody, która zaczyna być w rolnictwie wielkim problemem, bo kolejny rok wygląda na to, że bez działań związanych ze wsparciem tym infrastrukturalnym i tym na poziomie gospodarstw niestety będzie coraz trudniej. Pochodzę z Wielkopolski, bardzo rolniczego regionu, który jest w tej chwili w stanie dramatycznej, ekstremalnej suszy, która będzie działała niestety bardzo niekorzystnie na plony, więc patrzymy dalekosiężnie, mamy fachowców, mamy pomysły, mamy kompetencje w zakresie polskiego rolnictwa. Problem jest trochę inny, panie redaktorze, rolników jest coraz mniej. To jest z kilku milionów jeszcze 20 lat temu, mówimy dzisiaj dzisiaj o 200-300 tysiącach towarowych gospodarstw rolnych i to myślę, że jest wyzwaniem dla badania znacznie większym niż kompetencje PSL-u.
1: Szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Miłego dnia państwu.
1: Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. 7 osób zostało porażonych piorunem na szczycie Giewontu. Jedna z nich na chwilę straciła przytomność, osunęła się kilka metrów po skałach, doznając urazów głowy i kończyn. Ciężko ranna została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Kolejni 4 turyści odnieśli lżejsze obrażenia, wezwali pomoc i zostali sprowadzeni na dół przez ratowników. Kilka godzin po zdarzeniu do szpitala zgłosiły się kolejne 2 poszkodowane osoby. Ratownicy ostrzegają, że w ten weekend warunki na szlakach są bardzo niekorzystne, to burze, deszcz i śnieg. Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie i w Afryce, podał portal Notus, powołując się na źródła wtajemniczone w sprawę. Ma to być część reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej za granicą. Według informatorów portalu Pentagon planuje zmienić rangę dowództwa US Army z siedzibą w niemieckim Wiesbaden, tak by na jego czele stał 3-gwiazdkowy, a nie jak dotąd 4-gwiazdkowy generał. Zmiana ma zostać zrealizowana do połowy lata. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell nie potwierdził wiadomości, twierdząc, że w sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Stany Zjednoczone jeszcze w tym roku chcą wycofać z Niemiec około 5000 żołnierzy. Chodzi o brygadę piechoty zmotoryzowanej, stacjonującą w północnej Bawarii przy granicy z Czechami. To szok dla lokalnych władz i mieszkańców. Ze szczegółami Wojciech Hernes.
1: Miasteczko Filzek w Bawarii gości Amerykanów od kilkudziesięcioleci i prosperuje dzięki nim. Wycofanie amerykańskiej brygady będzie miało dramatyczne konsekwencje gospodarcze, głównie dla lokalnych usług i handlu z ponad 3000 miejsc pracy. Amerykańska baza Filzek z wielkim poligonem generuje siłę gospodarczą liczoną w setkach milionów euro. Odejście US Army będzie prawdziwą katastrofą dla ekonomicznych i społecznych struktur regionu. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W Niemczech stacjonuje prawie 40 tysięcy amerykańskich żołnierzy. A niemiecka Bundeswehr ostrzega, że Rosja przygotowuje się do ataku na NATO w 2029 roku. Mają na to wskazywać zbrojenia, rozbudowa personelu, kwestie gospodarcze i polityczne. Do ataku może dojść jednak wcześniej, dlatego NATO musi zachować gotowość do walki. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z unijnego programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego miało te środki zablokować. Więcej wie reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Założenie jest proste. Ministerstwo Obrony Narodowej za część planowanych zakupów zapłaci nie z własnego budżetu, a właśnie z pożyczek SAFE. Z kolei na policję, Straż Graniczną i rozbudowę infrastruktury trafią pieniądze resortu, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
2: W związku z tymi zmianami polski wniosek do programu SAFE będzie musiał zostać zaktualizowany. Jan Kielak, Radio Z.
0: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić m.in. systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej. Weekend z ciut tańszym paliwem. Od dziś do poniedziałku włącznie za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 37 groszy, za diesla 6,82. Rośnie inflacja, jest najwyższa od czerwca zeszłego roku. Jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 3,2%. Najmocniej podrożały alkohol i papierosy, potaniały odzież i obuwie. Są granice cierpliwości i budowniczy z dziewiętnastki właśnie je przekroczył. Generalna dyrekcja zerwała umowę z wykonawcą podkarpackiego odcinka Via Carpatii. Miesiąc temu zrobił to wykonawca, zarzucając dyrekcji brak reakcji na zgłaszane problemy i wzrost kosztów budowy. Co dalej z drogą, która miała być gotowa w czerwcu? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Termin jest już nieaktualny i opóźnienie liczyć będziemy nie w miesiącach, a latach. Inwestor, czyli generalna dyrekcja, teraz przejmie i zabezpieczy teren budowy, mówił mi rzecznik instytucji Szymon Piechowiak.
5: Żeby zachować to, co zostało już wykonane, oraz inwentaryzacja placu budowy, tak żebyśmy dokładnie wiedzieli, co już zostało wykonane, a co jeszcze trzeba zrobić.
4: Jak to będzie już wiadome, rozpisany zostanie przetarg na kolejnego wykonawcę. Ma to się odbyć jeszcze w tym roku. Dopiero w przyszłym będzie on mógł wrócić na plac budowy. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Kontrakt na budowę kilkunastu kilometrów trasy od Domaradza do Iskrzyni był wart 1 mld złotych. 148 mieszkań na wynajem dla osób z niskimi dochodami powstanie w Krakowie w ramach tak zwanego budownictwa społecznego. Wczoraj władze miasta podpisały umowę na budowę dwóch bloków przy Łąkach Nowochódzkich. Mają być gotowe za 3 lata. Nasz reporter Przemek Taranek sprawdził, kto może się starać o te mieszkania.
1: To będą mieszkania dla osób, których dochody są za wysokie, żeby otrzymać mieszkanie komunalne, i za niskie, żeby dostać kredyt w banku, wyjaśnia wiceprezydent Maria Klaman.
6: Przede wszystkim to jest rzeczywiście skierowane do osób młodych, z rodzinami, ale także seniorów, osób z niepełnosprawnościami.
1: Szczegółowe kryteria ma opracować Rada Miasta w specjalnej uchwale. Mieszkania będą wykończone pod klucz, a czynsz ma być nie wyższy niż 20 kilka złotych za metr kwadratowy. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Budową zajmie się spółka powołana przez 11 gmin. Sfinansuje ją w 90% kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Na Półwysep Helski bez korków, i to już od dziś. Tramwaj wodny wypłynie z Pucka i zawiezie pasażerów do chałup. To ma być zarówno atrakcja Zatoki Puckiej, jak i pragmatyczne rozwiązanie transportowe. Ze szczegółami Maciej Bąk.
7: W maju tramwaj będzie pływał tylko w weekendy i tylko na trasie Puck-Chałupy. W czerwcu planowane jest poszerzenie jej o przystanek w Swarzewie. Na napędzaną energią elektryczną jednostkę wejdzie około 50 osób. Będzie też miejsce na rowery. Tramwaj wodny to coś, co po prostu musiało się u nas pojawić, mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.
8: Skoro mamy taki skarb jak Zatokę Pucką, bo to jest skarb, najlepiej o tym wiedzą żeglarze i kitesurferzy i windsurferzy, no to trzeba to wykorzystać.
7: Wiosenne rejsy mają pokazać, jak duże jest zainteresowanie, żeby na tej podstawie napisać letni rozkład jazdy.
0: Podróż w jedną stronę ma kosztować około 25 zł. Już dziś noc muzeów. Placówki w całej Polsce szykują niezliczone atrakcje. W Warszawie swoje drzwi otworzy m.in. Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach. Zachęca Katarzyna Nowicka z CNK.
9: I na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio tutaj na scenie rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w Nowiu akurat.
0: A to się uda, jeśli nie będzie za dużo chmur. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.
2: Sobota, 16 maja, tu Radio Z. Czas na poranne wiadomości, które ma dla nas Darek Klimczak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. 8 lat w więzieniu mogą dostać Polacy, którzy bez powodu pobili Ukraińców. Lekarze spoza Unii dalej mogą u nas leczyć, nawet gdy słabo mówią po polsku. To już ponad 20-letnia tradycja. Dzisiaj kolejna Noc Muzeów.
2: Szósta.
3: Są zarzuty po brutalnym pobiciu Ukraińców w Warszawie. Policja zatrzymała 5 Polaków w wieku od 15 do 18 lat. Dwóch usłyszało zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Reporter Radia Z Daniel Wrzos rozmawiał z prokuraturą m.in. o tym, co zeznali podejrzani.
4: Jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Drugi przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura chce dla nich tymczasowego aresztu. Grozi im do 8 lat więzienia. Wobec 3 pozostałych zatrzymanych napastników sąd zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich. Sprawcy pobicia używali gazu pieprzowego i kastetu. Uderzali i kopali pokrzywdzonych. Najbardziej poszkodowany 16-letni Ukrainiec trafił do szpitala.
3: Decyzja w sprawie aresztu wobec dwóch podejrzanych zapadnie dzisiaj. Rząd chwali się najlepiej w Unii Europejskiej chronioną granicą. Chodzi o tę z Białorusią, której w tym roku nikomu nie udało się przekroczyć nielegalnie. Jak to możliwe i dokąd przenieśli się imigranci? O tym teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: To efekt uszczelnienia zapory, która oddziela Polskę od Białorusi. Płot został odpowiednio wzmocniony i wyposażony w elektronikę. Przemytnicy przenieśli się teraz na granicę polsko-litewską, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
6: Tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy.
5: W tym roku zatrzymano już 70 przemytników. 42 jest już w tymczasowych aresztach. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Straż Graniczna zatrzymała też i przekazała na Litwę prawie 600 cudzoziemców, którzy nielegalnie wjechali albo chcieli wjechać do Polski. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. To 13 osób wskazanych przez kluby koalicji rządzącej, jeden wskazany przez Konfederację i jeden przez PiS. To Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobry, który miał być zamieszany w tzw. aferę hejterską. Nie obyło się bez burzliwej dyskusji. Utrudnianie wyboru zarzucał opozycji Sławomir Ćwik z Centrum.
7: Dlaczego działacie przeciwko Polsce? Dlaczego szkodzicie Polakom? Dlaczego to robicie i dla kogo i za co? Czy za pieniądze, które otrzymuje swoją fundację Zbigniew Ziobro?
8: Pan poseł Michał Wójcik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
9: Panie marszałku, czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system.
3: Posłowie PiSu ostatecznie nie głosowali. Sejm o rok wydłużył możliwość pracy dla lekarzy spoza Unii Europejskiej, którzy nie znają języka polskiego na dobrym poziomie komunikacyjnym. Chodzi głównie o medyków z Ukrainy. O szczegółach teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Naczelna Izba Lekarska alarmuje, że Polska jest jedynym krajem w Unii, gdzie można pracować bez znajomości języka, a kłopotów jest więcej, mówi mi doktor Grzegorz Pietras.
11: Bo oni uzyskiwali u nas prawo tymczasowe i próbowali jechać z tym dalej, poza granicę Polski.
10: Trzeba to wszystko poukładać, mówił na antenie Radia Z Krzysztof Paszek z PSL-u.
12: Systemowe działania trzeba wdrażać, bo rodzi to potem problemy.
10: Jak podkreślali jednak w Sejmie posłowie, lekarze znają język, ale nie zdążyli złożyć zaświadczeń. Czas na to mają do następnego roku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Uproszczone procedury dla lekarzy spoza Unii pojawiły się w czasie pandemii. Dzisiaj Nocy Muzeów. W całej Polsce mnóstwo imprez. Najczęściej będą się zaczynać po południu, trwać do północy. Na jakie atrakcje możemy liczyć w Trójmieście i okolicach? Sprawdził to reporter Radia Z Maciej Bąk.
13: W Gdańsku do przenosin do lat 70. zaprasza Europejskie Centrum Solidarności, które skupi się na modzie PRL-u. Garsonka, Pewex, dzwony to słowa klucze. Specjalne nocne zwiedzanie ukrytych zakamarków czeka gości Teatru Szekspirowskiego. Podobnie zresztą na Sopockim Hipodromie, który rzadko udostępnia ludziom wszystkie swoje przestrzenie. W Gdyni Muzeum Emigracji odpala cyfrową maszynę czasu, a na Żuławach Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim poczęstuje gości dawnymi roślinami jadalnymi i pokaże, jak budować wały przeciwpowodziowe z siastoliny. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Wstęp na imprezy Nocy Muzeów jest darmowy.
0: Radio
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: 4 minuty po godzinie 6 rano, jak na połowę maja, to pogoda umiarkowanie optymistyczna. 9 stopni będzie dzisiaj na Podhalu. Tam będzie najchłodniej. 11 będzie w Katowicach, 14 w Warszawie, a najwięcej 17 w Białymstoku. W całym kraju będzie padał deszcz, a na Podkarpaciu może nawet burze. Michał Kolościel, bardzo mi przyjemnie, że Państwo już wstali, że są po drugiej stronie. I że dają sobie radio głośniej, bo dajecie radio głośniej, co? Czy jeszcze nie teraz? Czy jeszcze teraz? Oj, się lekko przeciągacie, dochodzicie do siebie. Co tam u was? Numer 321, 321, 321. Czekam. Ace of Base, Beautiful Life w Radiu Z.

0: ciebie tu.
1: Wilki na zawsze i na wieczność w Radiu Z. 15 minut po godzinie 6 rano, ale Polacy już wstali i już są pełni energii, co nie?
2: Dzień dobry, my z kolegą Krzysztofem jedziemy na zawody karpiowe 5-dniowe. Także zobaczymy, jakie będą efekty za 5 dni.
1: No to logiczne w miarę, że efekty za 5 dni, skoro zawody karpiowe są 5-dniowe, co nie? Co tam u was? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. To jest Radio Z w sobotę.

0: Bruno Mars w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 6 rano w sobotę. I co, powstawali już? Halo.
1: Dzień dobry.
0: Dobry.
1: U mnie kawka już wypita.
0: U mnie też.
1: Od 5.30 w samochodzie i przede mną 800 kilometrów dzisiaj.
0: 800 kilometrów pani zrobi, to pewnie gdzieś za granicę. Proszę nas tam godnie reprezentować.

0: Mysłowic, mieć czy być w Radiu Z. Za minutę będzie 6:30 i wiadomości. Radio Z i
1: już. Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
1: 7 dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Już 6:30 rano. Darek Klimczak w studiu, czyli będziemy sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie. Czas na wiadomości.
6: Odbudowanie wizerunku pałacu w Wilanowie to najważniejsze zadanie, jakie stawia przed sobą Piotr Gurajec, który został pełniącym obowiązki dyrektora tego warszawskiego muzeum. Objął stanowisko po tym, jak Paweł Jaskanis został odwołany za organizację imprezy techno. Z okazji dzisiejszej Nocy Muzeów otwarte zostanie dla zwiedzających remontowane do tej pory północne skrzydło pałacu. Wstęp od 17:00 za darmo. Estonia na kolejne 3 miesiące przedłuża zamknięcie w ciągu nocy przejść granicznych z Rosją. Do końca sierpnia będą działać tylko w ciągu dnia. Powodem są kolejne prowokacje ze strony Rosjan. 2 dolary, czyli ponad 7 zł kosztuje w tej chwili litr benzyny i ropy na Kubie, o ile jest w ogóle na stacji. Władze w Hawanie drastycznie podniosły ceny, ale paliwa i tak brakuje, choć można je kupić na czarnym rynku. Cena za litr, uwaga, 8 dolarów. W złotówkach to będzie prawie 30 zł za litr paliwa na Kubie. Izrael i Liban przedłużają zawieszenie broni. Po rozmowach w Waszyngtonie oba kraje zgodziły się nie atakować przez kolejne 45 dni. Konflikt izraelsko-libański trwa od marca. W starciach zginęło około 3000 osób.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj wszędzie będzie padał deszcz, gdzieniegdzie już pada, a na Podkarpaciu to dzisiaj mogą być nawet burze. Temperatury, no takie sobie, od 9 stopni na Podhalu, przez 13 na Kielecczyźnie, 14 w Warszawie, 16 w Toruniu, do 17 w Rzeszowie i Białymstoku. Na wschodzie dzisiaj najcieplej. Michał Korościel, bardzo mi przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie i sobie radyjka słuchacie o poranku. Coolio i Gangsta Paradise teraz, a za chwilę Szalone Loco Loco.

Meghan Trainor, Lips Are Movin' w Radio Z. Za 20 minut będzie godzina 7. Dzisiaj jest 16 maja, czyli za 10 dni dzień mamy będzie. Dzień mamy za 10 dni, proszę nie zapomnieć, bo mamie będzie przykro. Z okazji dnia mamy przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy wyjątkowe prezenty, które będą mogli podarować swoim ukochanym mamuśkom. W dniu ich święta do wygrania jest karta podarunkowa o wartości 1000 zł na zakupy w Media Expert. Żeby wziąć udział w zabawie, wystarczy wejść na radioz.pl, wybrać z listy jeden z prezentów i przesłać kreatywne zgłoszenie w formie autorskich życzeń dla mamy. Codziennie od najbliższego poniedziałku będziemy dzwonić do autorów najciekawszych zgłoszeń i wręczać nagrody, aby ich mamy mogły cieszyć się wyjątkowym prezentem. Polecam radioz.pl, tam są wszystkie szczegóły. Dawid Kwiatkowski będzie teraz śpiewał w Radiu Z piosenka zatytułowana Bez Ciebie.

0: Training season's over, śpiewa Dua Lipa. Za 10 minut, godzina 7 rano, to jest Radio Z w sobotę. Słuchacze już bardzo aktywni o poranku.
1: Cześć, ja też już wstałem o 5.
0: Wow.
1: O 5 rano wstałem, patrzę, a tu kapeć w ciężarówce. Czy było wymienić? Chciałem z góry podziękować braciszkowi, który mi pomógł w wymianie. Dzięki, Piotrek Stórzy.
0: Pozdrawiamy braciszka, Piotrka Stulży też pozdrawiamy i słuchamy Teddy Swims, Mr. Know It All teraz w Radio Z, a za chwilę Atomic Kitten, The Tide Is High.

0: Atomic Kitten, The Tide Is High w Radiu Z. Za dwie minuty będzie godzina 7 rano i wiadomości, zapraszamy.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
3: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
2: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 7 rano, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
4: Mimo weta prezydenta są pieniądze dla policjantów i pograniczników z programu SAFE. Po Warszawie i Lublinie także Wrocław jest za małżeństwami osób tej samej płci. Nowy trend wśród złodziei w Niemczech, kradną krowy prosto z pastwisk.
0: 7.
4: Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do Policji i Straży Granicznej z programu SAFE. Rząd przedstawił szczegóły planu B po tym, jak weto prezydenta Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie tych pieniędzy na inne cele niż przemysł obronny. O szczegółach teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Założenie jest proste. Ministerstwo Obrony Narodowej za część planowanych zakupów zapłaci nie z własnego budżetu, a właśnie z pożyczek SAFE. Z kolei na Policję, Straż Graniczną i rozbudowę infrastruktury trafią pieniądze resortu, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
5: W związku z tymi zmianami polski wniosek do programu SAFE będzie musiał zostać zaktualizowany. Jan Kielak, Radio Z.
4: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić m.in. systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Wrocław to kolejne miasto w Polsce, w którym władze uznały małżeństwo jednopłciowe zawarte poza granicą naszego kraju. Jak wiecie z naszych wiadomości, stało się to już także w Warszawie i Lublinie. W tym drugim przypadku wojewoda lubelski nie będzie się odwoływać do decyzji od decyzji sądu administracyjnego. Jak mówią Radiu Z Alicja Sienkiewicz i Jolanta Prochowicz, to przede wszystkim wielka ulga.
7: Ja czuję przede wszystkim ulgę. Myślę, że jeszcze to do mnie dochodzi i myślę, że jeszcze to będzie trwało.
8: Więc teraz jesteśmy na etapie szukania spokoju, ale no szczęście ogromne i będziemy celebrować nie raz i nie dwa.
4: W całym kraju takich spraw jest już rozpatrywanych nawet kilkaset. Słońca i upałów za dużo jeszcze nie ma, ale przed latem lekarze przypominają o czerniaku. To agresywny nowotwór, ale wcześniej wykryty jest skutecznie leczony. Pierwsze niepokojące zmiany możemy zauważyć sami. Służy do tego metoda ABCDE, wyjaśnia Aldona Stachura ze szpitala w Sosnowcu.
9: A to jest asymetria, B zmiana brzegów, czyli rośnięcie zmiany, czyli zmiana koloru, jakaś depigmentacja, to jest C, czyli kolor, D duży rozmiar zmiany, szybki przyrost. I E, czyli ewolucja, pojawia się zaczerwienienie świąt.
4: Z każdą taką niepokojącą zmianą należy się zgłosić do dermatologa. Na rozwój czerniaka szczególnie narażone są osoby o jasnej karnacji. W Niemczech złodzieje coraz częściej kradną krowy z pastwisk. Władze graniczącego z Polską landu Brandenburgia przypuszczają, że wywożą je za granicę, najpewniej poza Unię Europejską. O tym nowym złodziejskim trendzie korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
10: Brandenburska policja zarejestrowała w ostatnich dniach serię kilku kradzieży, około 150 sztuk bydła. Straty poszkodowanych hodowców szacowane są na ponad 200 tysięcy euro. Duża część skradzionych krów to cenne zwierzęta rozpłodowe. Złodzieje działają pod osłoną nocy w zorganizowany profesjonalny sposób. Używają specjalistycznych ciężarówek do transportu bydła i mają z pewnością doświadczenie w obchodzeniu się ze zwierzętami hodowlanymi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
4: Władze Brandenburgii o pomoc w sprawie tych kradzieży zwróciły się także do polskiej policji. Teraz jeszcze Krzysztof Wilanowski z porcją wiadomości sportowych.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
11: Ruszyła przedostatnia kolejka sezonu piłkarskiej Ekstraklasy, a w niej ważne zwycięstwa Pogoni i Korony w kontekście walki o utrzymanie. Portowcy wygrali w Lubinie z Zagłębiem 1-0 i oddalili od siebie widmo spadku, podobnie jak Kielczanie. Korona też 1-0 wygrała z Widzewem Łódź. RTS jest tuż nad kreską. Na przeciwnym biegunie tabeli dzisiaj wielka szansa dla Lecha. Kolejosz w starciu z Radomiakiem może przypieczętować zdobycie tytułu. Czujemy presję i to dobrze, mówi trener Lechitów Nils Frederiksen. Jesteśmy prawdopodobnie największym klubem w Polsce i dlatego oczekiwania zawsze są duże. Dlatego też tutaj jesteśmy i to nas napędza. Gdyby ludzi nie obchodziła nasza praca, to nie dawałaby nam tyle radości. Początek tego meczu o 20:15. A teraz kolarstwo. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał 7. etap Giro d'Italia. Liderem wyścigu pozostaje Afonso Eulalio. Portugalczyk z ekipy Bahrain Victorious był wczoraj 15. A dzisiaj w Turynie ruszy turniej finałowy Ligi Mistrzów Siatkarzy. O awans do finału zagrają dwa nasze zespoły, ale polskich wątków jest zdecydowanie więcej. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
12: Dzisiaj pogoda taka, że można ją przedstawić na dwa sposoby. Pierwszy pesymistyczny. O rety, będzie padać, a miało być tak pięknie. Drugi optymistyczny. Hurra, darmowe podlewanie trawników. Dzisiaj w całym kraju, dla wszystkich, za darmo, ekstra. Temperatury od 9 na Podhalu do 17 na Podkarpaciu. Tak będzie dzisiaj w naszym kraju. 4 minuty po 7 rano, sobota z Radiem Z, Michał Korościel. Dzień dobry, Bon Jovi, Living on a Prayer. Na początek kolejnej godziny.

Alex Warren, Fever Dream w Radiu Z. 17 minut po godzinie 7 rano. Proszę Państwa, prezydent Karol Nawrocki symbolicznie zaadoptował niedźwiedzia brunatnego o imieniu Batyr, który przebywa w rumuńskim sanktuarium dla zwierząt Liberty. To jest fajna nazwa, to Liberty, bo w środku jest bear, czyli po angielsku niedźwiedź, Liberty. Podczas wizyty w Rumunii opublikowano zdjęcia i certyfikat adopcji, a sam akt ma charakter symbolicznego wsparcia ośrodka, w którym mieszka zwierzę. Imię Batyr nawiązuje oczywiście do pseudonimu literackiego, jakim prezydent posługiwał się w przeszłości jako autor książki. O adopcji informuje fotograf Nawrockiego w mediach społecznościowych. Sam prezydent na razie nie skomentował tego publicznie. Nie wiem, czy się wstydzi może trochę, czy szykuje jakąś niespodziankę z tym niedźwiadkiem przesympatycznym. No nic, fajny gest, co nie? Prayer in Sea, Lily Wood, The Prick i Robin Schulz. Teraz w Radiu Z. 18 minut po 7 rano.

0: Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu Z. Pamiętacie ten film? Kawał kina, co nie? Za chwilę 7:30 będą wiadomości w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama. To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
1: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
4: Co ty powiesz?
1: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
4: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
5: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
0: W pół do ósmej rano, tu Radio Z, czas na najświeższe wiadomości, które ma dla nas Darek Klimczak. Zapraszamy.
7: To nie będzie dobry weekend na wyprawy w Tatry. Będzie padać, także śnieg, do tego mają być burze. Wczoraj 7 osób wchodzących na Giewont zostało urażonych piorunem. Jedna straciła przytomność, osunęła się kilka metrów po skałach z urazami głowy i kończyn. Ratownicy Topru zawieźli ją śmigłowcem do szpitala. Paliwa dzisiaj nieco tańsze niż wczoraj. Do poniedziałku litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,37, oleju napędowego 6,82. Oznacza to kilkugroszowe obniżki w porównaniu z wczoraj. Dzisiaj także początek obchodów 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Zdobycie tego wzgórza przez polskich żołnierzy otworzyło aliantom drogę na Rzym. Główna uroczystość odbędzie się w poniedziałek na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Wśród honorowych gości m.in. major Władysław Dąbrowski, który przeszedł cały szlak armii Andersa od Kazachstanu przez Bliski Wschód aż po Monte Cassino i Bolonię. Amerykanie twierdzą, że zabili kolejnego ważnego dowódcę państwa islamskiego. Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że wojska amerykańskie i nigeryjskie wyeliminowały z pola walki najbardziej aktywnego terrorystę na świecie. Chodzi o przebywającego w Nigerii Abu Bilal al-Minukiego.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Deszcze wszędzie dzisiaj w całym kraju będzie padało, albo już pada, gdzieniegdzie słońca niewiele. Temperatury od 9 stopni w Zakopanem, 9 stopni w połowie maja. Przez 13 na Górnym Śląsku, 15 na Dolnym Śląsku, do 17 w Białymstoku i Rzeszowie. Na Podkarpaciu mogą być burze nawet. Za 29 minut, godzina 8 rano. It's my life. Dr. Alban teraz w Radiu Z. Michał Korościel, dzień dobry bardzo Państwu.

0: Freaky Like Me w Radiu Z za 19 minut. Będzie godzina 8 rano w Bornem Sulinowie, proszę Państwa, to jest pod Żywcem. Uroczyście otwarto ścieżkę rowerową o długości 500 metrów, pół kilometra. W wydarzeniu wzięli udział, uwaga, mieszkańcy, samorządowcy, zaproszeni goście, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonano podczas oficjalnej ceremonii. Na miejscu odbyły się także przemówienia, wspólne zdjęcia, atrakcje towarzyszące, a część uczestników pojawiła się w tradycyjnych strojach regionalnych, które uniemożliwiają jazdę na rowerze. 500 metrów ścieżki. To jest wydarzenie. Mam nadzieję, że przy okazji pomalowano trawę na zielono, żeby to tak ładniej wszystko wyglądało na tych zdjęciach.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
6: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
5: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
7: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
2: Marian, A więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
12: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dawid Podsiadło i Sezon to jest nowa piosenka tego wspaniałego artysty. Za 5 minut będzie godzina 8 rano i będą wiadomości w Radiu Z. Radiu Z
1: i już. Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie kto?
2: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski. Zapraszam.
3: Reklama.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
11: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Morniny są...
15: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
16: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Marian, a więcej się nie da?
20: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
22: Chcecie wygrywać więcej?
23: Tak!
22: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
23: Ale to kręci!
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Po reklamie.
4: Sobotni poranek z Radiem Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Darek Klimczak.
5: Po dwóch wetach prezydenta Sejm po raz trzeci wziął się za kryptowaluty. Dzisiaj noc muzeów, okazja, by zobaczyć to, co często niedostępne. Siatkarze zaczynają walkę o tytuł najlepszej drużyny w Europie. W grze dwa zespoły z Polski.
4: Ósma.
5: Do trzech razy sztuka. Sejm po raz kolejny uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z czterech propozycji przeszła ta rządowa. To już trzecia propozycja ustawy. Poprzednie dwie zawetował prezydent. Co się zmieniło w tej najnowszej? O tym teraz reporter Radia Z Michał Dzieniński.
6: Zaostrzone zostały kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
7: Będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
6: Wciąż jednak pozostaje pytanie, co zrobi prezydent. Będzie kolejne weto czy nie? Zdaniem urzędników Karola Nawrockiego odrzucony projekt prezydencki był najlepszy.
5: Rząd podkreśla jednak, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większości kontroli rynku kryptowalut została w projekcie uwzględniona. Teraz ustawa trafi do Senatu. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 takie satelity. Od wczoraj są w pełni operacyjne. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5. Będą zbierać dane w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być także obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
8: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
5: Pełną gotowość tych satelitów udało się uzyskać w rekordowym czasie, 12 miesięcy. W Lublinie kolejna wyjątkowa operacja ratująca serce. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 wszczepił pacjentowi stymulator bez elektrod. Takie zabiegi są mniej inwazyjne, mówi Radiu Z profesor Andrzej Głowniak.
9: Wszczepienie takiego układu do prawej komory serca jest dużo prostsze z uwagi na warunki anatomiczne. Do tej pory nie było możliwości wszczepiania tego typu układów w przedsionkach. Dzięki dalszej miniaturyzacji oraz opracowaniu specjalnej dla tego typu stymulatorów metody implantacji można to bezpiecznie zrobić teraz również w przedsionkach.
5: To pierwszy tego typu zabieg w Lublinie i jeden z nielicznych w Polsce. Co ważne, operacje te są darmowe i dla pacjentów z całego kraju. Dzisiaj jedyna taka noc w roku, noc muzeów. Miejsca kultury w całej Polsce zapraszają do siebie zazwyczaj za darmo albo za symboliczną złotówkę. Co będzie można zobaczyć w Łodzi, podpowie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: To akcja, na którą my, muzealnicy, czekamy z wytęsknieniem cały rok, mówiła mi Aneta Dalbiak z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
11: To jest dla nas wielkie święto. Noc muzeów jest zawsze magiczna.
10: Zwłaszcza, że w czasie nocy muzeów można często zajrzeć do miejsc niedostępnych na co dzień, a wiele instytucji szykuje też dodatkowe atrakcje. Tak jest również w Łodzi. Sądokręgowy w tym mieście zaprasza na spotkanie z technikiem kryminalistyki, grę terenową czy inscenizację procesu słynnego gangstera z łódzkich Bałut, Ślepego Maksa. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: To już 23. noc muzeów w naszym kraju. Teraz Krzysztof Wilanowski z wiadomościami sportowymi. Ten weekend należy do siatkarzy.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
13: Już dzisiaj w Turynie wystartuje turniej finałowy Ligi Mistrzów Siatkarzy. W gronie 4 najlepszych ekip rozgrywek są aż 2 zespoły z Polski. W 2 pozostałych też mamy swoich reprezentantów. W pierwszym półfinale o 17:00 włoska Perugia Kamila Semeniuka zmierzy się z PGE Projektem Warszawa.
14: Będziemy chcieli przede wszystkim skupić się na swojej dobrej grze. Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że taką odwagą. Wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
13: Mówił rozgrywający projektu Jan Firlej. W drugim półfinale o 20:30 Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Ziratem Bankasi Ankara. Zawodnikiem tureckiej ekipy jest Tomasz Fornal. A w żużlowej PGE Ekstralidze derby dla Gorzowa. Stal pokonała Falubas Zielona Góra 52-38. W innym meczu szóstej rundy GKM Grudziądz lepszy od Włókniarza Częstochowa 56-34. Były klub Roberta Lewandowskiego spada z pierwszej ligi. Zniż Pruszków stracił szansę na utrzymanie po wygranej Stali Mielec z Pogonią Siedlce 3-1. Wcześniej z pierwszej ligi spadł też GKS Tychy. Awans na zaplecze Ekstraklasy na dwie kolejki przed końcem sezonu zapewniła sobie za to Unia Skierniewice.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: Już 5 minut po 8 rano, prognoza pogody na dziś, deszcze niespokojne albo spokojne, zależy gdzie, niespokojne na Podkarpaciu, bo tam mogą być burze, spokojne w reszcie kraju, temperatury od 9 stopni w Zakopanem przez 13 w Łodzi do 17 w Białymstoku i Rzeszowie.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: Sobotni poranek, połowa maja, niezbyt ciepło, ale i tak na spacer można się przejść dla zdrowia, co nie? Zachęcam, Michał Korościel, kłaniam się, dzień dobry bardzo.

0: Somebody's Watching Me w Radiu Z. 14 minut po godzinie 8 rano. Już chyba pada w Polsce, co nie?
1: Cześć Michał, ty Roman z Gliwic. Miały być ryby, a tu leje i leje. Pozdrawiam. Miłego dzionka. Na razie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. A jak leje, to nie ma ryb, czy o co chodzi? Źle się siedzi z wędką, jak pada, co nie? Chyba o to chodzi. Wiktor Waligura, 4 pory roku, teraz w Radiu Z. Kwadrans po 8 rano w sobotę.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 8 rano. Za chwilę Mike Oldfield i Maggie Reilly będą. I to będzie piosenka Moonlight Shadow. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
3: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert.
14: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
15: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
14: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów w Radiu Z. Za 23 minuty godzina 9. Rozdzwoniły nam się tu telefony w naszej rozgłośni radiowej. Halo?
1: Jakoś mi się tak smutno zrobiło. Siedzę w pracy, mam dzisiaj urodzinę. Od 6 już jestem w pracy. Dobrze, chociaż Radio Z jest, to chociaż lepiej się trochę czuję. Jakoś tak mi się smutno zrobiło. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Ja to rozumiem, proszę pana, doskonale, bo człowiek jest dorosły, a słyszę, że pan jest dorosły, bo już pan pracuje i ma urodziny, to się nie ma z czego cieszyć. No z czego tu się cieszyć? Ale mimo wszystko bardzo mi miło, że możemy panu towarzyszyć. Składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe i za chwilę dla pana będzie piosenka Beautiful People. To na pewno jest o panu.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
4: Co ty powiesz?
3: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
4: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
5: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
7: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie, to Kaufland Kart Ekstra.
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku przed 19. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: czas.
1: Maciej Musiałowski, Flora w Radiu Z. Za 5 minut 9 za chwilę będą wiadomości w Radiu Z.
2: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radio Z.

0: Cześć, tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
7: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
8: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
9: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR V, efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
10: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
11: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
10: A z kim będziesz kosił?
11: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
12: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
15: Już prawie 9 rano, w sobotę czas sprawdzić, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radia Z zaprasza Darek Klimczak.
16: Amerykanie obniżą rangę dowództwa swoich sił w Europie z 4 do 3 gwiazdek. Moskwa i Pekin zacieśniają współpracę, Putin poleci do Chin. Na festiwalu w Cannes dzień Johna Travolty, w wiadomościach relacja wysłanniczki Radia Z Grażyny Torbickiej.
15: 9.
16: Stany Zjednoczone chcą nie tylko wycofać z Europy część swoich żołnierzy, ale także obniżyć rangę dowództwa swoich sił lądowych na Starym Kontynencie. Według amerykańskich mediów to część procesu reorganizacji obecności wojskowej USA w Europie. Jak mówimy w Radiu Z, głośno jest o planach wycofania z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy i o wstrzymaniu planowanej rotacji Brygady Pancernej do Polski. Tematem tym zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, na czym to obniżenie rangi dowództwa miałoby polegać?
17: Według amerykańskich mediów obecnego dowódcę sił lądowych w Europie, czterogwiazdkowego generała Christophera Donahue, miałby zastąpić generał trzygwiazdkowy. Zmiana ma się odbyć w siedzibie dowództwa w niemieckim Wiesbaden, ale na ten moment Pentagon nie potwierdza tych doniesień. O reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie ze spokojem wypowiada się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa. Ten proces ma charakter logistyczny, techniczny. On może potrwać chwilę.
17: Minister obrony zapewnia, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ulegnie zmianie. Jan Kielak, Radio Z.
16: Obecnie w Europie stacjonuje ponad 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy, w Polsce jest ich około 10 tysięcy. Kilka dni po Donaldzie Trumpie do Chin leci także Władimir Putin. Kreml poinformował dzisiaj, że prezydent Rosji odwiedzi Pekin już w najbliższy wtorek i środę. W oficjalnym komunikacie napisano, że wizyta ta ma dotyczyć wzmocnienia strategicznego partnerstwa. Jak wiecie z naszych wiadomości, dopiero co wczoraj skończyła się wizyta w Chinach prezydenta USA. Jest nowy program wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych. Jednostki działające w pobliżu ważnych instalacji gazowych mogą dostać do 40 tysięcy złotych dofinansowania na sprzęt i na szkolenia. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że inwestycje w OSP zwiększają bezpieczeństwo i wzmacniają gotowość strażaków.
19: Dobra współpraca z Strażą Pożarną, ich doposażenie to jest po prostu bezpieczna Polska, bezpieczne nasze lokalne ojczyzny, lokalne wspólnoty. To wsparcie będzie niesłabnące, to jest w zakresie tylko i wyłącznie tego bezpieczeństwa i wsparcia doposażenia jednostek 1,5 miliona w tym roku.
16: Łączna pomoc należącej do Skarbu Państwa spółki Gaz System ma wzrosnąć do niemal 4 milionów złotych. Sentymenty i chwile wzruszenia na festiwalu w Cannes, gdzie trwa wielkie święto kina. Piątek zdecydowanie należał do Johna Travolty, aktor otrzymał honorową Złotą Palmę tuż przed pokazem swojego reżyserskiego debiutu. W Cannes jest specjalna wysłanniczka Radia Z Grażyna Turbicka.
20: Wczoraj przeżyliśmy w Cannes niezapomniany, wzruszający wieczór, bo oto John Travolta, ikona Hollywood, zadebiutował jako reżyser filmem Propeller One Way Night Coach. Filmem, który jest bardzo osobistą opowieścią o małym chłopcu, który na początku lat 60. wraz z mamą wyrusza w swoją pierwszą podróż samolotem z Nowego Jorku do Los Angeles. Tym małym chłopcem jest John Travolta. Opowiadał na scenie o tamtym czasie, o tym jak to pamięta, dlaczego chciał opowiedzieć tę historię, którą dedykował swoim dzieciom. Dowiedzieliśmy się, jak wielką miłością darzy kino, muzykę i przede wszystkim lotnictwo, bo dziś jest kapitanem lotnictwa. No i okazało się, że na debiut nigdy nie jest za późno.
16: Festiwal w Cannes potrwa do przyszłej soboty.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
22: Dzisiaj deszcz w całym kraju, gdzieniegdzie już pada, pan tu dzwonił i skarży się, pada deszcz, nie mogę iść na ryby, co robić? Nie wiem, niech pan kupi sobie makrele w markecie czy coś. Temperatury 9 w Zakopanem, 13 w Kielcach, 17 w Rzeszowie i w Białymstoku, to będą miasta najcieplejsze dzisiaj.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
22: 9:04 rano, Michał Korościel, dzień dobry, proszę wstawać, bo teraz będzie w Radiu Z. Głupio było przespać, nie?

Hertz i Wonderful Life w Radio Z. 15 minut po 9 rano. Czytam tutaj, że detektyw Krzysztof Rutkowski zapowiedział, że angażuje się w sprawę poszukiwań byłego wiceministra Marcina Romanowskiego, który ma być objęty listem gończym i poszukiwany przez organy ścigania. Według jego deklaracji wie, gdzie polityk może się znajdować i planuje podjąć działania mające doprowadzić do jego odnalezienia. Rutkowski podkreśla, że jego działania mają charakter operacyjny i są prowadzone niezależnie od służb państwowych. Brzmi poważnie, ale ja widziałem nową fryzurę Rutkowskiego. Naprawdę nie wiem, czy gościa z taką czupryną można traktować poważnie. No, nie można oceniać. No nie wiem, niech go znajdzie. No, co mogę mu radzić? Igo i Cud w Radiu Z teraz.

0: Margaret, Cool Me Down w Radiu Z. 22 minuty po 9 rano. Za chwilę Nelly Furtado będzie śpiewała Say It Right. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Live Before You Love Me w Radiu Z za 23 minuty, godzina 10. Dzisiaj jest, proszę Państwa, 16 maja, a skoro tak, to dzisiaj jest finał Eurowizji w Wiedniu i właśnie tam teraz się przenosimy. W Wiedniu jest nasza wysłanniczka Magda Barczyk, która prawdopodobnie zjadła już 6 kawałków tortu Zachera. To tak jest rzeczywiście, Madziu, czy przesadzam trochę?
1: Nie, no nie przesadzasz, no może nie 6, ale były już 3, natomiast wiesz, jak powiedziałeś, że dzisiaj jest 16 maja, to ja się w ogóle zorientowałam, że dzisiaj jest 16 maja, bo tutaj czas płynie na tej Eurowizji tak szybko, zmieniają się te dni, jesteśmy na ciągłych próbach, więc nawet nie wiadomo, kiedy ten dzień się zmienia. A dzisiaj rzeczywiście dzień wyjątkowy, dzień finału. Myślę, że wszyscy czekaliśmy, no, w dużych emocjach na to, co się wydarzy w sobotę i mogę Państwu powiedzieć, że to show zapowiada się naprawdę niesamowicie. Ten występ, który otworzy tę galę Eurowizji, no będzie zapierający dech w piersiach. I tutaj ciekawostka, wśród tancerzy, którzy będą otwierać ten wielki występ w trakcie tego, jak będzie śpiewał zwycięzca poprzedniej Eurowizji, czyli JJ, wokalista operowy, będzie tam Polka, czyli mamy swój polski wątek już na starcie tego wielkiego wydarzenia. A jeśli chodzi o Alę, no to dzisiaj przed nią jeszcze jedna próba w ciągu dnia, więc jak widzicie Państwo, nie ma chwili odpoczynku nawet w dzień finałowy. No i ja mam taką nadzieję głęboką, czego życzę sobie i Państwu, żebyśmy dzisiaj wieczorem cieszyli się tak samo, jak cieszyliśmy się po półfinale.
2: Alicja! Alicja! Alicja!
1: No, mam nadzieję, Michał, że ty już jesteś gotowy do kibicowania wieczorem.
0: Ja oczywiście jestem gotowy. Mam szalik z napisem Alicja. Zastanawiam się też nad tatuażem na bicepsie. Alicja Szemplińska. Co myślisz? Przejdzie?
1: A ja bym wolała jednak trochę bardziej widocznym miejscu, żeby było widać, że na pewno ją wspierasz.
0: Ja mam tak wielki biceps, że jest widoczny, Madziu. Proszę go nie kwestionować.
1: Umówieni.
0: Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, dobrej zabawy życzę i za Alę trzymamy kciuki. Pa.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Czeka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
20: Po reklamie.
21: Sobota, 16 maja, tu Radio Z. Czas na poranne wiadomości, które ma dla nas Darek Klimczak.
22: Burze, ulewy, wichury. Taka pogoda czeka nas dzisiaj i jutro. Jeszcze długo nie pojedziemy ekspresówką z Rzeszowa do Słowacji. To może być i wycieczka, i sposób na dojazd na Półwysep Helski. Trwa pierwszy rejs tramwaju Puck Chałupy.
21: 10.
22: Przed nami weekend z niespokojną pogodą. Na południu Polski może grzmieć, silnie wiać i mocno padać. W wiadomościach teraz reporter Radia Z, Jan Kielak. Janku, to gdzie może być niebezpiecznie?
23: W Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Tam po południu pojawią się burze, a podczas nich będzie wiało, nawet z prędkością 70 km na godzinę. Najmocniej padać będzie również na południu, ale deszcz pojawi się w całej Polsce i ze względu na wysuszoną glebę może prowadzić do podtopień, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
24: To tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody i ta woda po prostu nie ma możliwości wchłonąć się w głąb ziemi.
23: Niebezpieczne warunki są także w Tatrach. Pada deszcz i deszcz ze śniegiem. Jan Kielak, Radio Z.
22: Deszczowo będzie przez cały najbliższy tydzień. Na szczęście ma się zrobić trochę cieplej. Miał być gotowy za miesiąc, będzie dobrze, jeśli zostanie otwarty za rok. Mowa o podkarpackim odcinku Via Carpati, czyli trasy S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostatecznie zerwała kontrakt na wykonanie tego odcinka. Wcześniej wypowiedzenie złożył jego wykonawca. Jeszcze w tym roku ma być przetarg na kolejnego, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Szymon Piechowiak. Dodaje, że to nie są łatwe tereny do budowy dróg.
0: Mamy tam tunele, mamy estakady, więc siłą rzeczy jest to teren skomplikowany. Natomiast każdy wykonawca, wchodząc na plac budowy, czy wręcz startując w przetargu, wiedział, z czym będzie się musiał zmierzyć.
22: Właśnie problemy z terenem oraz wzrost kosztów były powodami, dla których poprzedni wykonawca zrezygnował z budowy tej trasy. Bez podawania cen przy produktach na sklepowych półkach, bez cenników w zakładach usługowych. Tak jest w co drugiej skontrolowanej placówce w Polsce. Inspektorzy Inspekcji Handlowej wystawili blisko 1000 mandatów właścicielom sklepów i zakładów usługowych z cenami widmo, mówi Radiu Z Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
1: Były to sklepy zarówno dużych sieci handlowych, jak i stacje paliw, parkingi, hotele, punkty usługowe, salony fryzjerskie, warsztaty samochodowe. Inspektorzy wskazywali też m.in. na brak informacji o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, co jest, przypomnę, obowiązkiem przedsiębiorcy.
22: A przy okazji apel do nas, byśmy zwracali uwagę na braki cen lub różnice między tym, co na półce, a co przy kasie. Może nie odkorkuje Półwyspu Helskiego, ale ma szansę stać się alternatywą dla godzin w samochodzie lub tłoczenia się w pociągu. Dzisiaj startuje tramwaj wodny z Pucka do Chałup. Ma być zarówno nową atrakcją Zatoki Puckiej, jak i pragmatycznym rozwiązaniem transportowym, o czym teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
2: W maju tramwaj będzie pływał tylko w weekendy i tylko na trasie Puck-Chałupy. W czerwcu planowane jest poszerzenie jej o przystanek w Swarzewie. Na napędzaną energią elektryczną jednostkę wejdzie około 50 osób. Będzie też miejsce na rowery. Tramwaj wodny to coś, co po prostu musiało się u nas pojawić, mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.
3: Skoro mamy taki skarb jak Zatokę Pucką, bo to jest skarb, najlepiej o tym wiedzą żeglarze i kitesurferzy i windsurferzy, no to trzeba to wykorzystać.
2: Wiosenne rejsy mają pokazać, jak duże jest zainteresowanie, żeby na tej podstawie napisać letni rozkład jazdy.
22: Bilet normalny w jedną stronę kosztuje 25 zł.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
21: Jak już Darek mówił, przed nami dni deszczowe. Ten dzisiejszy też będzie deszczowy, albo już jest, jak donoszą słuchacze, już pada gdzieniegdzie, a będzie padać wszędzie. Temperatury dzisiaj od 9 stopni na Podhalu, przez 11 w Małopolsce, 13 w Łodzi, 14 w Warszawie, 16 będzie w Toruniu, a 17 w Białymstoku. O, Cinek przylazł. Cinek, siema!
26: Cinek nie przylazł, tylko pan redaktor przyszedł. Dzień dobry państwu, witam radiosłuchaczy, internautów.
21: Wszyscy czekali na ciebie. Rozgrzałem ci publikę, Cinek.
25: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Chyba najpiękniejsza piosenka wszechczasów o mieście Nowym Jorku. Na drugim miejscu oczywiście Miłość z Zakopanem, Sławomira. Już 16 minut po godzinie 10, ale ten czas leci. Za chwilę Damiano David, The First Time, a w kalendarzu sobota, 16 maja. Dzisiaj bardzo dużo się dzieje. Dzisiaj mamy finał Eurowizji. Jesteśmy na miejscu, trzymamy rękę na pulsie, kibicujemy Alicji. Mamy też 18 w Uniejowie, to tam jest największa impreza, wbrew pozorom, w Europie. Jesteśmy też na miejscu, będziemy się łączyć z Kubą Olszewskim. No a u nas tutaj na miejscu z kolei będzie zwyciężczyni Must Be The Music. Wczoraj był finał, wygrała wspaniała Marcycha. Zainkasowała ćwierć miliona złotych, ale nie tylko o pieniądzach. Porozmawiamy jeszcze dzisiaj w Radiu Z. Bądźcie z nami.

0: Britney Spears Toxic powraca, to dowód na to, że lata 2000 znowu są modne. 23 minuty po godzinie 10, słuchacie Radio Z, za chwilę Hania Kuzimowicz. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
6: Co ty powiesz?
5: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
6: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
7: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
10: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Po reklamie.

0: Somebody Back to Friends w Radio Z. Dokładnie za 20 minut, godzina 11 w kalendarzu 16 maja. Dzisiaj w Wiedniu finał Eurowizji, a w Uniejowie 18. Ale 18, proszę Państwa. Termy Uniejów mają nowe otwarcie i 18 urodziny. Na miejscu w ciepłej wodzie siedzi Kuba Olszewski. Cześć, Kuba.
1: Dzień dobry bardzo. Ja się bardzo cieszę, bo uniejowskie termy to taki obiekt zaprzyjaźniony z Radiem Z. Przyjeżdżamy tutaj od dawna, często z naszymi słuchaczami i fajnie patrzeć, jak się rozwijają, a dzisiaj być na ich 18. No ja przyznaję, że dawno nie byłem na 18, więc fajnie patrzeć, jak ten obiekt osiągnął dojrzałość. Dzisiaj oczywiście jesteśmy tutaj z Radiem Z w nowej letniej strefie atrakcji, gdzie możecie rzucać do celu po nagrody, do czego serdecznie zachęcamy. Jesteśmy tutaj do godziny 15. Termy otwarte od 10, tak więc pierwsi goście już są, a jeżeli chodzi o pogodę, no to spodziewamy się około 15 stopni i właśnie wyszło piękne słońce i mamy nadzieję, że tak pozostanie. Zapraszamy serdecznie, przed nami jeszcze część muzyczna, ale o tym jeszcze opowiem, nie wszystko naraz.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
15: masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Po reklamie.

0: Drop Dead. Drop Dead, tak nazywa się ta piosenka, to Olivia Rodrigo, no na językach wszystkich, absolutnie w tym momencie głośno jest bardzo o tej dziewczynie. Dość powiedzieć, że jej inicjały są na nowych koszulkach FC Barcelony. Ale Eurowizji jeszcze nie wygrała, a dzisiaj może ją wygrać Alicja Szemplińska.
1: Eurowizja 2026 w Radiu Z. Droga do Wiednia z polską reprezentantką na konkurs piosenki Eurowizji.
2: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radia Z.
1: Tylko w Radiu Z co tydzień Alicja Szemplińska zdradza kulisy przygotowań do majowego występu. Eurowizja 2026 w Radiu Z. Droga do Wiednia. Słuchaj w każdy poniedziałek po 20:00.
3: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Lato w Half Price.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
3: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
0: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: W sobotę 16 maja słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
3: Tusk o planach wycofania amerykańskich wojsk to tylko logistyczne perturbacje. Lex Charlatan wchodzi w życie, ma pomóc w walce z pseudomedycyną. Bogaci Włosi nie chcą płacić podatków za swoje wypasione jachty.
2: Jedenasta.
3: Donald Tusk zapewnia, że bezpieczeństwo Polski nie jest zagrożone. W ten sposób premier komentuje doniesienia o zmniejszeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Europie. Telewizja CNN podała, że do Polski nie trafi amerykańska brygada pancerna. Decyzja miała zapaść w ostatniej chwili, a miał ją podjąć szef Pentagonu. Reporter Radia Z Marcin Friedrich był na konferencji premiera. Powie teraz, jak Tusk odnosi się do tych informacji.
4: Twierdzi, że jest w kontakcie z dowódcą amerykańskich wojsk w Europie, generałem Grinkiewiczem, który miał go zapewnić, że to tylko logistyczne perturbacje i nie wpłynie to na bezpieczeństwo Polski. Takie zapewnienia miał Donaldowi Tuskowi złożyć także sekretarz generalny NATO.
5: Wszystko jest pod kontrolą i nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników priorytetem.
4: CNN informuje zaś, że decyzja o wstrzymaniu wysłania do Polski kilku tysięcy żołnierzy wynika z oszczędności, ale to również odwet Trumpa za brak zaangażowania państw NATO w konflikt na Bliskim Wschodzie. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Podobne informacje podawał wcześniej także The Wall Street Journal. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o pobicie w Warszawie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 Polaków w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Państwo reaguje na wszystkie przypadki bandytyzmu. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej, tak mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
6: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych. Czy to brutalne pobicie było na tle narodowym? Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie. A muszę powiedzieć, że w tym zakresie nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy.
3: Po ataku Polaków jeden z zaatakowanych Ukraińców z powodu obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi do 8 lat więzienia. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną, przyjął projekt ustawy zwanej Lex Charlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Zmiany dadzą również oręż w ręce Rzecznika Praw Pacjenta, o czym teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Do tej pory Rzecznik Praw Pacjenta nie miał kompetencji, aby reagować na działania osób zajmujących się pseudomedycyną. Teraz zyska m.in. możliwość nakładania kar. Nawet do 1 000 000 zł, tłumaczy Adam Szłapka, rzecznik rządu.
8: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
7: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
3: Nowelizacja ustawy nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, joga czy masaż. Na Sardynii Włosi ukrywali przed fiskusem 100 luksusowych jachtów wartych prawie 50 milionów euro. Odkryła to Gwardia Finansowa. Wszystkie te jednostki należą do mieszkańców Włoch, ale pływały pod banderami innych państw. Dzięki jachtom widmom ich właściciele omijali włoski system podatkowy, obniżali też koszty ubezpieczenia. Teraz włoska skarbówka szykuje dla nich kary administracyjne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Dzisiaj za oknem pogoda barowa, tak jak wczoraj. Zresztą jutro też pogoda barowa, także myślę, że tylko najtwarci szwagrowie to wytrzymają. Na termometrach od 9 stopni w Zakopanem przez 11 w Małopolsce, 13 w centrum do maksymalnie 16 w Wielkopolsce, na Suwalszczyźnie. Nie, czekaj, 17 w Białymstoku, tam będzie najcieplej. Wszędzie pochmurno i wszędzie może niestety padać.

0: Guru Josh Project w Radiu Z, 13 minut po godzinie 11, jest w kalendarzu 16 maja, sobota, to jest ten dzień, proszę Państwa, wielki finał Eurowizji, to już dzisiaj. O zwycięstwo walczy nasza reprezentantka Alicja Szamplińska, łączymy się na żywo z Wiedniem, na miejscu niezmiennie jest Magda Barczyk, a dokładnie gdzie jest Magda, to zaraz sama powie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No słuchajcie, jestem jeszcze w lobby hotelowym. Właśnie szykujemy się do tego, żeby wyjść. I, no bo wrócimy tutaj, przypuszczam, że około godziny 3 nad ranem. To wszystko dlatego, że spodziewamy się bardzo późno ogłoszenia tych wyników. No i wtedy dokładnie będziemy mogli zdać Państwu tę ostatnią relację z Wiednia na żywo. Późnym wieczorem. A razem ze mną jest również Olga, dzięki której widzicie to wszystko na naszych social mediach. Cześć Olga.
2: Cześć.
1: Nie skończyły Ci się jeszcze pomysły?
2: Pomysłów jest bardzo dużo, czasu jest mało, ale staramy się robić to jak najlepiej i dawać Wam jak najwięcej materiałów, także jest super.
1: No i jest ze mną też Piotrek, dzięki któremu możecie wszystko na stronie internetowej czytać, co się tutaj dzieje. Cześć Piotruś.
3: Cześć, cześć.
1: Słuchaj, jak tam Twoja klawiatura, bo tyle tego produkujemy, nie zacięłaś jeszcze?
3: Nie, palce bolą, ale jakby walczę dalej.
1: No to na koniec, słuchajcie, jakie emocje dzisiaj nas czekają, bo jesteśmy trochę zmęczeni, ale mam wrażenie, że ta adrenalina jest razem z nami i damy czadu jeszcze dzisiaj.
2: Jest trochę zmęczenie, jest trochę stresu, ale będzie super.
3: No emocje rosną, tak jak powiedziałaś, adrenalina jest. Czekamy na ten wielki finał.
1: Tak jest, drodzy Państwo, odliczamy do godziny 0, o 21 rozpoczyna się wielki finał Eurowizji. My oczywiście przez cały dzień będziemy relacjonować wszystko to, co dzieje się w Stadthalle w Wiedniu. Bądźcie z nami, do usłyszenia.
0: Magda Barczyk, jesteśmy w kontakcie, do boju Polska, do boju Alicja.

0: Eagle Eye Cherry, czyli orzeł, oko czereśnia. Zna się angielski. 21 minut po godzinie 11, słuchacie Radio Z, za chwilę Lady Gaga, How Bad Do You Want. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wiero sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie! To Kaufland Card Extra!
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara na mediaexpert.pl.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: plan na pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.
7: The good girl in your dream.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Muzyka numer jeden w Radiu Z, Ale Farben, Irene Miller, Body Talk, czyli mowa ciała. To mowa ciała, taki język międzynarodowy i dosyć skuteczny, trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Za 22 minuty południe słuchacie Radia Z. Gdyby za język ciała przyznawali literackiego Nobla, to pewnie dostałby go Michael Jackson. Smooth Criminal, już za chwilę. Radio Z i już.
1: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Lato w Half Price.

0: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zapolskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
1: Moja Pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
0: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj w poniedziałek o 20:30 w TVP1.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
7: Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
12: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sykitowicz, każdej nocy w Radio Z. Zbliża się 12, czyli za chwilę wiadomości Radio Z, a chwileczkę po południu Marcycha, czyli zwyciężczyni Must Be The Music w Radio Z. Bądźcie z nami. Radio Z i już.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
4: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
5: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
13: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: W sobotę, 16 maja, w samo południe słuchacie Radia Z. Wiadomości ma dla nas Rafał Piek. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Mocno pada i grzmi ostrzeżenia na południowym wschodzie kraju. Wypadek na autostradzie w Lubuskiem, dwie osoby są ranne. Emocje w siatkarskiej Lidze Mistrzów, Zawiercie i Warszawa rozpoczynają zmagania w turnieju finałowym.
20: 12.
21: Burze z silnym wiatrem i ulewny deszcz. Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami na południu Polski. Niebezpiecznie jest także w górach. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak.
22: Dzień dobry.
21: Janku, jak tam wygląda sytuacja?
22: Trzeba uważać właśnie na ulewny deszcz i deszcz ze śniegiem, a także na możliwe burze. Wczoraj piorun uderzył w grupę turystów na Giewoncie, a ratownicy Topru mieli problem, aby dotrzeć do poszkodowanych śmigłowcem właśnie przez intensywne opady. Ostatecznie się udało i najciężej porażony został przetransportowany do szpitala. Trafili tam też inni turyści z lżejszymi obrażeniami. W górach cały czas jest bardzo ślisko, u podnóży jest dużo błota, a w wyższych partiach pod cienką warstwą świeżego śniegu jest stary, zmrożony i twardy jak kamień.
21: W ten weekend padać będzie w całej Polsce, a ze względu na wysuszoną glebę lokalnie mogą pojawić się podtopienia. Kierowcy, zróbcie głośniej. Poważny wypadek na autostradzie A18 w pobliżu miejscowości Kowalice w Lubuskiem. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu busa, ciężarówki i samochodu osobowego między węzłami Iłowa a Luboszów. Korek w tym miejscu ma około 2 km. Chcą 1000 studni w Krakowie. O budowę niezależnych od energii elektrycznej źródeł wody zabiegają założyciele Społecznego Komitetu Rozwoju Miasta. Celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody w przypadku kryzysu, wojny, braku prądu czy zatrucia wodociągów. Wkrótce ruszy zbiórka podpisów pod projektem. Co zawiera, o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
0: Projekt przewiduje wykonanie studni głębinowych z ręcznymi pompami, wyjaśnia jego autor Michał Kostrzyński.
1: Zakłada 1000 tych ujęć, by około 500 metrów było do źródła takiej wody, żeby swobodnie mógł każdy dojść. Czy to osoba młoda, czy osoba starsza.
0: I chodzi nie tylko o wodę pitną. W sytuacji kryzysu równie ważna jest woda do celów sanitarnych, dodaje współautor projektu dr Adam Zwierzyński z Akademii Górniczo-Hutniczej.
19: Jeżeli na przykład nie będą fekalia spuszczone, to grozi to wybuchem epidemii.
0: Autorzy projektu szacują, że wykonanie 1000 studni kosztowałoby około 55 milionów złotych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
21: 2 lata temu problemem zajęła się Najwyższa Izba Kontroli. Żadna ze skontrolowanych wtedy 10 małopolskich gmin nie była przygotowana do zaopatrywania mieszkańców w wodę w sytuacjach kryzysowych. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie rozpoczną rywalizację w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankara, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający warszawskiej drużyny Jan Firlej.
23: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
21: Pierwszy półfinał z udziałem projektu o 17:00. Warta, która w ubiegłym roku zdobyła srebro, zagra o 20:30.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Dzisiaj wszędzie pochmurno i wszędzie może padać. Tak bez Nie, są wyjątki. Poczekaj. Są wyjątki. Na zachodzie. Szczecin, Gorzów Wielkopolski. Tam pochmurno, ale bezdeszczowo i raczej słonecznie. Ten deszcz oczywiście nam się przyda, co nie zmienia faktu, że w ten weekend aktywności będą takie raczej wybiórcze. Na termometrach kilkanaście stopni. Konkretnie od 9 do 17.
25: Radio Z i już.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
20: Wczoraj był finał Must Be The Music. Spoiler, wygrała Marcycha, Marcelina Ruczyńska, pseudonim Marcycha, ale nie wygląda na Marcycha, wygląda na Marcysię. To taka chodząca wrażliwość i przyszła do Radio Z, za chwilę porozmawiamy. No, no, no,

0: Edyta Bartosiewicz i Zegar w Radiu Z. Zegar Radia Z pokazuje 14 minut po godzinie 12, a w studio obiecani goście Marcelina Marcycha-Ruczyńska oraz Patrycja Kazali.
1: Marcelina!
0: Marcycha, która wygrała wczoraj Must Be The Music, tak. Najnowszą edycję, wielki finał. Porobiło się, co?
2: Marcysiu. Porobiło się, tak.
0: Pamiętasz coś w ogóle z wczorajszego dnia?
2: Tak.
0: Co pamiętasz
2: dużo.
0: Najlepiej?
2: Pamiętam, jak stałam z Piotrkiem na scenie. No i Patrycja powiedziała, że Marcycha wygrała. No to pamiętam.
0: Przesuń teraz proszę bliżej mikrofon sobie
2: tu?
0: Przesuń. Tak, a
2: dobrze.
0: My przypomnijmy sobie Stasia Wokulskiego, który wczoraj wybrzmiał nam na żywo.
3: Warszawskiej ochłodzie.
1: Twój numer leci w ZTV.
0: Ale czadowo.
2: A teraz leci Stas?
0: Tak, leci fragmencik z wczorajszego finału. Ale też oczywiście nie koniec niespodzianek, a najpierw chwilę porozmawiajmy. Powiedz mi tak ogólnie z tej edycji, co zapamiętasz najlepiej?
2: Ja myślę, że z tej edycji zapamiętam najlepiej chyba ludzi wszystkich, których poznałam. Mhm. Głównie właśnie w półfinale i w finale.
0: A kto jest twoim ulubionym z trójki prowadzących i dlaczego akurat Adam?
2: Tak powiedziałam, że Adam?
0: Nie, ja zasugerowałem.
2: Nie, to ja powiem, że ja wszystkich prowadzących kocham, naprawdę mówię, całym swoim sercem.
0: I to nie ma wpływu na to, że Patrycja tutaj siedzi oczywiście obok?
2: Nie ma żadnego wpływu,
0: Patrycja,
2: nie czuję presji.
0: Czy to był dobry wybór najpierw jurorów, a potem widzów?
4: To był wybitny wybór. Jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle naszej publiczności i tego, jak dała się porwać naszym wspaniałym artystom, bo nie tylko Marcysi, ale wszystkim finalistom i półfinalistom, dała się porwać sercu. Bo widać, że głosowali sercem i pasją do muzyki, sztuki przez duże szy i ten artyzm wczoraj wybrzmiał i jestem pod ogromnym wrażeniem naszych widzów, oglądalności, bo mamy wybitną oglądalność, dzięki czemu jest kolejna edycja, więc zgłaszajcie się koniecznie mbtm.polsat.pl. Zapraszamy nowych uczestników, bo już niedługo ruszają castingi. No i przede wszystkim wielka duma, Marcycha, z ciebie. No to, co ty zaprezentowałaś wczoraj na scenie, łzy same ciekły po policzkach, w sercu się coś takiego rodziło, takie ciepełko, taka otulizna wokół serducha. No i twój talent, to, że masz 20 lat, grasz na instrumentach, komponujesz, głos jak dzwon. Dla mnie przypominasz mi artystów z czasów, kiedy moja mama była w twoim wieku, bo wtedy naprawdę ten artyzm wybrzmiewał i każdy miał przestrzeń do tego, żeby w pełni muzykować. I widać, że ty po prostu muzykujesz, ty się lubujesz w muzyce i to jestem bardzo dumna z ciebie.
0: A powiedz, Marcysia, jakie masz plany na najbliższe dni, miesiące, lata, może dni najpierw? Co teraz będzie się działo w twoim życiu?
2: Teraz będzie się dział Polsat Super Hit Festival w Sopocie, Opera Leśna.
0: Co zaśpiewasz?
2: Nie wiem jeszcze.
0: To nie wiesz?
2: Nie wiem jeszcze, ale mam nadzieję, że dobry Boże. Chciałabym. Tak, i no to jest takie duże wydarzenie, do którego jeszcze w ogóle nie przywykłam do tej myśli, że tam będę. A tak na następne miesiące to na pewno album, jakieś nagrywanie piosenek się szykuje, robienie muzyki.
4: Tak. Bo tu z nami w studio siedzą producenci Marcychy,
2: tak,
4: co
2: tak.
4: Bardzo sobie cenię, że przywiozłaś ze sobą swój
2: team
4: i że wspólnie tutaj jesteście, bo jesteście jakby częścią tego sukcesu Marcychy.
0: Dzień dobry, producenci. Jak się nazywacie?
5: Cześć, ja jestem Konor.
6: Ja jestem Janek.
0: Aha, czyli Konor produkował Latko, bardzo lubię tę piosenkę, tak?
5: Tak, właściwie to z Jankiem siedzimy nad wszystkimi tymi utworami razem i właśnie po prostu z Marcychą tak zespołowo nad tym działamy i no nie wiem, jestem mega wzruszony w ogóle, że tu jesteśmy też na tym i mega się
4: Ale to znowu świadczy o twojej wielkiej kulturze i klasie, Marcycha, że właśnie wspierasz swoich twórców, bo to nie ma ja w teamie, nie?
2: Także
4: wspaniale.
2: Tak.
0: To co byście powiedzieli na to, żebyśmy zagrali Latko teraz w Radiu Z po raz pierwszy i mam nadzieję nie ostatni?
2: Super!

0: John Mama Nikika Love Live w Radio Z, 27 minut po południu. Jesteśmy świeżutko po wielkim finale Must Be The Music i z nami Marcelina Marcycha-Ruczyńska oraz Patrycja Kazadi, czyli zwycięzczyni i pani prowadząca.
1: Dziękujemy, panie redaktorze. Przede wszystkim dziękujemy, że mógł wybrzmieć tutaj utwór Marcychy po raz pierwszy w Radio Z.
0: Powiem wam, że ja tu siedzę godzinami od lat i bardzo dobrze wybrzmiał.
1: Naprawdę. No, przepiękny miks tutaj pięknie. Też wielkie brawa dla producentów i mix engineer Janka.
0: Teraz proszę, włączyłem mikrofon.
2: Dzięki.
0: Teraz się nagrało. Marcycha, bo ty nie wyglądasz na Marcychę, wyglądasz bardziej na Marcysie. Czy ty, powiedz mi, chcesz być stara?
1: Ojej.
3: Nie, ja...
1: A obrażasz się, jak się tak mówi? Bo mi się czasami tak po prostu z miłości do ciebie, czasami tak podczas programu Marcysiu, tak. Denerwuje cię to, czy...
3: Nie, ja bardzo lubię. Ja w ogóle się przedstawiam jako Marcysia. Mhm. Ja bardzo lubię Marcysia, ale z Marcychą w ogóle było tak, że to u nas w mojej klasie, w Koszalinie, znajomi zaczęli mówić właśnie Marcycha. Nawet nie wiem, czy Staś to nie był. Że zaczął mówić Marcycha i jakby w ustach kogoś, kto mnie zna, i z kim mamy jakoś relację, to brzmiało jak takie zdrobnienie. I potem coraz więcej osób zaczęło mówić Marcycha i dla mnie to było takie miłe. To było jak Marcysia.
1: Okay. Tak.
0: Nagroda była potrójna. Statuetka, która jest tutaj z nami w studiu. Tak. Piękna, rzeczywiście na wagę złota.
3: Tak, jest.
0: Występ w Sopocie, o tym już mówiliśmy, ale no było to ćwierć miliona również. Czy przelew już doszedł, czy nie?
1: Ale pan redaktor dzisiaj ostry jest. Widać,
3: nie,
1: że
3: na razie doszedł przelew od mamy.
0: Mamy na razie. A powiedz mi, te ćwierć miliona to dużo dla ciebie?
3: Dużo. No, dużo.
1: A dla kogo nie?
3: Dla kogo nie?
0: I jaki masz
1: to plan? Jakie ty masz tu zarobki, panie redaktorze, jak to jest mało dla ciebie?
0: No, to jest gwiazda, którą grają w Radiu Z, więc wolę znać jakby proporcje. Powiedz mi, jaki masz pomysł na takie pieniądze?
3: No na pewno przeznaczę jakąś część na muzyczne rzeczy swoje. No bo to bardzo się przyda na rozwój. Część myślę, że też na fundację. Jeszcze nie wiem.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, bo ty chyba już postawiłaś na muzykę, prawda? Bo skończyłaś szkołę muzyczną, jesteś na akademii.
3: Tak.
0: I czy to zwycięstwo w Must Be The Music to jest dla ciebie takie potwierdzenie, że to jest to, że dobrze wybrałaś, że to się uda?
3: Tak. To jest to, no to już jest takie potwierdzenie tego, że ta ścieżka się klaruje, coraz bardziej pojawiają się możliwości, które mi... No, mogę po prostu to robić już tak naprawdę.
0: Patrycja, ty jako starsza koleżanka, niewiele starsza oczywiście,

0: którego przychodzisz, każdy z osób, z którymi współpracujesz, jest wartością dodaną, żebyś nigdy nie czuła, że musisz z czegoś zrezygnować albo z siebie zrezygnować, żeby siedzieć przy pewnym stole. Pamiętaj, że ci ludzie, którzy siedzą z tobą przy stole, są tam z jakiegoś powodu z tobą przy tym stole. Jesteś wartością dodaną. Pamiętaj o tym.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dla mnie to na przykład był zaszczyt. Dobre. Marcelina Marcy-Haroczyńska, zwyciężczyni Must Be The Music oraz Patrycja Kazadi. Bardzo
0: dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy, że wspierasz dobrą muzykę.
2: Miłego dnia wam życzę, ale nie wątpię, że taki będzie dzisiaj.
1: Dzięki. Dziękujemy bardzo.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
6: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zapolskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
11: Moja Pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
10: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj w poniedziałek o 20.30 w TVP1.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
14: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
15: Po reklamie.

0: Kaigo Quality Griffin, Save My Love, Radio Z, za 15 minut, godzina 13, to jest Radio Z. Za chwilę gramy, będzie Pink i Trustful, nigdzie się nie przełączajcie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz? Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
17: Po reklamie.

0: Jeżeli wydaje wam się, że na TikToku są same głupotki, to macie rację, wydaje wam się, bo ta dziewczyna jest dowodem na to, że to nieprawda. Ona zadebiutowała na TikToku, a to jest jej nowa, bardzo inteligentna i fajna piosenka Material Lover. Nazywa się Sienna Spyro.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy...
16: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
21: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
22: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzu sobota, 16 dzień maja. Na zegarze prawie 13, czas na wiadomości Radia Z. Rafał Piek zaprasza.
23: Święto Straży Granicznej w Lublinie, pikniki, koncerty i pokazy sprzętów. To będzie święto kultury w całym kraju, noc muzeów. My zerkamy też na Wiedeń, wieczorem finał Eurowizji z udziałem Alicji Szemplińskiej.
0: 13.
23: W Lublinie trwają centralne obchody Święta Straży Granicznej. Formacja świętuje 35 lat istnienia. W uroczystościach udział bierze prezydent Karol Nawrocki. Na miejscu jest także nasz reporter Mateusz Kasiak. Mateuszu, jak przebiegają uroczystości?
1: Serdecznie.
2: Na miejscu oprócz prezydenta są oczywiście przedstawiciele rządu, a także goście z zagranicy. Było już uroczyste podniesienie flagi państwowej i powitanie funkcjonariuszy, którzy mają dziś swoje święto.
3: Czołem funkcjonariusze!
2: Podczas uroczystości prezydent wręczy dziś Straży Granicznej ważne odznaczenia państwowe i resortowe. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
23: Obchodom towarzyszy piknik i koncerty. Tymczasem rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom granica z Białorusią jest wyjątkowo szczelna. Od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać się na tym odcinku. Ale problem nielegalnych migracji nie zniknął, mówi komendant straży generał Robert Bagan.
4: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów z tego pogranicza dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
23: 42 z nich trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów w całej Polsce. Mnóstwo imprez i wydarzeń. I tak na przykład będzie można zajrzeć za kulisy Muzeum Warszawy, które mieści się przy Starym Rynku. Będzie można zobaczyć całą część biurową, mówi Aleksandra Kresowska.
24: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
23: W Warszawie za darmo będzie można odwiedzić 330 miejsc. To już dziś Alicja Szemplińska powalczy o zwycięstwo na Eurowizji. Polka wystąpi w finale z numerem 18. W sumie na scenie zaprezentuje się 25 krajów. A na miejscu wszystko obserwuje dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk. Magdo, czy emocje w Wiedniu już sięgają zenitu?
25: Te emocje dopiero przed nami, bo finał największego muzycznego wydarzenia na świecie wystartuje o godzinie 21. Nasza reprezentantka pojawi się na scenie około godziny 22.40. Za pół godziny w wiedeńskiej Stadthalle rozpocznie się próba z udziałem publiczności i występem zaproszonych gwiazd. W sumie finał Eurowizji obejrzy na żywo w hali prawie 11 tysięcy osób, a dzięki przekazom telewizyjnym globalnie prawie 200 milionów. Z deszczowego Wiednia Magda Barczyk, Radio Z.
23: Za Polkę trzymamy kciuki. Początek finału o 21.00.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Za oknem nieciekawie, to znaczy ciekawie, bo będzie padał deszcz, a tego deszczu trochę potrzebowaliśmy przez ostatnie tygodnie, natomiast no też co, za dużo to niezdrowo, umówmy się. Na termometrach nie za dużo, od 9 stopni w Zakopanem, przez 11 w Małopolsce, 13 na Śląsku, do 17 na północnym wschodzie, najcieplej w Białymstoku, kto by pomyślał. 13.03 na moim, Lady Punk, tacy sami już teraz, na Radio Z.

Mr. Seksowicz, Aleksandra Stan w Radiu Z, 13.13. Już za chwilę Daria Zawiałow z tobą na chacie. Ja mam ciekawostkę, proszę państwa, i powiedziałbym, że to byłaby bezużyteczna ciekawostka, gdyby nie to, że może się przydać jeszcze przed godziną 14, więc posłuchajcie tej użytecznej ciekawostki. Otóż, proszę państwa, każdy żonkil to narcyz, ale nie każdy narcyz jest żonkilem. Rozumiecie? Ja też nie bardzo, ale niedługo wszystko będzie jasne.

0: Selena i Satellite w Radiu Z, piosenka, która wygrała Eurowizję. Dzisiaj poznamy kolejną piosenkę, która wygrała Eurowizję. Miejmy nadzieję, że to będzie Prej Alicji. Ale my od rana jesteśmy nie tylko w Wiedniu, ale też, no powiedzmy sobie szczerze, w polskim Wiedniu, czyli w Uniejowie, a ściślej w Termach Uniejów, które mają dziś swoją osiemnastkę i zupełnie nowe otwarcie. Na miejscu jest również Kuba Olszewski. Kuba, czy u was atmosfera tak samo gorąca jak w Wiedniu?
1: No wiesz, wody termalne mają to do siebie, że tutaj zawsze jest ciepło. Nawet kiedy śnieg za oknem, to tutaj naprawdę nie zmarzniesz, mój drogi. Tak więc tak, jest oczywiście ciepło, a gorąco będzie również wieczorem, no bo tutaj niesamowity muzyczny line-up, myślę, że którego nie powstydziłaby się nawet Eurowizja. No bo sam powiedz, Marcin, Zako Power, daliby radę? No pewnie, żeby dali radę. Julka Żugaj, no to nawet nie wspomnę. Patrycja Markowska, również jak najbardziej. Oni wszyscy wystąpią dzisiaj w Uniejowie. Koncerty i całą tę muzyczną część zaczynamy od godziny 17. Krótko mówiąc, osiemnastka i nowe otwarcie Term Uniejów trwamy. Również czekamy tutaj z naszą czerwoną strefą na was jeszcze do godziny 15. Coraz więcej naszych słuchaczy zdobywa nagrody, trafiając do celu. No muszę powiedzieć, że są bardzo celni. Czekamy na was i życzymy dobrego dnia. Z Radiem Z, oczywiście. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ma

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
12: masz. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mrozu nie ma miejsca jak dom w Radiu Z. Mrozu nie ma chyba słabej piosenki tak naprawdę. Dobre osiągnięcie. Za 20 minut, godzina 14, słuchacie Radio Z. Za chwilę Alan Walker i Faded, a potem rozwiązujemy weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Bądźcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.

0: na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Damiano Dawid i Zombie Lady w Radio Z. Za 12 minut godzina 14. Słuchacie Radio Z. Czas na weekendowy quiz familijny w Radio Z, a właściwie jego rozwiązanie.
1: Sponsorem konkursu weekendowy quiz familijny jest producent kawy Eduszo Family.
0: Bo słuchacze zgłaszali się na Radio Z.pl, odpowiadając na pytanie, kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy i dlaczego. Kto się zgłosił? Patrycja. Dzień dobry, Patrycjo.
2: Dzień dobry.
0: Jak sobota mija?
2: Tak, typowo. Sprzątanie, przygotowanie do obiadu.
0: Klasyka. I co będzie na obiad?
2: Gołąbki.
0: Okej, spoko. To ja ci powiem, co będzie na przystawkę. Rozwiązanie konkursu. Pytanie brzmiało, kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy i dlaczego?
2: No, u mnie tą osobą jest mój mąż, z tego względu, że od nowego roku dzieli moją pasję, mianowicie wspólnie biegamy rano. No i raz, że jestem szczęśliwa, że robimy to regularnie, a dwa, że jestem szczęśliwa, że mąż trwa przy tym swoim postanowieniu, bo jak to wiadomo, te noworoczne postanowienia to zazwyczaj wygasają po 3 tygodniach.
0: No właśnie, małżeństwo polega na tym, żeby być ze sobą w dobrych i złych momentach, to bieganie jest zdecydowanie złym momentem, szczególnie o poranku, w związku z tym fajnie, że jesteście w tym razem. I z tej okazji mam dla was 500 zł na rodzinny weekend oraz całoroczny zapas kawy Eduszo Family. Gratuluję bardzo serdecznie. Serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę, ale to jeszcze nie wszystko. Słuchaj, mam też 4 kubeczki Radio Z, żeby mieć w czym tę kawkę wypić, tylko mam też dodatkowe pytanie. Jeżeli słuchałaś dzisiaj uważnie Radio Z, to nie będzie problemu z odpowiedzią. Pytanie brzmi, czy to prawda, że każdy żonkil to narcyz, ale nie każdy narcyz jest żonkilem, tak czy nie?
2: Prawda.
0: Tak, to prawda. Kubeczki są twoje, gratulacje.
2: Dzięki, super.
0: Kubeczki są puste, ale już masz co tam sobie zaparzyć, do tego kasa i spokojnego, udanego weekendu ci życzę.
2: Dziękuję wam również.
0: Powiedziałbym do zobaczenia na bieżni, ale ja nie biegam, bo lubię.
2: Może w parku.
0: Może. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć, pa.
2: Dzięki, ej.
1: Sponsorem konkursu weekendowy quiz familijny był producent kawy Eduszo Family.

0: przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
1: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
2: Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył.
8: Ale tak po kosztach.
9: Masz to w Brico.
10: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
21: W kalendarzu sobota, 16 dzień maja, na zegarze już prawie 14. Rafał Piech już w studiu. Czas na wiadomości Radia Z. Zapraszamy.
22: To już pewne. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Straż Graniczna świętuje 35 lat centralne obchody w Lublinie. Na koniec sprawdzimy, jakie atrakcje szykuje Trójmiasto na dzisiejszą Noc Muzeów.
21: 14.
22: Koniec spekulacji. Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę. Piłkarz przekazał te informacje osobiście za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z nami teraz Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Co konkretnie napisał Lewy?
23: No to jest krótkie pożegnanie, ale uwaga, z klubem, nie z miastem. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych 4 lat. Pisze Robert Lewandowski i dodaje, że Barca wróciła na właściwe jej miejsce. 4 sezony Lewego w barwach Blaugrany przyniosły drużynie 3 mistrzostwa. Hiszpanii. Do tego Polak sięgnął po tytuł Króla Strzelców. To był najbardziej niesamowity rozdział mojej kariery, kończy Robert Lewandowski, ale nie zdradza jednocześnie, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Pewne jest za to, że jutro po raz ostatni pojawi się na murawie Camp Nou. Barcelona podejmie Betis.
22: Zdaniem hiszpańskich mediów Robert Lewandowski przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, gdzie klub Al-Hilal oferuje mu za sezon 90 milionów euro. Straż Graniczna świętuje w tym roku 35 lat istnienia. Centralne obchody trwają w Lublinie. Straż Graniczna to nowoczesna służba XXI wieku, będąca jednym z fundamentów bezpieczeństwa i niepodległości naszej ojczyzny, podkreślił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości na Lubelskim Placu Zamkowym. W formacji służy blisko 17 tysięcy funkcjonariuszy i 3,5 tysiąca pracowników cywilnych. Nadburzański oddział strzeże prawie 500-kilometrowego odcinka granicy z Ukrainą i Białorusią. Z roku na rok jej szczelność wzrasta, mówi Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
0: 18 miesięcy po tym, jak przejęliśmy władzę, ta szczelność wynosiła już 98%. To bardzo dużo, ale to się stało także, albo przede wszystkim właśnie dzięki dobrej pracy, koordynacji zadań między innymi Straży Granicznej, Policji, ale także i wojska.
22: Straż Graniczna została powołana 16 maja 1991 roku, zastępując Wojska Ochrony Pogranicza. Ukraina odzyskała od Rosji ciała ponad 500 osób, które mogą być ukraińskimi żołnierzami. Sztab Generalny w Kijowie poinformował, że tożsamość zmarłych zostanie potwierdzona dopiero po specjalistycznych badaniach. Przekazanie szczątków to efekt ubiegłorocznych porozumień ze Stambułu. Tylko w tym roku do Ukrainy wróciło już 2000 poległych. Nadchodzi ten jedyny wieczór w roku, kiedy to instytucje kultury i muzea przygotowują dla gości pokaz tego, co mają najlepsze. W całym kraju dziś Noc Muzeów. Na jakie atrakcje możemy liczyć w Trójmieście i okolicach, sprawdził to reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: W Gdańsku do przenosin do lat 70. zaprasza Europejskie Centrum Solidarności, które skupi się na modzie PRL-u. Garsonka, peweks, dzwony to słowa klucze. Specjalne nocne zwiedzanie ukrytych zakamarków czeka gości Teatru Szekspirowskiego, podobnie zresztą na polskim hipodromie, który rzadko udostępnia ludziom wszystkie swoje przestrzenie. W Gdyni Muzeum Emigracji odpala cyfrową maszynę czasu, a na Żuławach Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim poczęstuje gości dawnymi roślinami jadalnymi i pokaże, jak budować wały przeciwpowodziowe z siastoliny. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
22: Wstęp na wydarzenia w ramach Nocy Muzeów jest bezpłatny.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Można się swobodnie schować dzisiaj w muzeum, albo jutro, albo w nocy z dzisiaj na jutro, ponieważ pogoda jest taka sobie, nie dość, że chłodno, 9 stopni na Podhalu, a poza tym to od 11 na południu do 17 na wschodzie dzisiaj, to jeszcze wszędzie chmury i wszędzie może padać. Ten deszcz owszem się przyda, bo było bardzo długo, bardzo sucho, no ale jeżeli chodzi o aktywne spędzenie weekendu, to możliwości są ograniczone.
9: Radio Z i już.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
21: Przypomnijmy najważniejszą wiadomość dnia, chociaż dopiero 4 po 14. Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną, odchodzi. Nie mówi dokąd, mówią, że do Arabii, no ale żadnego potwierdzenia na razie nie mamy, nic oficjalnego. W związku z tym Robert jest, proszę Państwa, bezrobotny. Może ktoś chciałby go zatrudnić? Zapraszam, 321-321-321, co tam macie do zrobienia, Robert pomoże. CV nie załączam, bo mniej więcej wiecie, co potrafi. 321-321-321.

0: Katarina i o Technology w Radiu Z, 14.14 na moim. Za chwilę Wiktor Waligora, 4 pory roku, a tymczasem Robert Lewandowski potwierdził, że odchodzi z FC Barcelony. Jutro zagra ostatni mecz z Betisem, czyli od poniedziałku jest wolny. Jeżeli macie jakieś euro, bo on w euro zarabia, jeżeli nie, to trzeba iść do kantoru i można go ewentualnie zatrudnić. Jeżeli macie dla niego jakąś robotę, to dajcie znać pod numerem 321-321-321. Halo?
1: Ja Roberta bym zatrudniła do tego, czego umie. A u mnie trzeba skopać ogródek.
0: No tak, bo to kopacz piłki, to ogródek skopie, jasna sprawa. Tylko duży ten ogródek, trzeba wywrotkę, czy wystarczy przewrotka?

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón w Radiu Z, 21 minut po godzinie 14. Słuchacie Radia Z i bardzo dobrze, bo już pewnie wiecie z tej okazji, że Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony, potwierdził, nagrał u siebie na mediach społecznościowych bardzo fajny filmik, taki opublikował, trochę nawet wzruszający, nawet jak dla mnie. No ale ja już praktycznie podchodzę do tematu. Robert jest bezrobotny od poniedziałku, bo jutro gra ostatni mecz. Czy macie dla niego jakieś zajęcie? Dajcie znać pod numerem 321-321-321.
1: Dzień dobry, a ja dla pana Roberta mam taką fuchę, jakby mógł paru tam gości z Sejmu wykopać, których to jest tajemnica kontraktu. Pozdrawiam i miłego weekendu życzę.
0: Pozdrawiam serdecznie. Obawiam się, że może być nie tak łatwo, bo z tego co wiem, to prezydent stał kiedyś na bramce.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
16: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
17: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
18: Po reklamie.
19: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Już niebawem przybiorę kolejną.

0: Stygnie lato. Tak nazywa się ta piosenka, to Kuba i Kuba w Radiu Z za 22 minuty i godzina 15. Czekamy na to lato. I co, no już stygnie. Sandra, już za chwilę, tak, ta Sandra w Radiu Z, a tymczasem, no niestety, znaczy niestety, zobaczymy co będzie dalej. Robert Lewandowski zagra jutro ostatni mecz w Barcelonie, czyli od poniedziałku jest bezrobotny oficjalnie. No propozycje się sypią, proszę Państwa, i też trudno się dziwić, no bo rekrutacja takiego człowieka, no nie będzie trwała długo, umówmy się. Halo?
1: Dzień dobry, szukam pracy dla byłego piłkarza, do pracy takiej fizyczno-technicznej. Mhm. Zakres obowiązków to przekopanie ogródka, napisanie dobrego podania i pomoc w kryciu dachu przed zimą.
0: Jeżeli Robert nas słyszy, to zapraszamy. 321, 321, 321.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
10: Co ty powiesz?
9: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
10: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
11: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku przed 19. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
2: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
13: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
15: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.
21: W sobotę 16 maja słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
22: To koniec. Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną. Wrocław uruchamia projekt wsparcia dla rodzin i pieczy zastępczej. Dobre wieści dla turystów otwierają szlaki w Tatrach. Cztery lata i koniec. Robert Lewandowski ogłosił, że po sezonie odchodzi z FC Barcelony. Osobiście o tym poinformował kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych. Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, czas ruszać dalej. Wyjeżdżam z poczuciem, że misja dobiegła końca. powiedział Lewy w zamieszczonym filmie pełnym kadrów z występów w barwach Blaugrany. Pozostaje pytanie, co dalej? I to pytanie kieruję do Marcina Powidła z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, z jakim klubem zwiąże się 37-letni Lewandowski?
0: No tego Robert Lewandowski jeszcze nie zdradził, ale według mediów nie tylko hiszpańskich ostatnim przystankiem Lewego w piłkarskiej karierze będzie Arabia Saudyjska. Wybór tego kierunku nie jest zaskoczeniem. Chodzi oczywiście o pieniądze, kolosalne pieniądze. Klub Al Hilal, wicemistrz tego kraju, oferować ma polskiemu napastnikowi abstrakcyjną kwotę 90 milionów euro netto za sezon. Ta propozycja drastycznie przebija wszystkie inne leżące na stole oferty, a pozyskaniem Lewego zainteresowane były kluby z Europy i USA, to m.in. Juventus oraz Chicago Fire.
22: Jutro Robert Lewandowski po raz ostatni pojawi się na murawie Camp Nou, Barcelona zagra z Betisem. Kilkaset dzieci z pieczy zastępczej we Wrocławiu skorzysta z nowego programu na lepsze wejście w dorosłość. Miasto zdobyło na to 12 milionów złotych z unijnych funduszy. Na młodsze dzieci czekają warsztaty z gotowania, wyjazdy na kolonie czy wyjścia do muzeów. A dla starszych będą mieszkania treningowe i pieniądze na aktywizację zawodową, mówi Radiu Z Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.
16: No najważniejsze na pewno to są, mówiąc wprost, te metry kwadratowe, czyli te mieszkania treningowe, do których te dzieciaki będą kierowane, a tam będą uczone życia w dorosłości, więc te dzieciaki szczególnie z tą trudną przeszłością będziemy uczyć, jak wchodzić w dorosłość, jak nabyć kompetencji zawodowych, czyli będzie można zrobić w ramach projektu prawo jazdy.
22: Ten nowy program to też pieniądze dla rodziców zastępczych na remonty mieszkań. W Niemczech chcą lepiej chronić ofiary przemocy domowej. Tacy sprawcy będą musieli nosić elektroniczne bransoletki monitorujące miejsce ich pobytu. Nową regulację przyjął Bundestag, o czym z Berlina donosi korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
18: Niemieckie sądy często orzekają zakazy zbliżania się sprawców do ofiar przemocy domowej. Skuteczność takiego zakazu zwiększy przyjęta teraz regulacja umożliwiająca zakładanie niebezpiecznym osobnikom elektronicznych bransoletek. Wysyłają one automatycznie sygnał ostrzegający ofiarę, gdy sprawca jest w pobliżu. Nowy przepis zaostrza też m.in. sankcje dla brutalnych partnerów i umożliwia sądom orzekanie nakazu udziału w terapii antyagresyjnej. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
22: Nowa regulacja wejdzie w życie jeszcze w tym miesiącu po zatwierdzeniu jej przez Wyższą Izbę Niemieckiego Parlamentu. Od dziś turyści mogą wędrować popularnym szlakiem w Tatrach. Chodzi o trasę z Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę do Morskiego Oka. Co roku szlak jest zamykany na zimę z powodu zagrożenia lawinowego. Śniegu jest coraz mniej, ale nadal utrudnia wędrowanie szlakami, o czym w mediach społecznościowych TPN-u mówi leśniczy Grzegorz Bryniarski.
23: W stronę Zawra tu jest dość sporo śniegu. Dnem doliny jest fajnie, ale na przykład na szpigla Zechań widzicie od Czarnego Stawu 100% śniega. 16 otworzymy Świstówkę, ale w Świstówce to zima. Wejście na Koziłdź jest fajnie, ale koło Siklawy są jeszcze płaty śniegu i lodu i tak samo na Czarnym Szlaku.
22: W Tatrach nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
25: Tatry tatrami, ale w całej Polsce może dzisiaj, jutro też zresztą, padać deszcz, ale nie narzekamy, bo ziemia tego deszczu potrzebowała. Tak jak my potrzebowaliśmy Michała Adamskiego!
26: O, aż dobra, tak? Pomyślałem.
25: Cieszyłem się, bo ja kończę robotę.
26: No właśnie, ale wiesz, że brzmiałeś tak żywo, rzeźko, że pomyślałem, że może na 16 przyjadę jednak.
25: Dziękuję bardzo, to ja w takim razie będę brzmiał smutno i nieżywo.
26: Dobrze, a my w takim układzie zaczynamy odliczanie do Eurowizji, bo finał dzisiaj, nie? Wiesz o tym.
25: Tak jest. Alicja!
26: Weterani eurowizyjni będą z nami.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.

Brytyjka, która wygrała Eurowizję dla Szwajcarii. Celine Dion w Radiu Z, 5 godzin 45 i pół minuty do finału Eurowizji. Kto nie może oglądać, polecam Radio Z. Oczywiście Norbert Bieńkowski i goście w studiu Radia Z, Magda Barczyk w Wiedniu. Oni zrelacjonują wam finał, że będziecie mieć nawet lepiej niż w telewizji. A za moment u nas w Radiu Z specjalne życzenia dla naszej Alicji Szemplińskiej od Blanki, która też była na

0: Train w Radiu Z. 15.21 na zegarze. Odliczamy oczywiście do 21.00, do wielkiego finału Eurowizji 2026. I z tej okazji rozmawialiśmy z poprzednimi naszymi reprezentantami i kami. Na przykład Blanka opowiadała nam, czego życzy Alicji Szemplińskiej.
1: Jeśli miałabym powiedzieć jakąś jedną rzecz Alicji Szemplińskiej, to na pewno powiedziałabym: mała, lecisz po to, nie poddawaj się, obojętnie jakie będą wyniki tego konkursu. Obojętnie co się wydarzy. Pamiętaj, że to jest twój moment, trzymamy za ciebie kciuki i jesteś naprawdę niesamowitą, utalentowaną artystką, która udowodniła, że ciężka praca i wytrwałość popłaca. Radio Z i już. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
11: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
4: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
11: A z kim będziesz kosił?
4: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
12: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
13: Po reklamie.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Przepraszam, kto chciałby być świadkiem na ślubie swojej żony? Za chwilę w Radiu Z powiem, jak to zrobić.
2: Bez

0: Tak brzmi Weekend. Łanti, Kulti w Radiu Z. 21 minut do 16. Słuchajcie, coraz więcej par decyduje się podobno na ślub jednostronny. Czyli jedna osoba składa przysięgę, druga jest świadkiem albo gościem na tym ślubie. Formalne więzi prawnej nie ma. Wybierają go pary, które z jakichś tam powodów nie chcą albo nie mogą klasycznego, kościelnego czy cywilnego. Ślub jednostronny czy obusieczny, słuchajcie, co za różnica. Najważniejsze, że później i tak wspólnie podejmujemy decyzję. Radio Z i
1: już. Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
3: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
2: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
4: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
5: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.

0: Bez ukulele, też fajnie. Kasia Sienkiewicz, były momenty, to nowość w Radiu Z. Wyjątkowa noc przed nami, finał Eurowizji. Nasza Alicja może dzisiaj wygrać to dla Polski. Poza tym dzisiaj noc muzeów. Za chwilę w wiadomościach Radia Z propozycja z Łodzi. A potem powiem, jak się ubrać do muzeum. Gdzie przeciwdeszczowo, a gdzie nie trzeba.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
20: Co ty powiesz?
19: No, w Media Ekspert na Beko Days w supercenie kupiła. Jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
20: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
21: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Ekspert. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
22: Kategoria trawienie.
23: Po jednej nutce.
22: Ciężko na żołądku.
23: A teraz? Uczucie pełności.
22: Dobrze, i ostatni.
23: Gazy.
22: Świetnie, a co można na to zaradzić?
23: Najlepiej zastosować Travisto.
24: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi godzina 16, więc czas na wiadomości, które ma Rafał Piech. Prosimy.
1: Seria fałszywych alarmów w Warszawie. Policja zatrzymała 53-latka. Przed nami Noc Muzeów. To okazja, by zobaczyć miejsca zwykle niedostępne. Dwie polskie drużyny walczą o tytuł najlepszej w siatkarskiej Europie. Dziś półfinały Ligi Mistrzów.
3: 16.
1: Jest w rękach służb. Warszawska policja zatrzymała mężczyznę w związku z serią fałszywych powiadomień. W ostatnich dniach mundurowi kilkanaście razy interweniowali w domach pracowników jednej z prawicowych telewizji, ale alarmy okazywały się fałszywe. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Zgadza się.
1: Co dokładnie ustaliła w tej sprawie policja?
4: Fałszywe alarmy informowały służby, że pod konkretnym adresem znajduje się dziecko, którego życiu zagraża niebezpieczeństwo. Do powiadomień były wykorzystywane różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
5: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
4: Fałszywe alarmy zostawiały jednak za sobą ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-latka. Mężczyzna został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości i niewykluczone, że usłyszy w tej sprawie zarzuty.
1: Za uporczywe zgłaszanie służbom nieistniejącego zagrożenia grozi do 15 lat więzienia. Dzień i noc strzegą 3,5 tysiąca kilometrów polskich granic. Straż Graniczna w tym roku świętuje 35 lat. Centralne obchody zorganizowano w Lublinie na Placu Zamkowym. W uroczystościach brał udział m.in. prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że to nowoczesna formacja, która dziś ma szczególne znaczenie.
7: Wy dziś służycie przede wszystkim Rzeczpospolitej, ale wykonujecie swoje zadania także dla Unii Europejskiej i dla wschodniej flanki NATO, dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: W Straży Granicznej służy prawie 17 tysięcy funkcjonariuszy. Powstała w 1991 roku, zastępując Wojska Ochrony Pogranicza. W całym kraju dziś Noc Muzeów. Instytucje kultury, ale też urzędy czy inne obiekty wieczorową porą otworzą się na zwiedzających. To doskonała okazja, by zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne. Z każdym rokiem zwiedzających przybywa, mówi Radiu Z Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta w Łodzi.
25: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przyjść po tym wszystkim, co mamy, jeżeli chodzi o instytucje. Oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
1: Do większości muzeów będzie można zajrzeć bezpłatnie albo za symboliczną kwotę. W Turynie rusza dziś turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią. W drugim półfinale Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z tureckim Ziratem Ankara. A na miejscu jest Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, jak wyglądają szanse naszych drużyn?
26: Wraz z pierwszym gwizdkiem szanse dla wszystkich zespołów są równe, ale oczywiście drużynę z Warszawy, która debiutuje w tym prestiżowym turnieju, czeka bardzo trudne zadanie, bo Perugia to obrońca trofeum, ale naszym celem jest awans do finału, mówi trener projektu Kamil Nalepka.
27: Na pewno nie możemy grać bojaźliwej siatkówki, jeśli chcemy wygrać z Perugią na włoskiej ziemi, więc musimy zagrać odważną, agresywną zagrywkę i jak Perugia na to zareaguje, to wtedy będziemy musieli myśleć w trakcie meczu.
26: Pierwszy półfinał o 17, drugi z udziałem Jurajskich Rycerzy o 20:30. Jutro mecze o brąz i złoto. Z Turynu Marcin Powideł, Radio Z.
1: Drużyna z Zawiercia w ubiegłym sezonie zakończyła Ligę Mistrzów ze srebrnym medalem.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
29: Jeśli tej nocy wybieracie się do Muzeum Ziemi Śląskiej, albo Ziemi Małopolskiej, albo Podkarpackiej, albo do Muzeum Świętokrzyskiego, albo Lubelskiego, Mazowieckiego, albo Muzeum Podlasia, weźcie parasole. Będzie padać w nocy muzeów. W razie długiej kolejki przydadzą się tu nawet kalosze. I tu, gdzie popada nocą 9-10 stopni, na zachodzie, gdzie bez deszczu w nocy, spadnie do 4.
28: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
30: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. 16.4.

One Republic do obiadu w Radiu Z. O, niebawem już o 17:00 pierwszy siatkarski półfinał, drugi półfinał też z Polakami w Lidze Mistrzów o 20:30. Pół godziny później o 21:00 gramy, to znaczy bardziej śpiewamy w finale Eurowizji. Dobrze, że te muzea otwarte są dzisiaj dłużej, bo no grafiku gęsto. W Radiu Z rozmawiamy z eurowizyjnymi weteranami. Jeszcze przed godziną 17:00 Blanka, a za chwilę Wyspa. Wyspa państwo zarządzana przez, ale to naprawdę same mądre głowy.

0: Britney Spears w Radiu Z, 16:21 na zegarze. Słuchajcie, na filipińskiej wyspie powstaje państwo, które będzie zarządzane przez cyfrowe repliki historycznych postaci. Czyli sztuczna inteligencja będzie się wcielać w Churchilla, na przykład Gandhiego czy Marka Aureliusza i będą rządzić. Mam nadzieję, że marszałkiem będzie u nich oczywiście Józef Piłsudski. I wtedy to im powie, że naród wspaniały, tylko rządzący sztuczni. Radio Z i już. Trochę zmieniłem.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
18: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ed Sheeran. Fan Eurowizji od dziecka podobno mówi, że chciałby reprezentować Wielką Brytanię. Nie tym razem. Eins, zwei, drei. Tak nazywa się brytyjska piosenka na Eurowizję w tym roku. Odliczamy w Radiu Z do finału razem z naszymi reprezentantami i reprezentantkami. Blanka 3 lata temu śpiewała solo. Solo, pamiętacie? A czy Blanka pamięta ten pierwszy moment wejścia na tę wielką scenę?
1: Oczywiście, że pamiętam moment, kiedy pierwszy raz stanęłam na eurowizyjnej scenie. To były najwspanialsze uczucia, jakie mogłam sobie wyobrazić. Oczywiście pod...

0: zaczynając od każdej próby, a było ich wiele na tej scenie, za każdym razem, pamiętam, czułam się bardziej komfortowo i spokojnie. Natomiast ten pierwszy raz, nigdy tego nie zapomnę, to była po prostu pierwsza próba na miejscu, kiedy nagle rozumiesz, jak wielkie jest to wydarzenie, na jaką skalę jest to wydarzenie. I jest to na pewno uczucie zapierające dech w piersi i które po prostu sprawia, że czujesz, że you made it.
1: Czyli, że udało się, nie? Że zrobiłam to. Mam nadzieję, że Alicja Czempińska powtórzy to dzisiaj wieczorem. Radio Z.

0: teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
4: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: po godzinie 17. Połączymy się z Wiedniem, gdzie finał Eurowizji, a za chwilę do Turynu, gdzie siatkówka. W wiadomościach Radia Z.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Ania Karwa.
2: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
13: Co ty powiesz?
12: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
13: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
14: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: Sobota, 16 maja, dochodzi godzina 17. Czas na wiadomości, które ma Rafał Piech. Prosimy.
17: Spłonęło 400 hektarów lasu, trwa szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Płuca jak nowe, nowatorska metoda regeneracji ratuje życie pacjentów. Polacy opanowali Turyn, kibice wspomagają nasze drużyny w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów.
16: 17.
17: Pożar lasu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie był największym od 34 lat. Cały czas trwa szacowanie strat i planowanie odnowy lasu, potwierdza resort klimatu. Szczegóły zebrał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
18: Pożar objął prawie 1200 hektarów. Największe straty są na terenach, gdzie miał powstać rezerwat. To 400 hektarów. Ucierpiało też wiele zwierząt, mówi wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała.
19: Zwłaszcza ptaków, piskląt w trakcie tego pożaru.
18: Mimo że zagrożenia pożarem już nie ma, leśnicy cały czas teren monitorują. Budowa lasu zacznie się dopiero po usunięciu zniszczonych drzew. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: W kulminacyjnym momencie w akcję zaangażowanych było ponad 1000 osób, strażaków, leśników, policjantów i żołnierzy WOT. Podczas akcji gaśniczej rozbił się dromader, a na miejscu zginął 65-letni pilot maszyny. Okoliczności cały czas ustala prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Pieniądze z Ministerstwa Obrony wesprą Policję, Straż Graniczną i rozwój infrastruktury. To plan B rządu w związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy o SAFE. Weto uniemożliwiło przekazanie pieniędzy z europejskich pożyczek na inne cele niż przemysł zbrojeniowy, ale rząd znalazł inne źródło finansowania, mówi szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
20: My, mając swoje plany wieloletnie, możemy te zadania sfinansować ze środków SAFE. I tak zrobimy. I będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne.
17: Z pieniędzy mają zostać kupione m.in. śmigłowce dla Straży Granicznej i środki ochrony osobistej dla policjantów. W Gdańsku lekarze regenerują płuca przed przeszczepem. Już 10 pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego żyje dzięki temu, że przeszczepiono im płuca, które teoretycznie nie nadawały się już do transplantacji. Wszystko za sprawą wykorzystania nowoczesnej metody nazywanej perfuzją ex vivo. Organ trafia do specjalnej maszyny, w której przez kilka godzin jest poddawany regeneracji. Jak mówi kardiochirurg Wojciech Karolak, średnio na 3 takie uszkodzone organy, 2 udaje się przywrócić do stanu gotowości do pracy.
0: Pozwala nam na przykład ocenić płuca, które w wypadku miały na przykład jakieś kontuzje, które z 3-4 dni leżą na intensywnej terapii i nie jesteśmy pewni, czy ten obszar, gdzie było stłuczenie, nie przekształci się w jakiś bardzo duży obrzęk i ta maszyna pozwala nam, żeby też ściągać po takiego dawcę.
17: Dzięki tej metodzie skracają się kolejki oczekujących na przeszczep. Na koniec meldujemy się we włoskim Turynie. Tam właśnie teraz rozpoczyna się pierwszy półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa gra z włoską Perugią. Z kolei o 20:30 Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z tureckim Ziraatem Ankara. Do Włoch przyjechało także wielu kibiców z Polski.
21: Idziemy kibicować. Będziemy mocno dopingować nasze polskie drużyny Zawiercie i Warszawę.
22: Generalnie jestem kibicem projektu, ale dzisiaj jestem kibicem obu polskich drużyn i chcemy, bardzo chcemy, żeby jutro zagrały znowu dwie polskie drużyny.
17: Jutro mecze o medale. My także trzymamy kciuki za polskie drużyny, a w Turynie z kibicami rozmawiał nasz reporter Marcin Powideł. Ja już dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie, sobotnie. Kolejne wiadomości w Radiu Z o 18, które szykuje dla Was Marcin Grzebielucha.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
24: Dobrze, że sobota taka deszczowa, no bo susza to jedno, a drugie, że tyle dzisiaj kibicowania, pogoda jest do kibicowania dzisiaj. Nocy muzeów może trochę, no nie po drodze, ale padać będzie tylko w połowie Polski, południowej i wschodniej. Przy czym kurtka przyda się także na zachodzie i na północy, bo zimno będzie w nocy. Mrozu nie będzie, ale ciepło też nie będzie.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Radiu Z. 17.13 na zegarze, do 21.00 odliczamy, czekamy, ale nikt tak chyba nie czeka jak Magda Barczyk w Wiedniu. Cześć Magda, witaj ponownie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak tam
1: czekamy.
0: No, przygotowania
1: są. Ja muszę tutaj opowiedzieć, bo mam tutaj takie emocje. Ja przede wszystkim mam człowieka, który chyba wie, co się dzieje w naszej reprezentacji i delegacji najlepiej. Kamil Staszyszyn, czyli reżyser naszego polskiego występu. Cześć, Kamil.
2: Cześć i czołem.
1: Słuchaj, ja cię tutaj tak złapałam, bo ty masz jakoś strasznie dużo teraz jeszcze pracy. Co robi reżyser tuż przed wielkim finałem Eurowizji?
2: Przede wszystkim czeka, żeby wejść na scenę, dokładnie, żeby Alicja i tancerze weszli na scenę, więc to są ostatnie godziny odliczania. Wszyscy się teraz skupiają. Niebawem ruszy make-up i fryzura Alicji. Zjedliśmy sobie wspaniały obiad, więc teraz jest relaks, wyciszenie, żeby potem po prostu rozwalić tą eurowizyjną scenę i pokazać się z jak najlepszej strony.
1: Kamil, jakie nastroje przede wszystkim opowiadaj w teamie?
2: Wszyscy są bardzo szczęśliwi. Wszyscy czekali na ten dzień od tego drugiego półfinału. Nie mogą się naprawdę doczekać, żeby wejść na tą scenę. I Alicja ma w sobie dzisiaj bardzo dużo emocji, ale takich pozytywnych. Już nawet pokazała to na tej próbie, która miała dzisiaj miejsce po południu, że sam jak oglądałem tę próbę, to zaskoczyła mnie niektórymi momentami, które się pojawiły w tym występie, więc Alicja robi nam niespodzianki i wieczorem też będzie parę niespodzianek. I troszeczkę zmieniliśmy parę ujęć, żeby to jeszcze lepiej wyglądało.
1: Czyli do ostatniej chwili te poprawki są. Kamil, powiem ci tak, słuchacie teraz kilka milionów osób w Polsce, jesteśmy na żywo, więc chciałabym ciebie poprosić o wiadomość do naszych słuchaczy tuż przed waszym wielkim finałem. Co chciałbyś im powiedzieć?
2: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że w tym momencie jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, na pewno zawodowo. To jest ogromne spełnienie marzeń i jestem bardzo dumny z tego, że jestem Polakiem, że mogę stworzyć coś takiego na scenie, co zobaczy wiele milionów, ponad 160 milionów na całym świecie i rozpiera mnie ogromna duma. I wszystkim wam bardzo dziękuję za wsparcie, bo nie dostaliśmy nigdy wcześniej, ja osobiście nie dostałem wcześniej tak wielu wiadomości, tak wielu miłych słów, słów wsparcia, że trzymacie wszyscy kciuki i czuję, że po prostu wszyscy w jakiś sposób się jednoczymy i że to hasło United by Music jest prawdziwe. Naprawdę czuję szczęście, czuję dumę, że jestem Polakiem i czuję ogromną wdzięczność, że mogę być w tym miejscu i robić to, co kocham najbardziej.
1: I taką piękną kropką zakończymy, drodzy Państwo. Michał, mam nadzieję, że łezka wzruszenia się pojawiła i że ty już czekasz, żeby Alicję również wspierać.
0: No, oczywiście, ja wspieram od rana, od kiedy wstałem, ale wiecie, co robi reżyser podczas występu Alicji? To samo, co reszta Polski. Modli się, nie?
1: Tak jest.
0: Trzymajcie
1: tak
0: się, wszystkiego dobrego, wyściskajcie dzięki. Alicję, jeśli spotkacie.
1: Jasne, dzięki, do usłyszenia.
0: Taki tytuł jest naszej eurowizyjnej piosenki, Pray, modlić się. A my gramy Roxy Faust na szeroką wodę. Tu Radio Z.

0: House Stir the People w Radiu Z. Oczywiście dzisiaj trzymamy kciuki, modlimy się, kibicujemy naszej Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Finał dzisiaj o 21:00, a pamiętacie naszą piosenkę sprzed 7 lat? Za chwilę podpytamy Tulię, jak Eurowizja wygląda od środka.
1: Reklama. Już trwa, ale...

0: promocje codziennie po 18.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
7: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
6: To może być niedobór witamin z grupy P. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
7: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-rurkową. P&G Health Germany GmbH.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
13: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
14: Po reklamie.

0: sezon. Dawid Podsiadło, to nowość w Radiu Z. Czego nie widzimy, oglądając finały czy półfinały Eurowizji, opowiada reprezentująca nas w 2019 roku Tulia Białobrzeska.
1: Eurowizja od środka działa trochę jak taki perfekcyjny szwajcarski zegarek. Wszystko jest zaplanowane co do minuty. Widzowie często nie zdają sobie sprawy, że to nie są tylko 3 wieczory, ale tak naprawdę cały rok przygotowań. Preselekcje, próby, koncerty przedeurowizyjne. No i taką ciekawostką jest też to, że jury ocenia występ z próby dzień wcześniej, więc stąd czasem pojawia się różnica między tym, co widzimy na ekranie, a punktacją, którą jury przyznaje.
0: No ale od Magdy Barczyk, która jest na miejscu w Wiedniu, wiemy, że akurat wczoraj naszej Alicji poszło. No świetnie, świetnie. Radio Z
2: i już. Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
23: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
24: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
25: Po reklamie.
26: Radio Z. Muzyka numer 1.

Lanka w Radiu Z. Deszcz deszczem, ale i tak jest susza. Dlaczego? O tym za moment w wiadomościach Radia Z o 18.00.

0: Reklama.
1: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
2: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
1: A z kim będziesz kosił?
2: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
3: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył.
7: Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
12: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
15: taniej masz. ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Po reklamie.
19: Od wiadomości dnia swój wieczorny dyżur zaczyna Marcin Grzebielucha. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Jest 18:00, słuchamy.
21: Lewy oficjalnie potwierdził, że po 4 latach opuszcza FC Barcelonę. Opady deszczu nie pomagają, Polska zmienia się w pustynię. Martwy wieloryb znaleziono u wybrzeży Danii, to Timi. Misja zakończona. Po 4 latach z Barcelony odchodzi Robert Lewandowski. Swoją decyzję polski napastnik ogłosił w mediach społecznościowych.
22: A special thank you to President Laporte.
21: Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporte za danie mi szansę przeżycia najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła na swoje miejsce. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
22: Bliska Katalonia.
21: Robert Lewandowski grał w Barce od 2022 roku. W jej barwach zdobył 7 trofeów, 3 tytuły mistrza kraju, puchary oraz 3 superpuchary Hiszpanii. Są alerty pogodowe, to ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw w południowo-wschodniej części kraju. To śląskie, małopolskie, podkarpackie i lubelskie. Na tym samym obszarze obowiązują alerty hydrologiczne, bo możliwe są podtopienia. Taki deszcz to jednak wciąż za mało. Długotrwała susza uderza w polskie lasy i uprawy. Z kolei producenci informują, że w niektórych miejscach straty mogą być nawet kilkudziesięcioprocentowe. O powodach i możliwych rozwiązaniach z ekspertami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
0: Opady deszczu, nawet jeśli są, mogą przynieść tylko pozorną ulgę albo jeszcze większe zniszczenia w plonach, jak mówi mi dr Ewelina Flis-Olszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Polska w wielu miejscach powoli zamienia się po prostu w pustynię.
8: Przechodzimy bardziej w formacje stepowe, czyli bardziej niższe rośliny, bardziej trawiaste.
0: Niestety, tak jest od wielu lat i w całej Europie. Nie pomagają ani nawozy, ani opady deszczu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Eksperci zachęcają więc rolników do upraw roślin bardziej odpornych na suszę, a nas wszystkich do oszczędzania wody i zbierania deszczówki. Martwy wieloryb znaleziono u wybrzeży Danii to humbug Timi, poinformowały władze niemieckiego landu Mecklenburgia Pomorze Przednie. Zwierzę zidentyfikowano po nadajniku. Losy ważącego około 12 ton humbaka tygodniami śledziły media w całej Europie w trakcie wielowątkowej akcji ratunkowej. Zwierzę po raz pierwszy zauważono w marcu, gdy utknęło na mieliźnie w Niemczech. Humbak zdołał się wtedy uwolnić, ale później kilkukrotnie utykał na płciznach. W ramach operacji sprowadzono specjalną barkę wypełnioną wodą, którą przetransportowano humbaka z wód Bałtyku w kierunku Morza Północnego. Akcję przeprowadzono mimo zastrzeżeń naukowców. Eksperci odradzali transport chorego zwierzęcia, oceniając, że ma ono niewielkie szanse na przeżycie na otwartych wodach. Stylizowana na stare kino Stacja Muzeum w Warszawie to jedna z opcji na noc muzeów. Projekcje filmów, także związanych z koleją, oraz wagony, w których będzie można obejrzeć seanse. A to tylko niektóre z atrakcji. Będzie można przejechać się symulatorem lokomotywy, mówi Emilia Oleksiak, dyrektor Stacji Muzeum.
18: Będziemy mieli też otwartą naszą nowość, czyli wagon zagadek, gdzie na zasadzie troszeczkę escape roomu odkrywamy tajemnice i historię kolei. Będą odbywały się bezpłatne przejazdy pociągiem kolei mazowieckich na odcinku Warszawa Główna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna.
21: Muzeów otwartych tej nocy będzie ponad 300, wszędzie wejście darmowe.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
19: No to trzeba przyznać, że dobra jest pogoda do zbierania deszczówki, o co apelowaliśmy w wiadomościach Radia Z przed chwilą. Dobra pogoda też do kibicowania Alicji Szemplińskiej przed Radiem Z na przykład, bo mamy specjalny program po godzinie 20. Zapraszam już teraz w imieniu Norberta. Jutro też będziemy zbierać deszczówkę.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta, producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
19: 4 minuty po 18:00.

Living Class Heroes, Adam Levin w Radiu Z, to już Kungs i Theophilus London, a w Turynie w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów 0-2. PGE Projekt Warszawa przegrywa z Perugią, ale głowy do góry, o 20.30 mamy drugi półfinał, a jak i to nie pomoże, to z kolei w Wiedniu o 21.00 mamy finał Eurowizji. Do trzech razy sztuka. Coś musimy wygrać.

0: Igzalia i Kyoto w Radiu Z. 18:22,5 to na zegarze. Odliczamy oczywiście do 21, kiedy zaczyna się finał Eurowizji, ale że w 2016 roku Michał Szpak nie wygrał Eurowizji, do dziś z szoku wyjść nie mogę. Michale, jakieś życzenia, rady dla Alicji na dziś?
1: Najważniejsze jest to, żeby nie odebrała sobie tej przyjemności i tego rodzaju zabawy, które tam jest. Mhm. Żeby z tego skorzystała, z tej kultury zjednoczenia, z poczucia, że mimo tego, że jest się jednostką, to jest się częścią wspólnoty, która naprawdę skupia swoją energię na czymś niezwykłym, na czymś, co przejdzie do historii. Mhm. Więc Alicjo, baw się tym, oczaruj nas, jak to zrobiłaś ostatnio, i nie pozwól sobie zabrać tej radości. Go, girl! I love you! I leć po prostu jak najwyżej. Daj im wszystkim popalić.
0: Finał zaczyna się dzisiaj o godzinie 21. Alicja występuje 18:00. Radio Z i już. Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Hot grill.
22: Parilla caliente.
23: Grilla calda.
24: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
25: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
26: Po reklamie.
27: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wally Lopez, Jamie Scott w Radiu Z. Mówiłem przed chwilą, Alicja występuje 18, ale finał Eurowizji dzisiaj wieczorem warto oglądać od początku, od 21, bo Alicja nie jest jedyną Polką, która wystąpi dzisiaj w Wiedniu. Jest z nią właśnie dziennikarka Radia Z, Magda Barczyk.
1: A oto, drodzy Państwo, nasz kolejny powód do dumy razem ze mną. Tancerka Oliwia Nasiadka. Cześć, Oliwka.
2: Cześć.
1: Ty dzisiaj będziesz wielką gwiazdą, bo otworzysz razem z JJ-em to wielkie show. Będziesz tańczyć podczas jego występu. Jak to się stało, że ty się tu znalazłaś?
2: Stało się to tak, że przyjechałam na casting w grudniu. Informacja o castingu pokazała mi się w proponowanych postach na Instagramie. Jako wielkiej fance Eurowizji algorytm zadziałał jak powinien. No i postanowiłam, że czemu by nie spróbować. Przyjechałam i się udało.
1: Powiedz mi, jak długo ćwiczyliście do tego wielkiego występu, bo ja mogę zdradzić Państwu, bo widziałam już to wszystko, to będzie spektakularne show.
2: Cały miesiąc, równo miesiąc temu, 16 kwietnia była pierwsza próba, więc cały długi miesiąc były próby. Czasem bardzo długie dnie, takie 10-godzinne nawet. Także było dużo dłubania przy tym, ale efekt jest spektakularny i jestem naprawdę dumna z tego, że mogę wystąpić w czymś tak świetnym.
1: Powiedziałaś, że Eurowizja jest twoim wielkim marzeniem. Jak to jest czuć, że marzenie się spełnia?
2: Nie dociera to jeszcze do mnie do końca. Staram się być bardzo taka obecna i cieszyć się właśnie tym, że tu jestem i nie czuć jeszcze smutku na coś, w czym jestem teraz, że to się już kończy, ale jest to coś po prostu nieprawdopodobnego i pewnie tak w 100% dotrze to do mnie, jak wrócę już do swojego normalnego życia, na studia, do pracy i mnie to tak uderzy za tydzień i sobie pomyślę, wow, ja naprawdę wystąpiłam na Eurowizji.
1: Oliwia, to na końcu. Gdybyśmy chcieli znaleźć cię na ekranie podczas tego finału, gdzie mamy patrzeć?
2: Z perspektywy widza po lewej stronie, w dużej, białej, piórowej spódnicy.
1: W takim razie, drodzy Państwo, dzisiaj fokus na Oliwię i na Alicję. To są nasze wspaniałe dziewczyny, którym oczywiście dzisiaj bardzo mocno kibicujemy. Dziękuję Ci, Oliwia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Po lewej, w dużej, białej, piórowej spódnicy na otwarciu imprezy. No, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu.

0: Flora Macieja Musiałowskiego to nowość w Radiu Z. Jak poszło naszym siatkarzom, o tym za moment z Turynu w wiadomościach o 19. Radio Z i już.
1: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama. Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, to jest sobota, dochodzi godzina 19, to czas na wiadomości, które ma Marcin Grzebielucha. Prosimy.
16: Warszawa zagra o brąz, zawiercie z szansą na złoto, turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów. Putin poleci do Pekinu kilka dni po wizycie Trumpa. Popularny szlak w Tatrach zmieni oblicze, ale wcześniej utrudnienia.
0: Dziewiętnasta.
16: Od porażki rozpoczął turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów PGE Projekt Warszawa. Zespół ze stolicy przegrał z włoską Perugią 0-3. W turnieju jest Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z, z którym teraz się witamy. Szkoda, ale jest jeszcze szansa na medal.
17: No zgadza się, PGE Projekt zagra jutro o brąz. Dziś przeciwnik okazał się zbyt mocny. Rywale sprostali roli faworyta Sersico Mamonini Perugia. To zespół, który wygrał Ligę Mistrzów w ubiegłym sezonie. Z kolei drużyna z Warszawy debiutuje w turnieju Final Four, ale brawa należą się za ambitną postawę, zwłaszcza w ostatniej partii. Nie zaklinając jednak rzeczywistości, zwycięstwo Włochów w pełni zasłużone. Do 19, 20 i 24 dodam tylko, że zawodnikiem Perugii jest Kamil Semeniuk. To jeszcze nie koniec emocji, bo o 20.30 drugi półfinał, a w nim świeżo upieczony mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie. Po drugiej stronie siatki turecki Zirat Bankart Ankara. Z Turynu Marcin Powideł, Radio Z.
16: Dziękujemy, a z Marcinem usłyszymy się za godzinę w wiadomościach sportowych Radia Z. Putin poleci do Pekinu niecały tydzień po wizycie Trumpa. Kreml ogłosił, że spotkanie przywódców Rosji i Chin zaplanowano na wtorek i środę. Zapowiedź padła niecałą dobę po tym, gdy wizytę w stolicy Chin zakończył prezydent USA. Wśród tematów rozmów były wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, wojna Rosji przeciwko Ukrainie, dostawy amerykańskiej broni na Tajwan oraz napięte chińsko-amerykańskie relacje handlowe. Polska armia zyskała oczy w kosmosie. Wojska ma już satelitarny system rozpoznawania radarowego Mikrosar. Na orbicie są 4 wojskowe satelity. Do końca roku ma ich być w sumie 9. O szczegółach tego projektu wie więcej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Wojsko odebrało zdolności operacyjne satelitów, które z dużą dokładnością będą obserwować Ziemię. System satelitów powstał w rekordowe 12 miesięcy. Technologia pozwala widzieć w dzień, w nocy, także przy dużym zachmurzeniu, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
13: Sprawdzaliśmy, ile czasu minie, od kiedy wojsko powie, że chce dokonać zobrazowania jakiegoś odcinka Ziemi. To było kilkadziesiąt dni. Dzisiaj to jest kilka minut. I to jest rzeczywiście ogromny skok.
4: Polskie satelity już obserwują m.in. cele w Rosji, jak bazy wojskowe.
16: W tym roku do Polski ma trafić pierwszy z aerostatów. W USA zamówiono w sumie 4 balony obserwacyjne. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowce zamykają drogę do Morskiego Oka. Ruszy tam remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik TPN-u.
18: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
16: Do Morskiego Oka można będzie dojść szlakiem z wierchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale ta trasa jest dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: W nocy, gdzie chmury, tam będzie trochę cieplej, do 9-10 stopni. Tam, gdzie chłodniej, z kolei nie popada. Kto na noc muzeów w cieplejszej, przeciwdeszczowej, no w jesiennej kurtce, proszę. Tym bardziej, że kolejki mogą być długie, a na zachodzie w nocy spadnie do plus 4 stopni. Na wschodzie z kolei spadnie deszcz.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Krzysztof Kiliański i Kaja w Radiu Z. Ile to już zostało? Z nami jest Magda Barczyk, która jest w Wiedniu, gdzie za godzinę i 46 minut zaczyna się finał Eurowizji. Cześć Magda!
1: Cześć, no idealnie to wyliczyłeś. Ja sama przed momentem spojrzałam tutaj na zegarek w naszym centrum prasowym, policzyłam, tak mówię, dobrze, jeszcze moment, bo wiecie państwo, to jest trochę tak, że my oczywiście czujemy, że te emocje rosną, ale ten pik emocjonalny rozpoczyna się tak około godziny 20:30, kiedy wszyscy już czują, że to jest ten ostatni moment, żeby spróbować wytypować swoich faworytów, no i wtedy się zaczyna. Ale teraz jest bardzo gorąco nie tylko w centrum prasowym, ale myślę, że przede wszystkim w garderobie. Michał, prawda?
0: No tak, to ja tak jak facet zapytam, dobra? Czy to już pora malować się na występ, czy nie?
1: idealne pytanie, tak? Drodzy Państwo, ja miałam okazję niedawno porozmawiać z make-upistką Alicji Szemplińskiej, czyli Olgą Szczęsną, która zdradziła nam trochę, jak wygląda przygotowanie Alicji pod względem makijażu.
2: Taki sceniczny look, który robimy na półfinał i zrobimy na finał. Myślę, że tak bezpiecznie jest go zacząć 2 godziny przed gotowością, czyli koło 2 godzin. I to już wchodzi nam w to masaż twarzy, taki krótki, cała pielęgnacja i jakieś takie nasze rytuały po drodze. Moim takim w ogóle, to jest taka ciekawostka, może powiem tak. Ja nie używam na Ali podkładu. Nie używamy w ogóle podkładu. Pracujemy na kosmetykach mokrych i suchych i tak dalej, ale ona w ogóle na żadnym make-upie, który dla niej robię, nie ma fluidu podkładu.
1: No właśnie, to była taka rozmowa trochę między nami, dziewczynami, Michał.
0: No.
1: Ale oczywiście, drodzy Państwo, w związku z tym, że Olga mówiła o tym, że 2 godziny, więc prawdopodobnie Alicja dokładnie w tym momencie już zaczyna przygotowania do tego swojego, być może najważniejszego jak dotąd występu w karierze. My oczywiście trzymamy kciuki, siedzimy przy stole polskim, obok stół australijski. Oj, będzie się tutaj chyba dzisiaj działo.
0: Pewnie teraz jest ten masaż twarzy, co nie?
1: To musi, tak jest, musi być oczywiście.
0: Przyjemne. Magda, dzięki wielkie. Oczywiście do Wiednia w Radiu Z wrócimy. W zasadzie to dzisiaj wieczorem w Wiedniu będziemy jedną nogą i uchem i całym serduchem.

Girl w Radiu Z. Odliczamy do finału Eurowizji, to dzisiaj o 21:00. Jak słyszeliśmy, Alicja Szemplińska już powoli zapewne robi makijaż przed być może najważniejszym występem w życiu. A co czuł Gromi w 2018 roku? Zapytamy za chwilę w Radiu Z. Radio Z.

0: Alexa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dracula, Tame Impala w Radiu Z. To jest nowość 2026, a ja chciałbym przypomnieć rok 2018 na Eurowizję. Z Polski pojechał Gromi z piosenką Light Me Up. Czy to była motywacja, czy bardziej ciężar, czy dumna reprezentacja Polski? Jak to było?
1: Ja jestem człowiekiem, który od zawsze ma biało-czerwone serce i jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. I to oczywiście mnie motywuje, wchodząc na scenę. Pamiętam, że byłem dumny z tego, że jestem właśnie Polakiem, że możemy reprezentować nasz kraj. Czy mnie to obciąża? Chyba o tym nie myślałem. Raczej miałem takie poczucie, że cały kraj mnie wspiera, że cały kraj dodaje mi energii i siły. I widziałem też Polaków na arenie, którzy tańczyli do Light Me Up, którzy śpiewali. Myślę, że będąc tam na Eurowizji, przede wszystkim reprezentowałem Polskę. Takie miałem poczucie. Z drugiej strony też reprezentowałem oczywiście siebie i moich kolegów, którzy byli na scenie i za sceną. Proszę o tym pamiętać, że za sceną też sztab ludzi. Natomiast to wszystko się łączy i mówię, ja w sobie mam biało-czerwone serce, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, więc reprezentowałem przede wszystkim cały kraj, ale też siebie.
0: No i tak samo my dzisiaj

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Fukaj, Vito Bambino w Radiu Z. Za niecałe 9 minut będzie godzina 20, finał Eurowizji. Oczywiście jesteśmy, pilnujemy wygranej. To zaczyna się o godzinie 21, a teraz sprawdzamy, czy reszta świata jest gotowa na wygraną naszej reprezentantki.
1: Alicja Szczęplińska.
2: Alicja Szczęplińska.
3: Alicia Szczęplińska.
0: Jeszcze trochę trzeba poćwiczyć, ale do wygranej zostało jeszcze pewnie ze 2 godziny, bo albo i 3, może 4. Alicja śpiewa przecież 18. Radio Z i już. Co podobno bardzo dobrze, bo te ostatnie występy są lepiej zapamiętane i lepiej głosowane. Teraz gramy Roy Orbison w Radio Z.

0: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Z w sobotę, 16 maja, tuż przed godziną 20, to czas na wiadomości, które ma Marcin Grzebielucha.
6: Samochód wjechał w grupę przechodniów we Włoszech. 7 osób jest rannych. Budowa z 19 na kolejnym zakręcie, padają oskarżenia. Kulminacja emocji przed finałem Eurowizji to walka o światową sławę. Samochód wjechał w grupę przechodniów w centrum Modeny na północy Włoch. Co najmniej 7 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Sprawca to mężczyzna z Afryki Północnej. Uciekł z auta i nożem ranił jednego ze ścigających go mężczyzn. Został jednak zatrzymany. Według świadków kierowca samochodu umyślnie uderzył w przechodniów, jadąc z bardzo dużą prędkością. Jego motywy są ustalane. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
7: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów z tego pogranicza dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
6: 42 z nich trafiło do tymczasowych aresztów. Umowa zerwana ostatecznie. Teraz to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała umowę wykonawcy podkarpackiego odcinka Via Carpatii, czyli S19. Miesiąc temu zrobił to wykonawca, zarzucając dyrekcji brak reakcji na zgłaszane problemy i wzrost kosztów inwestycji. Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Co dalej z budową tej drogi, która miała być gotowa już w czerwcu?
8: Termin jest już nieaktualny i opóźnienie liczyć będziemy nie w miesiącach, a latach. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja, teraz przejmie i zabezpieczy teren budowy, mówił mi rzecznik instytucji Szymon Piechowiak.
9: Żeby zachować to, co zostało już wykonane, oraz inwentaryzacja placu budowy, tak żebyśmy dokładnie wiedzieli, co już zostało wykonane, a co jeszcze trzeba zrobić.
8: Jak to będzie już wiadome, rozpisany zostanie przetarg na kolejnego wykonawcę. Ma to się odbyć jeszcze w tym roku. Dopiero w przyszłym będzie on mógł wrócić na plac budowy. Marcin Friedrich, Radio Z.
6: Kontrakt na budowę 12,5 km tej trasy od Domaradza do Iskrzyni wart był 1 000 000 zł. Fani Eurowizji szykują się do wielkiego finału. Została niecała godzina. Eurowizja 2026 ponownie przyciągnie przed ekrany miliony widzów z całego świata. Tegoroczny konkurs odbywa się w Wiedniu, a Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem Prey. Wysłanniczka Radia Z Magda Barczak zapytała polskich dziennikarzy, którzy relacjonują tegoroczne zmagania, które miejsce przewidują dla Polski.
10: Jeżeli jury będzie wobec nas życzliwe, wszyscy na to liczymy, między 8. a 12. miejscem, myślę, wszyscy będą zadowoleni.
11: Które miejsce może dziś zająć Polska?
12: Trzymam kciuki za jurorów, żeby docenili utwór Prey, 15.
11: Polska zajmie miejsce 16.
13: Będzie 12. miejsce. Jest to świetny występ, ale niestety w tym roku mamy zbyt mocną stawkę, żeby być w top 10.
14: Uważam, że będzie to 12. miejsce, bo to świeże, nowoczesne, oryginalne.
6: To właśnie dzięki Eurowizji międzynarodową sławę zdobyli m.in. ABBA oraz Celine Dion. Start o 21:00. Specjalny eurowizyjny raport polecam też na radioz.pl. Teraz w wiadomości sportowe Radio Z prosto z Turynu. Marcin Powideł.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
4: To jest wydanie specjalne Wiadomości Sportowych Radia Z prosto z hali Inalpi Arena w Turynie, mekki włoskiej siatkówki, a okazja nie byle jaka, bo właśnie tu rozpoczął się turniej finałowy Ligi Mistrzów, a wśród czterech najlepszych zespołów w Europie dwie drużyny z Polski. Pierwszy przedstawiciel Plus Ligi, PGE Projekt Warszawa, który debiutuje na imprezie tej rangi, spotkał się w półfinale z obrońcą trofeum i w tym pojedynku górą Sirs i Coma Monini Perugia. Zwycięstwo 3-0 w setach do 19, 20 i 24. Porażka warszawskiej drużyny nie przekreśla jednak jej szans na medal. Jutro mecz o brąz.
16: Chcemy wrócić z blachą. Życzymy sobie tego i drużynie, żebyśmy zakończyli ten sezon z kolejnym medalem. Jest to pierwszy raz dla naszego klubu Final Four Ligi Mistrzów. Uważam, że ten klub się rozwija, wchodzi cały czas krok do przodu i czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
4: Mówił rozgrywający projektu Jan Firlej, a za niespełna pół godziny drugi półfinała w nim Aluron CMC Warta Zawiercie. Rywalem jurajskich rycerzy będzie turecki Zirat Bankart Ankara. I na koniec jeszcze jedna wiadomość, której kibice piłkarscy zapewne spodziewali się od kilku tygodni, ale od dziś jest już ona pewna. Po 4 latach i 3 tytułach mistrzowskich Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Lewy podzielił się tą informacją w mediach społecznościowych, nie zdradził jednak, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Jutro po raz ostatni wystąpi na Camp Nou. Rywalem Barsy będzie Betis.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia termoorganika.
17: No tak mniej więcej wzdłuż Wisły i na wschód od Wisły może nocą popadać. Kto tam idzie? Cześć Norbertą sobie to teraz rysuje.
18: No, z geografii miałem czwórkę wzdłuż.
17: A teraz z której strony Wisły jesteś, Norbert?
18: Płynę.
17: Kto na noc muzeów proszę ubrać po prostu kurtkę jesienną, bo może albo wiać, albo będzie chłodno, albo będzie deszcz padał. Gotowy na emocje?
18: Oczywiście, że tak.
17: Bo ja to jestem mega gotowy. Patrz w ogóle, zobacz jaką mam koszulkę. Co prawda to niedzielna moja, ale zobacz, co jest napisane?
18: Pray!
17: Ha! Dobre. Musimy to wygrać.
18: Zapraszam na wyjątkowy eurowizyjny program. Będą dzisiaj gościu mnie m.in. JJ, zeszłoroczny zwycięzca, Michał Wiśniewski z Ich Troje, czy Rafał Brzozowski. Będzie się działo.

Lato Lottery w Radio Z. 15 minut po 20. Eurowizja 2026 w Radio Z. Trwa program specjalny. Nasi ludzie są w Wiedniu, będziemy się oczywiście z nimi łączyć. Dzisiaj cała Polska trzyma kciuki za naszą reprezentantkę Alicję Szemplińską. A dzisiaj w programie usłyszycie nie tylko gości, wyjątkowych gości, ale też eurowizyjną muzykę numer 1. Zapraszam na tę wspaniałą podróż, którą zaczniemy od roku 2024. To wokalistka Luna, polska wokalistka Luna, która wystąpiła w pierwszym w półfinale, ale nie zakwalifikowała się do finału. Ups. O, to ta piosenka nosi tytuł The Tower.

0: Loreen w Radiu Z z piosenką Tattoo. To otwór, dzięki któremu Loreen zdobyła łącznie 583 punkty i zajęła pierwsze miejsce w 67. konkursie piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Ale teraz nie Liverpool, tylko Wiedeń, w którym to jest nasza dziennikarka Magda Barczyk i jej wyjątkowy gość. Halo, halo.
1: Tak, witajcie, oczywiście pozdrawiamy gorąco z Wiednia, no emocje rosną, słuchajcie, to już prawie tylko pół godziny nam zostało do tego wielkiego startu, ale koło mnie jest człowiek, który spędza z Alicją naprawdę bardzo dużo czasu. Cześć Marcin, Marcin Wortmann razem ze mną.
2: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, z tej strony doktor habilitowany Marcin Wortmann.
1: No właśnie, to nie jest przypadek ten stopień, bo Marcin, ty jesteś trenerem wokalnym Ali. Powiedz mi, czy wy się już rozśpiewaliście? No czekaj, pół godziny do startu, jak to wygląda?
2: Rano się rozśpiewaliśmy, jesteśmy po pierwszej próbie, tak zwany family show ala Dała Czadu. I jeszcze jedna rozśpiewka przed nami o 21.45. Chwilę spędzimy przed 22.37, bo o tej godzinie Alicja ma pojawić się na scenie eurowizyjnej.
1: Słuchaj, jak wygląda takie rozśpiewanie Ali tutaj na miejscu? Ile czasu poświęcacie, żeby się rozśpiewać?
2: Generalnie nie mamy jakiegoś takiego przedziału. To ja wiem dokładnie, znając jej głos już od 14 lat, wiem, kiedy jest gotowa i bardziej chodzi o to, żeby przygotować Alicję do tego, żeby ona weszła na te swoje 3 minuty i zrobiła to tak, jak to robi bardzo często. Więc chodzi o uelastycznienie mięśni, o wyluzowanie, o zbudowanie koncentracji właśnie na ten czas.
1: A powiedz mi, co słyszysz? Co tutaj osoby znające się naprawdę na śpiewie mówią o Ali? Tak krótko, gdybyś mógł powiedzieć.
2: Mówią o Ali, że jest wielce utalentowana, że ma bardzo mocny, charakterystyczny głos i że ten głos dotyka ich serc i duszy, a chyba to jest najważniejsze w odbiorze międzyludzkim.
1: No właśnie, drodzy Państwo, czekaj Marcin, bo ty się w ogóle nie stresujesz, widzę, ty masz wielki luz tutaj.
2: Ja muszę być spokojny, żeby ten spokój przekazać jej. Więc myślę, że to jest chyba najlepsza i najmądrzejsza droga do osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu, czymkolwiek on by nie był.
1: To co, na koniec będzie dobrze?
2: Oczywiście, że będzie dobrze. Polska
0: biało-czerwoni.
1: Tak jest, Norbert, widzisz, u nas my już zaczynaliśmy.
0: Słyszę. Magda Barczyk, bardzo dziękuję. Będziemy wracać jeszcze do ciebie, ale moi drodzy, bądźcie z Radiem Z, już za chwilę pierwszy dzisiejszy gość muzyczny, który reprezentował Polskę w tym konkursie. Na razie jeszcze nie zdradzę, kto to taki.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
13: I to razem przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie!
12: Spróbować czekolady.
13: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: O, wow!
12: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
15: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
16: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
16: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
15: I to tu?
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
18: Po reklamie.

Timbaland w Radio Z. Ja przypominam, że trwa wyjątkowy, wyjątkowy eurowizyjny program. Już za chwilę w naszym studiu gość i mogę zdradzić, że będzie to Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje. Przypominam, to był drugi najlepszy polski wynik w tym konkursie. Za chwilę Michała zapytam o emocje, między innymi.

0: czy może być coś piękniejszego? Młody, przystojny Duncan Lawrence w 2019 roku z utworem Arcade, który właśnie usłyszeliście w Radio Z, wygrał w finale 64. konkursu piosenki Eurowizji w Tel Awiwie. 16 minut do 21, a ze mną już obiecany wam Michał Wiśniewski. Michale, czy jako ktoś, kto wie, co to znaczy być na Eurowizji, rozumiesz, co Alicja może teraz czuć?
1: Ja myślę, że ona sobie absolutnie poradzi, bo wiesz, to jest tak, że ta trema w przypadku, no, troszeczkę na tej scenie już jest i wie, że ma bardzo potężny instrument, taki fortepian najlepszej jakości, powiedziałbym, za miliony. W związku z czym nic się nie może zdarzyć, tak naprawdę, więc ona ma tą świadomość. A ta trema jest tylko mobilizująca, to nie jest chyba ta trema, która powoduje, że wszystko się pod tobą ugina, tylko wręcz przeciwnie.
0: No to pewnie trzymamy kciuki za Alicję. Bądźcie z nami, to specjalny, wyjątkowy eurowizyjny program w Radiu Z.
2: Reklama. Marian, A więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
2: Reklamie.

0: Tila. Nie, nie, nie. W Radiu Z. 7 minut do godziny 21. Michał Wiśniewski wciąż w Radiu Z. Kiedyś jego ich troje na miejscu 7 w konkursie piosenki Eurowizji. Jakie rady dla Alicji Szemplińskiej masz na teraz, jeszcze przed występem?
1: Bądź sobą, Alicja. Tylko tyle. Pamiętajcie, też wszyscy, którzy siedzicie przed telewizorami, wynik jest bez znaczenia. Miejsce 7 jest tak samo dobre jak miejsce 50. Niczym się nie różni. To nie jest ani podium, ani zwycięstwo. Tylko po prostu ten udział jest najważniejszy. Mi się stało tyle przyjaźni, mam nadzieję, że Alicja też wyniesie bardzo wiele przyjaźni, które skutecznie bardzo wykorzysta.
0: Michał Wiśniewski specjalnie dla Radia Z tuż przed koncertem. Dlatego dzięki, Michał. My wracamy do grania. Teraz u nas Olivia Rodrigo.

0: To nowość od Oliwii Rodrigo w Radio Z. 3 minuty do 21:00, o tej właśnie godzinie startuje finał Eurowizji. Co o naszej Alicji Szemplińskiej radzi nasz były reprezentant Michał Szpak? O tym usłyszycie w wiadomościach o 21:00. Zresztą nasz program dzisiaj po brzegi wypełniony jest tematami eurowizyjnymi, gośćmi specjalnymi, wyjątkowymi. Po 21:00 kolejni gości, po 22:00 także. Trzymamy kciuki za Alicję.
1: Reklama. SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklamie.
0: Dochodzi 21:00, sobotni wieczór z Radiem Z. Marcin Grzewielucha w studiu. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
5: Czekały na to miliony. Rusza finał Eurowizji Polka z numerem 18. Mieli wyłudzić 500 000 euro unijnych dotacji na żłobki. Zostali zatrzymani. Trwa noc muzeów. Sprawdzamy, co jest hitem w Lublinie.
0: Właśnie 21:00.
5: Za chwilę rusza 70. finał konkursu piosenki Eurowizji w wiedeńskiej hali Wienerstadthalle. Zobaczymy 20 występów konkursowych. Specjalnie dla Radia Z wypowiedział się Michał Szpak, który reprezentował nasz kraj w 2016 roku. Oto rady dla Alicji Szemplińskiej, która z utworem Prey dziś reprezentuje Polskę.
6: Najważniejsze jest to, żeby nie odebrała sobie tej przyjemności i tego rodzaju zabawy, które tam jest. Mimo tego, że jest się jednostką, to jest się częścią wspólnoty, która naprawdę skupia swoją energię na czymś niezwykłym, na czymś, co przejdzie do historii. Alicjo, baw się tym i nie pozwól sobie zabrać tej radości.
5: Alicja Szemplińska występuje z numerem 18 publicznie na dawce z Hiszpanii, Irlandii i Słowenii. W tym roku nie transmitują konkursu piosenki Eurowizji. Przyczyną takiej decyzji jest udział Izraela w konkursie oraz jego działania wojenne na Bliskim Wschodzie. 9 osób zostało zatrzymanych w sprawie wyłudzenia pieniędzy na otwarcie żłobków w Gdańsku i Gdyni. Chodzi o 2,5 miliona złotych pochodzących z Unii. W jaki sposób wyłudzano dotacje z programu Aktywny Maluch, o tym Maciej Bąk.
7: Zatrzymane osoby działały w ramach firmy, która w 2024 roku złożyła do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dotację na otwarcie 9 żłobków. Każdy miał składać się z 40 miejsc, doświadczonej kadry i odpowiednich pomieszczeń. Wniosek przeszedł, ale kiedy większość dotacji została już przelana, urzędnicy zorientowali się, że żłobki działają w Gdańsku i Gdyni tylko na papierze. Wtedy wszczęto śledztwo, w wyniku którego zatrzymano właśnie 9 osób z województw pomorskiego i lubelskiego. Na szczęście wypłacone środki udało się odzyskać.
5: Sprawę nadzoruje Polski Oddział Prokuratury Europejskiej. Lotnisko w Łodzi ma współpracować z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Spółka CPK chce korzystać z doświadczeń portu lotniczego imienia Reymonta w Łodzi, ale też właśnie tu szkolić się mają przyszłe kadry na potrzeby planowanego węzła transportowego, mówi Radio Z Filip Czernicki z CPK.
8: Wszystkie przyszłe operacje, które będziemy wykonywać, jeśli chodzi o już funkcjonujące lotnisko, to lotnisko w Łodzi będzie tutaj naturalnym zapleczem i jeśli chodzi o rozwiązania techniczne i jeśli chodzi o kwestie zapotrzebowania na kadry.
5: Tymczasem trwają przygotowania do budowy nowego lotniska krajowego między Warszawą a Łodzią. Prace budowlane mają ruszyć wkrótce. Symboliczne wbicie pierwszej łopaty jest planowane na wrzesień. Trwa noc muzeów. W całej Polsce za darmo albo za symboliczną złotówkę można odwiedzić najważniejsze placówki kultury. W Lublinie hitem są najnowsze wystawy w Muzeum Narodowym na Lubelskim Zamku. Ze zwiedzającymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Donjon jest kaplica Trójcy Świętej Tamara Łempicka, więc to podejrzewam, że ze 3 godziny mi zajmie na zwiedzanie.
10: Wygodne buty trzeba mieć. Widzę, że pani ma, powiedzmy.
9: Powiedzmy, że są wygodne, ale też liczę, że będą jakieś przerwy, gdzie można będzie sobie usiąść i popatrzeć.
10: Jakieś konkretne państwa wystawy interesują?
11: Nie, konkretne nie. Dzieciaki są zainteresowane zamkami, więc przychodzimy, żeby sobie... I rycerzami jeszcze dodatkowo, więc turnę po zamkach.
5: Noc muzeów potrwa do późnych godzin nocnych. W Radiu Z wiadomości sportowe z Turyną Marcin Powideł.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
13: Wiadomości sportowe Radio Z ponownie z hali Inalpi Arena w Turynie, gdzie rozgrywany jest turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trwa już drugi półfinał, który Maluron CMC Warta Zawiercie mierzy się z Iratem Bankart Ankara. Kilka minut temu zakończył się pierwszy set. Mam dobre wieści, polski zespół wygrał go do 19. Pewni finału są już siatkarze broniący trofeum Perugii, którzy wygrali z debiutującym Final Four PGE projektem Warszawa 3-0. Do włoskiej drużynie pierwszoplanową rolę odgrywa reprezentant Polski Kamil Semeniuk, który dziś także pokazał się z bardzo dobrej strony.
14: Zamknęliśmy to spotkanie w 3 odsłonach. Na pewno zawsze lepiej jest w takim turnieju wygrywać spotkania najszybciej, jak się da, żeby mieć te siły na kolejne spotkanie.
13: A drużyna z Warszawy wciąż może wrócić z Turynu z medalem. Jutro pojedynek o brąz. Na rywala musi jeszcze trochę poczekać.
12: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
0: Przed nami noc z temperaturami na poziomie 4-5 stopni, to na północnym zachodzie kraju. 9 stopni ma być w centrum, do 11 stopni na południowym wschodzie. Padać może w centralnej części naszego kraju, za to jutro, moi drodzy, w ciągu dnia temperatury od 12 w centrum do nawet 18 na zachodzie. Padać też ma w centralnej części kraju. Teraz Smolastej Doda, 4 minuty po 21. Ej, tu Radio Z.

0: Birexa Faithless. Tu Radio Z, 12 minut po 21. Trwa wyjątkowy eurowizyjny program. Przypominamy, że Magda Barczyk, nasza dziennikarka, jest na miejscu. Magda, łączymy się teraz. Jesteś? Czy możesz rozmawiać?
1: Jestem, oczywiście. Tak, mogę jak najbardziej.
0: Co tam się dzieje? Czemu jest tak głośno?
1: No co się dzieje? No bo przed momentem zakończyła się parada flag, czyli wszyscy reprezentanci poszczególnych krajów weszli już na scenę, no i zaprezentowali swoje flagi narodowe. Oprócz tego wspaniały opening, wspaniała choreografia z udziałem naszej polskiej tancerki Oliwia Nasiadka. Usłyszeliśmy oczywiście zwycięzcę Eurowizji z poprzedniego roku, czyli JJ-a. No i cóż, drodzy Państwo, no zaczynamy. Godzina zero wybiła. Za moment pierwszy reprezentant wejdzie na scenę. Oczywiście czekamy do około godziny 22:37. Wtedy to na scenie pojawi się Ala Szemplińska. Do tego czasu niech emocje muzyczne dzisiaj biorą górę.
0: 22:37. Dzięki, Magda, zapisane. I do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: A teraz polska reprezentacja w konkursie piosenki Eurowizji z 2014 roku. Bardzo znany wykon, na pewno pamiętacie moment ubijania masła na scenie. Udało się zająć 14. miejsce. Finał odbył się w Kopenhadze.

0: Aleksander Rybak. To już reprezentacja Norwegii w 54. konkursie piosenki Eurowizji w Moskwie. 22 minuty po 21. konkurs wystartował. Na scenie reprezentacja Danii, a w studiu Michał Wiśniewski z Ich Troje. Michał, jeszcze pytanie do ciebie, bo Alicja Szemplińska występuje dzisiaj jako 18, zaraz po fińskich faworytach. Czy to jest dobra pozycja, czy nie? Jak ty to oceniasz?
1: Myślę, że nie do końca chodzi o to, żeby wygrać, tylko żeby być tego częścią. Nie będziemy jej kibicować, żeby oczywiście zajęła jak najlepsze miejsce. I z jednej strony pamiętajmy, czym później, tym lepiej. To jest najlepiej zapamiętane.
0: No dzięki, Michał, czyli tego się trzymamy. Im później, tym lepiej. A za chwilę w Radiu Z JJ, czyli zeszłoroczny zwycięzca konkursu piosenki Eurowizji.
2: Radio Z i już. Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.

0: Three of Us i Szklany Sufit, tu Radio Z, 23 minuty do 22. Trwa Eurowizyjny, wyjątkowy program. Teraz przenieśmy się na chwilę do 2023 roku. Polskę reprezentowała wtedy Blanka z piosenką Solo. Ten numer usłyszycie za chwilę oczywiście w Radio Z, ale wcześniej pytanie do Blanki o największy eurowizyjny mit.
1: Bardzo dużo nie zależy od nas. Myślę, że to jest taki mit. Natomiast to my tak naprawdę bierzemy całą tą presję i całą tą czasem winę tego, jak to wyglądało. Czy wróciłabym jeszcze raz? Marzy mi się, żeby wrócić kiedyś, ale jako guest appearance na takiej Eurowizji.
0: Guest appearance. 19 miejsce Blanki w 2023 roku. Radio Z i już. Ale myślę, że w naszych serduszkach to Bejba na miejscu pierwszym. Teraz Solo w Radio Z.

0: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

12 minut do 22. Trwa specjalny eurowizyjny program w Radiu Z. Teraz Kasia Kowalska, która reprezentowała nas w konkursie piosenki Eurowizji w roku 1996.

0: Tak brzmi muzyka numer 1 w sobotni wieczór w Radiu Z. 2:00 do 22:00. Koniec ery Lewandowskiego w Barcelonie. Polak żegna się z klubem po 4 sezonach i 3 tytułach mistrzowskich. Co zostaje po lewym w Katalonii? O tym za chwilę w wiadomościach. Radio Z
1: i już. Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Ania Karwa.
2: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00. Tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 22:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Marcin Grzebielucha.
8: Lewandowski oficjalnie potwierdził, że jego czas w Barcelonie dobiegł końca. W Wiedniu trwa święto muzyki, to finał Eurowizji. Rolnicy w Niemczech z niepokojem patrzą na serię nietypowych kradzieży. W 4 sezonach, 3 tytuły mistrzowskie, do tego Puchar Króla, 2 Super Puchary Hiszpanii oraz Korona Króla Strzelców La Liga. Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę. Polak poinformował o tym kibiców w mediach społecznościowych. To, czego Lewy dokonał w Katalonii, zostanie zapamiętane na zawsze, mówi Radio Z były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
9: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i tyle nisko czoła. Za tym, co osiągnął, był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
8: Robert Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów, w których strzelił 119 bramek. Jutro ostatni występ Lewego na Camp Nou. Barca podejmie Betis. Piłkarz nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Trwa wielki finał Eurowizji 2026. Konkurs odbywa się w Wienerstadthalle w Wiedniu, a Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem Prey. Wystąpi jako 18. Faworytami bukmacherów są m.in. Finlandia, Australia i Bułgaria. Kryształowy mikrofon trafi do wykonawcy, który najbardziej przekona do siebie jury oraz widzów. Specjalny raport z Wiednia, dziś muzycznej stolicy Europy, jest na Radio Z.pl. W Lublinie zakończyły się centralne obchody Straży Granicznej. W uroczystościach wziął udział prezydent Karol Nawrocki, parlamentarzyści oraz przedstawiciele służb mundurowych. Formacja w tym roku obchodzi swoje 35-lecie. Uroczystościom na miejscu przyglądał się również reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Prezydent Nawrocki podkreślił, że Polska Straż Graniczna to dziś fundament bezpieczeństwa, bo strzeże zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych granic.
11: Służycie przede wszystkim Rzeczpospolitej, ale wykonujecie swoje zadania także dla Unii Europejskiej i dla wschodniej flanki NATO.
10: A zagrożenie jest duże, zwłaszcza ze wschodu, podkreślił wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
12: Przeciwdziałanie nielegalnej migracji, które stało się elementem wojny hybrydowej.
10: W Straży Granicznej służy obecnie prawie 17 tysięcy funkcjonariuszy. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Straż Graniczna ochrania granicę lądową o długości ponad 3,5 tysiąca kilometrów. We wschodnich Niemczech mnożą się ostatnio kradzieże krów z pastwisk. Władze graniczącego z Polską landu Brandenburgia przypuszczają, że profesjonalni złodzieje wywożą bydło na ubój za granicę, prawdopodobnie poza Unię Europejską. O tym Wojciech Hernes.
13: Brandenburska policja zarejestrowała w ostatnich dniach serię kilku kilku kradzieży, około 150 sztuk bydła. Straty poszkodowanych hodowców szacowane są na ponad 200 tysięcy euro. Duża część skradzionych krów to cenne zwierzęta rozpłodowe. Złodzieje działają pod osłoną nocy w zorganizowany, profesjonalny sposób. Używają specjalistycznych ciężarówek do transportu bydła i mają z pewnością doświadczenie w obchodzeniu się ze zwierzętami hodowlanymi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
8: Władze Brandenburgii zwróciły się już do polskiej policji z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu zagadkowych kradzieży i ujęciu sprawców. Jeszcze wiadomość dla kierowców: w Mazowieckiem na drodze krajowej nr 60 między Glinojeckiem a Ciechanowem w miejscowości Dukt zderzyły się ciężarówka i auto osobowe, którego kierowca nie żyje. Trasa jest teraz zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: W Wiedniu, gdzie trwa finał Eurowizji, aktualnie 12 stopni, jutro nawet 16 w ciągu dnia i podobno bez deszczu. W Polsce za to niedziela będzie słoneczna, na zachodzie kraju, w Zielonej Górze chociażby 18 stopni, a w Warszawie czy Łodzi jutro 12 stopni i opady deszczu. No tak nam się tutaj ta niedziela pogodowo rysuje. Prawie 4 minuty po 22:00, specjalny program eurowizyjny w Radiu Z. Za chwilę kolejny gość. Ten gość, mogę już zdradzić, to Rafał Brzozowski. Bądźcie z nami.

0: Damiano Dawid w Radiu Z, 14 minut po 22. Eurowizja 2026, nie mogło zabraknąć w studiu Rafała Brzozowskiego.
1: Dobry wieczór, cześć, witam. Kurczak, świątecznie jakoś tak się zrobiło. Świętujemy trochę.
0: Jak żywy, można powiedzieć, używając znanego suchara, że siedzi tak blisko.
1: Nieopodal jestem, tak dokładnie. No, święto muzyki dzisiaj i trzymamy wszyscy kciuki za Alicję Szempińską. No i żeby ten występ był jak najlepszy, także fajnie was tutaj odwiedzić i powspominać trochę.
0: Miło cię widzieć tutaj, Rafał. Punktem wyjścia dla mnie do tej rozmowy było to, co powiedziała Alicja specjalnie dla Radia Z. Posłuchajmy.
2: Ulubiony polski występ na Eurowizji? The Right. Rafał Brzozowski.
0: Jak ty, Rafał, na to zareagujesz?
1: No ja się trochę uśmiechnąłem, bo strasznie kibicuję. Cieszę się, że Alicja ma ten upragniony występ, że jest w finale. No, świetna wokalistka, znakomity głos i serce się raduje. Myślę, że to z takim uśmiechem pewnie trochę powiedziała, z lekkim przekąsem, ale to jest miłe. To jest naprawdę fajne.
0: Jak ty wspominasz wtedy ten półfinał?
1: No, ciężko, bo to były czasy COVID-u. Pamiętam, że zamknęli nas po prostu w hotelu przez 3 dni, bo wykryto u nas COVID. Nie wiadomo było, czy nasz występ w ogóle się uda, czy wystąpimy. Mieliśmy nagrany backup. Wszystkie reprezentacje miały te backupy. Dziwny konkurs, bardzo taki nieprzewidywalny. Ja też nie do końca się dobrze w tym wszystkim tam czułem, ale generalnie myślę, że to było największe doświadczenie w moim życiu. Zawsze coś daje dużo dobrego, czasami wychodzi coś różnie, ale to jest świetne doświadczenie jednak i przygoda niesamowita. Szkoda, że nie mogłem doświadczyć tych wszystkich emocji, które towarzyszą tym spotkaniom, tym imprezom pre-parties, turkusowy dywan. Na tym mnie nie było niestety.
0: Myślisz, że gdyby nie było tych obostrzeń, to los twój potoczyłby się trochę inaczej?
1: Ja nie wiem, bo to ciężko tak powiedzieć. To też pamiętajmy o tym, że ważne jest, do jakiego koszyka trafimy, do którego półfinału, bo jednak jurorzy oceniają nas bardzo czasami krytycznie, jak patrzę na innych reprezentantów. Natomiast głosują widzowie i jeśli nie ma Polonii, nie ma osób, które mogą cię wesprzeć w twoim półfinale, no to jest trudniej o te głosy walczyć, więc myślę, że no nie ma co gdybać. Było tak, jak było. Można było wiele rzeczy zrobić inaczej, natomiast wspomnienia zostaną, trochę uśmiechu zostaje. Swoje też oberwałem, ale tradycyjnie po prostu ja żyję dalej i uważam, że jeszcze co nas nie zabije, to nas wzmocni.
0: Dobrze wyglądasz, przyjąłeś to godnie, myślę, na klatę.
1: Jakoś tak, szeroka klata od ćwiczeń była, więc musiałem, wiem po co ćwiczyłem, prawda?
0: Przydało się. Tak. Finału z tym utworem nie było, ale finałem tego pierwszego wejścia będzie właśnie ten numer. Chcesz go zapowiedzieć?
1: Proszę bardzo, The Ride.

0: Espresso macchiato.
1: Ale te chyba americano teraz coś, tak ci zaglądam.
2: Ja herbata, bo ja kawę w ogóle nie piję, natomiast utwór niesamowity, bo piosenka tak naprawdę o niczym, a zrobiła taką furorę, że szok. Patrzę na podgląd, to jest chyba 15 uczestnik i jeszcze tylko 3 propozycje i Polska, więc no emocje się zaczynają tutaj udzielać, nawet w studiu u nas.
1: To prawda. Teraz reprezentacja Francji, Alicja 18 po faworytach, czyli po Finlandii. Czy według ciebie w ogóle to, że ktoś zaczyna albo kończy, ma jakieś znaczenie, jeśli chodzi o ten konkurs?
2: Jeszcze raz, że w sensie...
1: No wiesz, czy występuje jako pierwszy, drugi, trzeci albo na samym końcu? Bo dzisiaj rozmawiałem z Michałem Wiśniewskim i Michał Wiśniewski powiedział, że im później, tym lepiej.
2: Może tak, ale pamiętajmy o tym, że głosowanie jurorskie odbyło się wczoraj, więc te głosy jurorskie zawsze są dzień wcześniej ogłaszane, więc tutaj już klamka zapadła. Oczywiście, że im dalej w las, tym większe są emocje i ludzie starają się głosować. Natomiast myślę, że przy tym show tam ludzie już chyba, nie wiem, no mają poukładane, koło będą głosować. Chciałbym, żeby to się jeszcze zmieniło, bo to jest dobra pozycja, 18 i no tak chyba przy każdym programie jest.
1: No to jest coś chyba, czego ludzie, może nie wszyscy wiedzą, to co powiedziałeś przed chwilą, że jurorzy oddali głosy wczoraj.
2: Tak, bo sam byłem też jurorem kilka razy w różnych konkursach eurowizyjnym, w dużym konkursie, w juniorskim również, więc tak to wygląda. Ta procedura jest dosyć, bo niby nie zdążyli zliczyć tych głosów, więc one są zliczane wcześniej i za chwilę później będą wyniki, to usłyszymy część już głosów jurorskich i potem dojdą głosy telewizów, czyli te wszystkie SMS-y i głosowania, które zejdą. I ta suma punktów da po prostu wyniki. Zobaczymy pewnie inne miejsca, a no po głosowaniach będzie, mam nadzieję, że to poszybuje wynik do góry właśnie telewizów.
1: Mówisz, że masz doświadczenie w tym temacie. Jeszcze jakieś eurowizyjne ciekawostki jesteś w stanie nam tutaj sprzedać?
2: No, to jest potężne show, niesamowicie przygotowywane. Alicja na pewno miała tydzień prób, to jest kilka razy się tę piosenkę śpiewa. Chodzi do specjalnych pomieszczeń, w których możemy coś poprawić, możemy zmienić ujęcia, możemy zmienić dźwięk, odsłuch, ale jak to wszystko jest już później zaprogramowane i przygotowane, to praktycznie nie ma możliwości zmiany podczas tego występu. Dlatego tak długo jest on przygotowywany i naprawdę precyzja niesamowita, największa impreza, na jakiej byłem w życiu. Myślę, że tylko Super Bowl to jest porównywalne, jeśli chodzi o też oglądalność. Pamiętam, jak też prowadziłem w czasie pandemii Eurowizję dziecięcą, to powiem szczerze, że czuć te miliony przed kamerą. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale mówi się do tej samej kamery i czuć, że tam miliony ci oglądają. Trochę w gardle zasycha.
1: Rafał Brzozowski, dzisiaj w studiu Radia Z z okazji specjalnego eurowizyjnego programu. Wspieramy Alicję. Coś chciałbyś, Rafał, powiedzieć jeszcze takiego zachęcającego do Alicji?
2: Głosujmy, jeżeli jesteśmy też w tych wszystkich państwach, które mogą głosować. Wiem, że i za oceanem można głosować. Naprawdę dajmy z siebie jeszcze tutaj maks. Wspierajmy i powodzenia, niech wygra Polska.

Lekali w Radio Z. 20 minut do 11. Trwa finał konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Z tej okazji u nas wyjątkowy program. Przypominamy, Alicja Szemplińska występuje jako 18. A teraz na scenie uznawani przez niektórych jako faworyci Finlandia. Dlatego za chwilę usłyszycie też ten utwór na antenie, naszą Alicję. Wcześniej jednak rok 1974. No i ABBA z utworem Waterloo to zwycięzcy 19. konkursu piosenki Eurowizji. Wtedy punktacja wyglądała inaczej. Zdobyli zaledwie 24 punkty.

Waterloo i ABBA w Radiu Z, a teraz Alicja Szemplińska w Wiedniu wychodzi na scenę w finale konkursu piosenki Eurowizji. Z tej okazji też utwór Pray w Radiu Z.

0: niesamowicie. Praktycznie w tym samym momencie w Radio Z i w Wiedniu. Wow. Alicja Szembińska i Rafał Brzozowski w studiu. No i jak, Rafał?
1: No jestem, nie mogę nic powiedzieć. No po prostu kapitalny występ. Jest, brawo!
0: Alicja!
1: Czad. No genialnie to zaśpiewano, po prostu... Nie wiem, co powiedzieć. To są niesamowite emocje. Fantastyczny występ. Genialny po prostu. I no niech będzie jak najlepszy wynik. Po prostu to się należy. Alicji się to po prostu należy.
0: Alicja, trzymamy za ciebie kciuki. Teraz już na scenę w Wiedniu wychodzi reprezentacja Litwy. Rafał Brzozowski był gościem tutaj w Radiu
1: Dzięki
0: Z.
1: Serdecznie. Do zobaczenia. Ależ będzie dzisiaj noc. Ojej.

0: To Sean Baker w Radio Z. A u nas trwa specjalny eurowizyjny program. Dosłownie tak niecałe 10 minut temu nasza reprezentantka Alicja Szemplińska zeszła ze sceny w Wiedniu, wokół której jest nasza dziennikarka Magda Barczyk, z którą się łączę już teraz. O, słychać. Halo Magda.
1: Halo, halo. No słychać rzeczywiście, bo te emocje tutaj po występie Ali jeszcze przy naszym stole są nadal bardzo, no wielkie te emocje. No co tu dużo mówić. Krzyczeliśmy, tańczyliśmy, piszczeliśmy, wspieraliśmy Ale jak tylko mogliśmy. Polscy dziennikarze, delegacja Ali, od stylisty, makijażysty, przez wszystkich tych, którzy są z Alą 24 godziny na dobę, razem wspólnie wspieraliśmy ją tutaj. No ogromne brawa uzyskała, ogromne brawa. Czytamy komentarze, wszyscy są zachwyceni, więc miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądało. No teraz na scenie numer 21, czyli Cypr. To jest reprezentantka, która no trochę zaskoczeniem dostała się do finału, ale proszę mi wierzyć, że całe centrum prasowe po prostu tańczy do słynnej piosenki już Dżala Dżala. To wszystko oczywiście możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Zapraszam.
0: Tam też was zapraszamy. Dzięki Magda. Z Magdą będziemy się oczywiście łączyć, jak tylko będziemy znali wyniki o tym.

0: Tu Radio Z, dochodzi 23:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Marcin Grzebielucha.
1: Alicja Szemplińska już po występie w wielkim finale Eurowizji w Wiedniu. Amerykanie chcą obniżyć wagę sił lądowych w Europie. Polscy siatkarze zagrają w finale Ligi Mistrzów. Alicja Szemplińska już po występie w finale Eurowizji 2026. Na scenie w Wiedniu wybrzmiała jej piosenka Prey. Reprezentacje 25 krajów dziś walczą o kryształowy mikrofon. 70. konkurs piosenki Eurowizji trwa. W kolejnych godzinach poznamy wyniki głosowania jury i milionów widzów. Emocje rosły długo przed pierwszymi próbami. Decyzja o dopuszczeniu do rywalizacji Izraela wywołała ogromne kontrowersje, w wyniku których z konkursu wycofały się reprezentacji Irlandii, Słowenii, Hiszpanii oraz Holandii. Wszystko, co chcecie wiedzieć o Eurowizji 2026, jest również na radioz.pl. Stany Zjednoczone chcą obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie, przekazały amerykańskie media. To część procesu reorganizacji wojskowej obecności Amerykanów w Europie. Wcześniej głośno było o planach wycofania z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy i o wstrzymaniu planowanej rotacji brygady pancernej do Polski. Na czym to obniżenie rangi miałoby polegać, wie więcej reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Według amerykańskich mediów obecnego dowódcę sił lądowych w Europie, czterogwiazdkowego generała Christophera Donahue, miałby zastąpić generał trzygwiazdkowy. Zmiana ma się odbyć w siedzibie dowództwa w niemieckim Wiesbaden, ale na ten moment Pentagon nie potwierdza tych doniesień. O reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie ze spokojem wypowiada się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa. Ten proces ma charakter logistyczny, techniczny. On może potrwać chwilę.
2: Minister obrony zapewnia, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ulegnie zmianie. Jan Kielak, Radio Z.
1: Obecnie w Europie stacjonuje ponad 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy, w Polsce jest ich około 10 tysięcy. Jeden bilet na wieloodcinkową podróż pociągami różnych przewoźników po Europie. Taki plan przyjęła Komisja Europejska. Chce, by rezerwacja podróży pociągami bardziej przypominała te w ruchu lotniczym. Chodzi też o prawa pasażerów. Komisja przekazała propozycję do negocjacji, a szczegóły poznała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Plan zakłada, że na wieloodcinkowe podróże krajowe, ale też między państwami członkowskimi będzie można kupić jeden bilet, nawet jeśli połączenia realizują różni przewoźnicy. Chodzi nie tylko o wygodę pasażerów, ale też pewność podróży. Bo jak mówi komisarz transportu Apostolos Dzidzikostas, jeśli coś po drodze pójdzie niezgodnie z planem, to pasażerowie będą mieli prawo do opieki na dworcu, zmiany połączenia, noclegu, jeśli z winy przewoźnika nie zdążą na ostatnią przesiadkę danego dnia, czy odszkodowania. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: A szczegóły będą teraz negocjowane. To może być trudny sezon dla pszczelarzy. Wszystko przez chłodny kwiecień i suszę. Branża jest już teraz ostrzega, że tegoroczne miodobranie może być wyjątkowo trudne. Dodatkowo, jak mówi w rozmowie z Radiem Z Piotr Różyński, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, wiele pszczół choruje, a polski miód musi konkurować z tym zagranicznym.
5: Szczególnie tutaj są obawy co do miodu chińskiego. My tak do końca nie wiemy, jaki jest ten przepływ tego miodu. Te firmy, które zajmują się obrotem miodem, nie mają żadnych zobowiązań w stosunku do pszczelarzy. Ich głównym celem jest tak zwana rentowność. Im taniej kupią, tym większe mają możliwości.
1: Pszczoły i polskie miody będą objęte jeszcze większą ochroną od czerwca. Na każdym produkcie pszczelim pojawi się etykieta z dokładnym krajem pochodzenia i składem. Trwa noc muzeów. W całej Polsce za darmo albo za symboliczną złotówkę można odwiedzić najważniejsze placówki kultury. Przed Muzeum Narodowym w Lublinie ustawiają się również kolejki. Z odwiedzającymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Nie byłam jeszcze na czasie samurajów, ale byłam już na Tamarze Łempickiej tylko raz, ale chciałabym jeszcze raz zobaczyć. Główne ekspozycje Muzeum Narodowego tutaj mnie interesują. Malarstwo i tam zapewne więcej czasu spędzę.
7: Ogólnie chcieliśmy zobaczyć zamek, ale też przy okazji informacje, że są dodatkowe wystawy czasowe. A propos samurajów, także bardzo chętnie skorzystam.
8: Czyli trochę kultury japońskiej państwo lizną na przykład.
7: Dokładnie, całkiem przypadkowo, ale faktycznie uda nam się.
1: A noc muzeów potrwa do późnych godzin nocnych. A Luron CMC Warta zagra w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Zawiercia wygrał półfinałowy mecz z tureckim Ziraatem Bankart Ankara 3-1. Turniej Final Four śledzi w Turynie Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Czyli mamy powtórkę z ubiegłego roku.
9: zgadza się. W poprzednim sezonie jurajscy rycerze także awansowali do wielkiego finału, ale przegrali wówczas bój o złoto z Perugią. Jutro będą mieli okazję do rewanżu, bo włoski zespół wygrał dziś swój mecz półfinałowy z debiutującym Final Four PG projektem Warszawa i trzeba przyznać, awansował zasłużenie, zwyciężając 3-0. Pojedynek Aluronu, CMC Warty Zawiercie z Iratem Bankart Ankara był bardziej zacięty, ale ostatecznie mistrz Polski zwyciężył, oddając rywalom tylko drugiego seta. Tym samym turecka drużyna zagra o brąz z PG projektem Warszawa. Z Turynu Marcin Powideł, Radio Z.
1: Jutrzejszy mecz o brąz rozpocznie się o 17, pojedynek o złoto o 20.30, a wiadomości Radia Z wracają za niecałą godzinę. Pracuje już nad nimi Krzysztof Białkowski.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Niedziela w Polsce to 11 stopni w Krakowie w ciągu dnia, 12 w Łodzi czy Warszawie. Tutaj jutro też będzie najchłodniej i też będzie padał deszcz. Na zachodzie za to, czy na Pomorzu Zachodnim, od 16 do nawet 18, może 19 stopni i bez opadów. Tak nam się Polska podzieliła. 6 minut po 23 trwa Eurowizja w Radiu Z. Za nami na scenie występ reprezentacji Włoch, a co ważniejsze, za nami wspaniały występ Alicji Szemplińskiej. W tej godzinie kolejni muzyczni goście związani z tym konkursem. Norbert Winkowski, zapraszam, a teraz już król popu, Michael Jackson.

0: Tu Radio Z, za nami Roxy i Faust na szeroką wodę. 15 minut po 23. Moi drodzy, kolejna polska reprezentacja teraz w studiu Radia Z gromi, wspomina swój występ z 2018 roku. Wtedy to wystąpił razem z Lukasem Meyerem. Nie przeszli do finału.
1: Najbardziej stresujące dla mnie to chyba były przygotowania, ale tam na miejscu, w sensie ten korytarz już ostatni, kiedy się wychodziło na tą scenę. To pamiętam, że było jakoś no, dziwne, w sensie wywoływało jakieś dreszcze, a później jakby już człowiek niewiele pamięta, więc pewnie to był jeszcze większy stres, ale mówię, o nim niewiele mogę powiedzieć, bo naprawdę niewiele pamiętam no, z samego występu.
0: Okej, w takim razie przypomnijmy sobie ten utwór, na pewno go dobrze pamiętacie.

0: Mans z Elmerlef i Heroes w Radio Z. To reprezentacja Szwecji w Eurowizji 2015 roku, właśnie w Wiedniu wygrał, a na miejscu w Wiedniu jest Magda Barczyk. Halo Magda, łączymy się ponownie. Masz gościa chyba.
1: Halo, no mam gościa, ale jeszcze chciałabym dwa słowa do Mansa, którego przed momentem zagrałeś, bo to tak. Dla mnie mega wzruszający moment, bo to była pierwsza Eurowizja, którą miałam okazję relacjonować dla Radia Z, właśnie stąd, właśnie z Wiednia.
0: Magda, ty wiesz,
1: trochę mi się...
0: To było 11 lat temu.
1: Już musiałeś naprawdę w tym momencie. W takim razie przejdźmy do rzeczy ważnych, do ważniejszych, może tak. No cóż, znamy już wszystkie występy, widzieliśmy, jak to wszystko się układa. Razem ze mną Mieszko Czerniawski, czyli człowiek, który o Eurowizji wie wszystko, nawet więcej. Cześć Mieszko.
2: Cześć, cześć, witam Państwa.
1: No siedzimy tak trochę i podglądamy teraz taki skrót tego wszystkiego. Na których tańczyliśmy występach? Na pewno na Włochach.
2: Na pewno na Włochach. Trochę tańczyliśmy na Cyprze, bo
1: tak
2: nóżko
1: jest,
2: chodzi.
1: Tak.
2: Mołdawia, Mołdawia. I Polska też paradoksalnie, chociaż piosenka może nie do tańca.
1: No tak, no i jeszcze Bangaranga, Bangaranga.
2: A, Bangaranga, tak. I Ferto.
1: I Ferto. No a jeśli chodzi o takie występy, które zebrały tutaj w Centrum Prasowym największe owacje, to bez wątpienia chyba możemy powiedzieć, że to była Alai Delta.
2: Alai Delta, tak. Można nawet wyliczyć jakąś deltę z tego równania. Nie, ale faktycznie, właśnie tutaj słyszymy fragment Polski w tle. Australia robi ogromne wrażenie. No jednak siła wokalu to jest coś, co chyba dalej działa na Eurowizji i cieszę się, że tak jest, bo jest to jednak konkurs piosenki.
1: No właśnie, no i my teraz czekamy na te wyniki, drodzy Państwa. Drodzy Państwo, trochę się jeszcze zejdzie, bo tu mamy prawie 20 minut przewidziane na głosowanie, ale w tej przerwie my tutaj nie będziemy oglądać tylko powtórek, bo wystąpi między innymi na scenie fantastyczny artysta Parov Stelar, czyli Austria, który podbił zagraniczne sceny. No i cóż, drodzy Państwo, no trzymamy te kciuki, liczymy te głosy, liczymy, mamy nadzieję, że będzie zaraz dla nas jakaś bardzo dobra wiadomość.
0: Magda, to jeszcze pytanie takie techniczne, żeby słuchacze mniej więcej mogli wiedzieć, o której godzinie poznamy wyniki. Czy masz już taką informację?
1: Myślę, że będzie to na pewno grubo przed pierwszą.
0: No dobrze, w takim razie trzymamy kciuki. Magda, i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w Radiu Z. 23 minuty do północy. Za nami męskie granie, a to specjalny eurowizyjny program. Wpadnijcie w wolnej chwili na Facebooka Radia Z. Tam piszecie komentarze pod postem, w którym pytamy, jak waszym zdaniem poszło Alicji. Ewa napisała tak: przepięknie, jeszcze lepiej niż w półfinale, pozamiatała, przyćmiła Finlandię i całą resztę. Monika pisze: dziewczyna ma głos jak Beyoncé. Świetnie zaśpiewała. No i Patryk dodaje, że było na

0: 13 minut do północy, to Radio Z i eurowizyjny program. W oczekiwaniu na wyniki specjalnie dla was zeszłoroczny zwycięzca tego konkursu, czyli JJ, odpowiedział na nasze pytania, między innymi te dotyczące najlepszych wspomnień. Oczywiście odpowiedział w języku angielskim, ja będę tłumaczył, przynajmniej się postaram.
1: The best memory from backstage was...
0: Moje najlepsze wspomnienie.
1: Everyone fighting to get to chyba the massage chairs.
0: Walka każdego o krzesło do masażu. Mieliśmy je do dyspozycji, ale za każdym razem okupował je ktoś nie z artystów, tylko z delegatów. A wydawałoby się, że akurat oni powinni mieć dużo innych rzeczy do zrobienia. I wtedy pojawiały się rozmowy typu, ja stałem dłużej, ale ty dopiero co siedziałeś. Ale ja czekam od rana. Także takie to były walki o krzesła do masażu. Takie ciekawostki w Radio Z. Pamiętajcie, jeszcze w tej godzinie spróbujemy włączyć się z Wiedniem. Bądźcie z nami, to Radio Z. R.E.M.

0: Tu Radio Z, dochodzi północ. W Wiedniu czekamy na wyniki finału konkursu piosenki Eurowizji. Informacje z pierwszej ręki ma dla nas Magda Barczyk, która jest na miejscu i z którą już teraz się łączę. Halo Magda, co wiemy na ten moment?
1: Halo, nawet wiemy, że w zasadzie jeszcze nic nie wiemy, bo oczywiście trwa głosowanie widzów z całego świata. Jasne. Za nami oczywiście występ artystów, którzy wykonali największe przeboje z ostatnich 70 lat, no bo to przecież 70 lat tego konkursu. No i czekamy, a prawdopodobnie wyniki pojawią się około w pół do pierwszej.
0: Magda Barczyk, dzięki i do usłyszenia. A my, moi drodzy, może umilimy sobie jakoś ten czas. No i co? Posłuchamy nowości od Mroza, co by na to... Tylko przypomnę, że premiera miała miejsce oczywiście w Radiu Z. Utwór nosi tytuł Nie ma miejsca jak dom.

0: Minęła północ. Czas na wiadomości Radia Z, które przedstawi Krzysztof Jałkowski.
1: Doniesienia o ograniczeniu obecności wojsk USA nie dotyczą docelowo Polski, tak przekazało Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we wpisie na platformie X. Według BBN trwa rotacja sił amerykańskich, a do kraju przemieszcza się sprzęt i żołnierze ze Stanów Zjednoczonych. BBN ocenia, że zmiany w harmonogramach rotacji wojsk USA mają związek z reorganizacją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i planowanym wycofaniem z Niemiec 2. Pułku Kawalerii Stanów Zjednoczonych. Według Biura Bezpieczeństwa Narodowego trwa rotacja sił USA prowadzona przez 1. Dywizję Kawalerii z Fort Hood w Teksasie. Do Polski przetransportowano już ponad 20% planowanej liczby żołnierzy i około 70% sprzętu wojskowego przewidzianego dla nowej zmiany. BBN ocenia, że po wycofaniu z Niemiec 2. Pułk Kawalerii USA mógłby zastąpić część brygadowej grupy pancernej wcześniej planowanej do rozmieszczenia w Polsce. A według amerykańskich mediów Stany Zjednoczone chcą obniżyć rangę dowództwa swoich sił lądowych w Europie. Jak podają, to część procesu reorganizacji obecności wojskowej USA na Starym Kontynencie. Na czym to obniżenie rangi miałoby polegać? Tym tematem zajął się reporter Radia Z, Jan Kielak.
2: Według amerykańskich mediów obecnego dowódcę sił lądowych w Europie, czterogwiazdkowego generała Christophera Donahue, miałby zastąpić generał trzygwiazdkowy. Zmiana ma się odbyć w siedzibie dowództwa w niemieckim Wiesbaden, ale na ten moment Pentagon nie potwierdza tych doniesień. U reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie ze spokojem wypowiada się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa. Ten proces ma charakter logistyczny, techniczny. On może potrwać chwilę.
2: Minister obrony zapewnia, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ulegnie zmianie. Jan Kielak, Radio Z.
1: Obecnie w Europie stacjonuje ponad 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Polsce jest ich około 10 tysięcy. Trwa głosowanie krajowych jury w 70. konkursie piosenki Eurowizji. Polskę, jak doskonale wiecie z Radia Z, reprezentuje w Wiedniu Alicja Szemlińska z piosenką Pray. O kryształowy mikrofon walczą artyści z 25 krajów. Za Alicję oczywiście trzymamy kciuki. A o tym, co się dzieje w Wiedniu, słuchajcie w Radiu Z i sprawdzajcie na radioz.pl. Paliwa w ten weekend to kilka groszy tańsze niż w piątek. Do poniedziałku litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,37, a oleju napędowego 6,82. Bez podawania cen przy produktach na sklepowych półkach, bez cenników w zakładach usługowych, tak jest w co drugiej skontrolowanej placówce w Polsce. Inspektorzy Inspekcji Handlowej wystawili blisko 1000 mandatów właścicielom sklepów i zakładów usługowych z cenami widmo. Mówi Radiu Z Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4: Były to sklepy zarówno dużych sieci handlowych, jak i stacje paliw, parkingi, hotele, punkty usługowe, salony fryzjerskie, warsztaty samochodowe. Inspektorzy wskazywali też między innymi na brak informacji o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, co jest, przypomnę, obowiązkiem przedsiębiorcy.
1: Przy tej okazji apel do nas, byśmy zwracali uwagi na brak cen lub różnice między tym, co na półce, a co przy kasie. Kilkaset dzieci z pieczy zastępczej we Wrocławiu skorzysta z nowego programu na lepsze wejście w dorosłość. Miasto zdobyło 12 milionów złotych z unijnych funduszy. Na młodsze dzieci czekają warsztaty z gotowania, wyjazdy na kolonie czy wyjścia do muzeów. A dla starszych mieszkania treningowe i pieniądze na aktywizację zawodową, mówi Radiu Z Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych.
5: No najważniejsze na pewno to są, mówiąc wprost, te metry kwadratowe, czyli te mieszkania treningowe, do których te dzieciaki będą kierowane, a tam będą uczone życia w dorosłości, więc te dzieciaki szczególnie z tą trudną przeszłością będziemy uczyć, jak wchodzić w dorosłość, jak nabyć kompetencji zawodowych, czyli będzie można zrobić w ramach projektu prawo jazdy.
1: Ten nowy program to też pieniądze dla rodziców zastępczych na remonty mieszkań. Chcą 1000 studni w Krakowie o budowę niezależnych od energii elektrycznej źródeł wody. Zabiegają założyciele Społecznego Komitetu Rozwoju Miasta. Celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody w przypadku kryzysu, wojny, braku prądu czy zatrucia wodociągów. Wkrótce ruszy zbiórka podpisów pod projektem. A o tym, co zawiera, reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: Projekt przewiduje wykonanie studni głębinowych z ręcznymi pompami, wyjaśnia jego autor Michał Kostrzyński.
7: Zakłada 1000 tych ujęć, by około 500 metrów było do źródła takiej wody, żeby swobodnie mógł każdy dojść, czy to osoba młoda, czy osoba starsza.
6: I chodzi nie tylko o wodę pitną. W sytuacji kryzysu równie ważna jest woda do celów sanitarnych, dodaje współautor projektu dr Adam Zwierzyński z Akademii Górniczo-Hutniczej.
8: Jeżeli na przykład nie będą fekalia spuszczone, to grozi to wybuchem epidemii.
6: Autorzy projektu szacują, że wykonanie 1000 studni kosztowałoby około 55 milionów złotych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Dwa lata temu problemem zajęła się NIK. Żadna ze skontrolowanych wtedy 10 małopolskich gmin nie była przygotowana do zaopatrywania mieszkańców w wodę w sytuacjach kryzysowych. Miał być gotowy za miesiąc. Będzie dobrze, jeśli zostanie otwarty za rok. Mowa o podkarpackim odcinku Via Carpatii, czyli trasie S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostatecznie zerwała kontrakt na wykonanie tego odcinka. Wcześniej wypowiedzenie złożył jego wykonawca. Jeszcze w tym roku ma być przetarg na kolejnego, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Szymon Piechowiak i dodaje, że to nie są łatwe tereny do budowy dróg.
9: Mamy tam tunele, mamy estakady, więc siłą rzeczy jest to teren skomplikowany, natomiast każdy wykonawca wchodząc na plac budowy, czy wręcz startując w przetargu, wiedział, z czym będzie się musiał zmierzyć.
1: Właśnie problemy z terenem i wzrost kosztów były powodami, dla których poprzedni wykonawca zrezygnował z budowy tej trasy. Na koniec Niemcy za Odrą chcą lepiej chronić ofiary przemocy domowej. Tacy sprawcy będą musieli nosić elektroniczne bransoletki monitorujące miejsce ich pobytu. Nową regulację przyjął Bundestag. A z Berlina na ten temat korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
10: Niemieckie sądy często orzekają zakazy zbliżania się sprawców do ofiar przemocy domowej. Skuteczność takiego zakazu zwiększy przyjęta teraz regulacja umożliwiająca zakładanie niebezpiecznym osobnikom elektronicznych bransoletek. Wysyłają one automatycznie sygnał ostrzegający ofiarę, gdy sprawca jest w pobliżu. Nowy przepis zaostrza też m.in. sankcje dla brutalnych partnerów i umożliwia sądom orzekanie nakazu udziału w terapii antyagresyjnej. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Nowa regulacja wejdzie w życie jeszcze w tym miesiącu po zatwierdzeniu jej przez Wyższą Izbę Niemieckiego Parlamentu. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: 12 stopni w niedzielę w ciągu dnia w Warszawie czy Łodzi, 11 ma być w Krakowie czy Opolu, tu jutro będzie najchłodniej. Z kolei w Lublinie ma być najcieplej, do 20 stopni, ale zarówno w centrum, na północy, jak i na wschodzie kraju będzie jutro padał deszcz. Na zachodzie za to 18 i dużo słońca. 8 minut po północy, tu Radio Z. Już za chwilę, a na pewno w tej godzinie poznamy wyniki konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Na miejscu są nasi ludzie. I dlatego o wynikach dowiecie się jako pierwsi. Bądźcie z Radiem Z.

0: panie i panowie, tu Radio Z, wyjątkowy eurowizyjny program. Przed chwilą Niemcy przyznali Polsce 12 punktów. Takie rzeczy. 18 minut po północy trwa specjalny program eurowizyjny. Za nami Måneskin, I Wanna Be Your Slave. To oczywiście zwycięzcy 65. konkursu piosenki Eurowizji. To był rok 2021. Dobrze pamiętam ten finał. W tej chwili poznajemy punktację. Słuchajcie, kolejna dwunastka, tym razem od Belgii. Coś niesamowitego się dzieje. Obserwujemy te wyniki na bieżąco. 46 punktów aktualnie. Na miejscu pierwszym Bułgaria, 75 punktów. Michał Szpak, bo chciałbym bardzo wrócić do rozmowy z Michałem dla Radia Z, opowiedział o swoich wrażeniach z występu z utworem Color of Your Life.
1: Color of Your Life to taki numer, który naprawdę nie potrzebuje niezwykłego stagingu do tego, żeby zaistnieć. I to chyba było jego największą siłą. Zresztą ten mój wykon był wyróżniający się na tle, bo tam się po prostu nie za wiele działo. Ale uwaga była skupiona na tym, co było najważniejsze. Więc czy zmieniłbym coś w tym wykonie? Chyba nie.
0: My naszą uwagę skupiamy teraz na Wiedniu. Za chwilę łączymy się z Magdą Barczyk, naszą dziennikarką, która jest na miejscu. Polska już z 52 punktami, a teraz Michał Szpak.

Gaga, Abracadabra w Radiu Z. Dochodzi w pół do pierwszej. Polska na miejscu 10. Trwa finał konkursu piosenki Eurowizji. W tym programie dzisiaj przypominamy nasze utwory na tym konkursie. No i w oczekiwaniu na wyniki nie mogło przecież zabraknąć Edyty Górniak. Wszyscy dobrze pamiętamy. To był rok 1994. Wtedy z utworem To nie ja Edyta zajęła drugie miejsce w 39. finale konkursu piosenki Eurowizji. Łącznie uzyskała 166 punktów. Do dzisiaj to jest najlepszy wynik Polski w historii Eurowizji i jedna z najwyższych pozycji w historii debiutów tego konkursu. W takim razie już teraz specjalnie dla Was w Radiu Z Edyta Górniak, To nie ja. Zróbcie głośniej.

18 minut do godziny pierwszej. Tu Radio Z i specjalny eurowizyjny program. Za nami Dawid Kwiatkowski. A my już za chwilę poznamy wyniki 70. konkursu piosenki Eurowizji. Po głosowaniu jury Polska zajmuje, uwaga, 7. miejsce. 133 punkty. Bardzo dobry rezultat. Za chwilę łączenie u nas na żywo z Wiedniem. Koniecznie bądźcie blisko Radia Z. Bądźcie blisko nas.

0: To Linkin Park w Radiu Z, 7 minut do godziny pierwszej w nocy. My łączymy się z Wiedniem, trwa eurowizyjny specjalny program. Na miejscu Magda Barczyk. Magda? Halo Magda, czy
1: tak jest? Tak? No, tak jest, jestem z nami i jestem z wami, drodzy państwo, jak najbardziej. No, jury zaskoczyło. 4 razy 12 punktów to jest absolutnie niesamowita historia. Wszyscy naprawdę tutaj z wielką radością krzyczeliśmy, ale troszeczkę no jednak rozczarowało nas to, co przed momentem zobaczyliśmy na tablicy wyników, bo dostaliśmy od telewidzów tylko 17 punktów. No i cóż, zobaczymy, kto w takim razie będzie w tej głównej stawce, jeśli chodzi o wygraną. Czekamy. Jeszcze chwilka, jeszcze moment. Oczywiście potem o wszystkim powiemy w Radiu Z.
0: Dzięki Magda, za chwilę do ciebie wracamy.

0: Minęła pierwsza, czas na wiadomości Radia Z, które ma dla was Krzysztof Białkowski.
1: A na początek oczywiście gratulacje dla Alicji Szemlińskiej. Reprezentantka Polski zajęła 12 miejsce w finale konkursu piosenki Eurowizji 2026. Po głosowaniu jury krajowych nasza artystka była na 7 pozycji. Zwyciężyła piosenka z Bułgarii, Łączymy się z Wiedniem. Tam jest Magda Barczyk. Emocje do samego końca.
2: Dobry wieczór, drodzy państwo. To, co przed momentem wydarzyło się tutaj w Wiedniu, jest mi nawet trudno opisać słowami, bo my do ostatniej chwili oczywiście oczekiwaliśmy tutaj na te wyniki. Naprawdę w centrum prasowym bardzo głośno wybrzmiewała Bułgaria, Bułgaria, Bangaranga, Bangaranga. Wszyscy oczywiście zastanawialiśmy, jaki będzie ten ostateczny wynik, no ale już wiemy, że w przyszłym roku Eurowizja zawita do Bułgarii. Jeśli chodzi o Alicję Szemlińską, gratulujemy znakomitego wyniku. To jest powtórzenie wyniku Krystiana Ochmana z Turynu, dokładnie 12 miejsce. Miejmy nadzieję, że za moment uda nam się porozmawiać z Alicją, to na pewno dla niej też wielki moment. No i jeszcze raz powtórzę, 2027 Eurowizja w Bułgarii. Z Wiednia Magda Barczyk, Radio Z.
1: O kryształowy mikrofon w finale 70. jubileuszowego konkursu Eurowizji w Wiedniu walczyli artyści z 25 krajów. 4 lata i koniec. Robert Lewandowski ogłosił, że po sezonie odchodzi z Barcelony. Osobiście poinformował o tym kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszać dalej. Wyjeżdżam z poczuciem, że misja dobiegła końca. Mówił Lewy w zamieszczonym filmie pełnym kadrów z występów w barwach Blaugrany. Pozostaje pytanie, co dalej, z jakim klubem zwiąże się 37-letni napastnik. Informacje na ten temat zbierał Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
3: Tego Robert Lewandowski jeszcze nie zdradził, ale według mediów nie tylko hiszpańskich ostatnim przystankiem Lewego w piłkarskiej karierze będzie Arabia Saudyjska. Wybór tego kierunku nie jest zaskoczeniem. Chodzi oczywiście o pieniądze, kolosalne pieniądze. Klub Al Hilal, wicemistrz tego kraju, oferować ma polskiemu napastnikowi abstrakcyjną kwotę 90 milionów euro netto za sezon. Ta propozycja drastycznie przebija wszystkie inne leżące na stole oferty, a pozyskaniem Lewego zainteresowane były kluby z Europy i USA, to m.in. Juventus oraz Chicago Fire.
1: Dziś Robert Lewandowski po raz ostatni pojawi się na murawie Camp Nou. Barcelona zagra z Betisem. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 takie urządzenia. Od przedwczoraj są w pełni operacyjne. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5. Będą zbierać dane w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być też obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
4: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
1: Pełną gotowość tych satelitów udało się uzyskać w rekordowym czasie 12 miesięcy. Pieniądze z MON wesprą Policję, Straż Graniczną i rozwój infrastruktury. To plan B rządu w związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy o SAFE. Weto uniemożliwiło przekazanie pieniędzy z europejskich pożyczek na inne cele niż przemysł zbrojeniowy, ale rząd znalazł inne źródło finansowania, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: My, mając swoje plany wieloletnie, możemy te zadania sfinansować ze środków SAFE. I tak zrobimy. I będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne.
1: Z pieniędzy mają zostać sfinansowane śmigłowce dla Straży Granicznej i środki ochrony osobistej dla policjantów. Pożar lasu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie był największym od 34 lat. Cały czas trwa szacowanie strat i planowanie odnowy lasu, potwierdza resort klimatu. A szczegóły zebrał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Pożar objął prawie 1200 hektarów. Największe straty są na terenach, gdzie miał powstać rezerwat. To 400 hektarów. Ucierpiało też wiele zwierząt, mówi wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała.
7: Ptaków, piskląt w trakcie tego pożaru.
6: Mimo że zagrożenia pożarem już nie ma, leśnicy cały czas teren monitorują. Odbudowa lasu zacznie się dopiero po usunięciu zniszczonych drzew. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: W kulminacyjnym momencie w akcję było zaangażowanych ponad 1000 osób, strażaków, leśników, policjantów i żołnierzy WOT. Podczas akcji gaśniczej rozbił się dromader, a na miejscu zginął 65-letni pilot maszyny. Okoliczności cały czas ustala prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W Gdańsku lekarze regenerują płuca przed przeszczepem. Już 10 pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego żyje dzięki temu, że przeszczepiono im płuca, które teoretycznie nie nadawały się już do transplantacji. A wszystko za sprawą wykorzystania nowoczesnej metody nazywanej perfuzją ex vivo. Organ trafia do specjalnej maszyny, w której przez kilka godzin jest poddawany regeneracji. Jak mówi kardiochirurg Wojciech Karolak, średnio na 3 takie uszkodzone organy, 2 udaje się przywrócić do stanu gotowości do pracy.
8: Pozwala nam na przykład ocenić płuca, które w wypadku miały na przykład jakieś kontuzje, które z 3-4 dni leżą na intensywnej terapii i nie jesteśmy pewni, czy ten obszar, gdzie było stłuczenie, nie przekształci się w jakiś bardzo duży obrzęk i ta maszyna pozwala nam, żeby też sięgać po takiego dawcę.
1: Dzięki tej metodzie skracają się kolejki oczekujących na przeszczep. Turyści mogą już wędrować popularnym szlakiem w Tatrach. Chodzi o trasę z Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę do Morskiego Oka. Co roku jest zamykany na zimę z powodu zagrożenia lawinowego. Śniegu jest już coraz mniej, choć wciąż utrudnia wędrowanie szlakami, o czym w mediach społecznościowych TPN-u opowiada leśniczy Grzegorz Bryniarski.
9: W stronę Zawra to jest dość sporo śniegu. Dnem doliny jest fajnie, ale na przykład na Szpiglazechań widzicie od Czarnego Stawu 100% śniega. 16 otworzymy Świstówkę, ale w Świstówce to jest zima. Wejście na Koziłdź jest fajnie, ale koło Siklawy są jeszcze płaty śniegu i lodu i tak samo na Czarnym Szlaku.
1: W Tatrach wciąż obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na Sardynii Włosi ukrywali przed fiskusem 100 luksusowych jachtów wartych prawie 50 milionów euro. Odkryła to Gwardia Finansowa. Wszystkie te jednostki należą do mieszkańców Włoch, choć pływały pod banderami innych państw. Dzięki jachtom widmom ich właściciele omijali włoski system podatkowy, obniżali też koszty ubezpieczenia. Teraz włoska skarbówka szykuje dla nich kary administracyjne. A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Bułgaria wygrywa Eurowizję. Bardzo dziękuję za ten wyjątkowy program. Teraz, no nie może być inaczej. Zwyciężczyni 70. konkursu piosenki Eurowizji Dara z utworem Bangaranga.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o pobicie w Warszawie nastolatków z Ukrainy. Policja w tej sprawie zatrzymała 5 Polaków w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Państwo reaguje na wszystkie przypadki bandytyzmu. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych. Czy to brutalne pobicie było na tle narodowym? Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie. A muszę powiedzieć, że w tym zakresie nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy.
0: Po ataku Polaków jeden z zaatakowanych Ukraińców z powodu obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi do 8 lat więzienia. Warszawska policja zatrzymała mężczyznę w związku z serią fałszywych powiadomień. W ostatnich dniach mundurowi kilkanaście razy interweniowali w domach pracowników jednej z prawicowych telewizji, ale alarmy okazywały się fałszywe. Fałszywe alarmy informowały służby, że pod konkretnym adresem znajduje się dziecko, którego życiu zagraża niebezpieczeństwo. Do powiadomień były wykorzystywane różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
2: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
0: Fałszywe alarmy zastawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-latka. Mężczyzna został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości i niewykluczone, że usłyszy zarzuty. Za uporczywe zgłaszanie służbom nieistniejącego zagrożenia grozi do 15 lat więzienia. Dzień i noc strzegą 3,5 tysiąca kilometrów polskich granic. Straż Graniczna w tym roku świętuje 35 lat. Centralne obchody zorganizowano w Lublinie na Placu Zamkowym. W uroczystościach wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki. Podkreślał, że to nowoczesna formacja, która ma dziś szczególne znaczenie.
3: Wy dziś służycie przede wszystkim Rzeczpospolitej, ale wykonujecie swoje zadania także dla Unii Europejskiej i dla wschodniej flanki NATO. Dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: W Straży Granicznej służy prawie 17 tysięcy funkcjonariuszy. Powstała w 1991 roku, zastępując Wojska Ochrony Pogranicza. Do 3 razy sztuka Sejm po raz kolejny uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z 4 propozycji przeszła ta rządowa. To już 3 projekt ustawy. 2 poprzednie zawetował prezydent. Co się zmieniło w tej najnowszej? O tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
4: Zaostrzone zostały kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
5: Będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
4: Wciąż jednak pozostaje pytanie, co zrobi prezydent. Będzie kolejne weto czy nie? Zdaniem urzędników Karola Nawrockiego odrzucony projekt prezydencki był najlepszy.
0: Rząd podkreśla jednak, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli rynku kryptowalut została w projekcie uwzględniona. Teraz ustawa trafi do Senatu. W Lublinie kolejna wyjątkowa operacja ratująca serce. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 wszczepił pacjentowi symulator bez elektrod. Takie zabiegi są mniej inwazyjne, mówi Radiu Z profesor Andrzej Głowniak.
6: Szczepienie takiego układu do prawej komory serca jest dużo prostsze z uwagi na warunki anatomiczne. Do tej pory nie było możliwości wszczepiania tego typu układów w przedsionkach. Dzięki dalszej miniaturyzacji oraz opracowaniu specjalnej dla tego typu stymulatorów metody implantacji, można to bezpiecznie zrobić teraz również w przedsionkach.
0: To pierwszy tego typu zabieg w Lublinie i jeden z nielicznych w Polsce. Co ważne, operacje te są darmowe i dla pacjentów z całego kraju. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Przyjął projekt ustawy zwanej Lex Charlatan. Nowe przepisy mają skutecznie chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów.